0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

niebie, gdy miasto świeci mi w oczy. Krzykliwe kolory, kryptony, fluorescencyjne wzory. Lubię neony, luminofory, esy, floresy, świecące bazgroły.

Elo z tej strony, Bloody Parias, Moleste Venement, propsy dla Aloha, 40%, 40 kawałków,

mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: Taki wydawał mi się nieśmiały, kiedy niewinnie pytał, gdzie mieszkam. Okruszki z blatu zbierał pomału, jak Śnieżka. Tak mu się jakoś nie ułożyło. Bogaty ojciec wciąż go nie rozumie, ale przeczytał miliony książek i doskonale już wszystko umie. Wie o mnie podejrzanie dużo, ale uśmiecha się tak pięknie, choć potańczymy na kruchym ladzie.

zawsze jest gdzieś. Czasem czuję też przez sen, dobrze jest w słońcu.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Śniło mi się wczoraj, że jestem Spider-Manem, jak drzemałem sobie, poważnie. I to taki fajny był sen, bo nie, czasami jest taki sen, że nie możesz się ruszać, na przykład zbytnio. Nie wiem, grałem na przykład coś na WF-ie, na bramce i nie mogę się ruszać, nie mogę bronić piłki, bo tak jest, że ciało nie jest wybudzone, kuma, że leżycie, więc leżysz sobie. Ale nie, tym razem byłem Spider-Manem tak na poważnie, latałem po budynkach, między miastem i tak dalej, ale to było wczoraj. A dzisiaj śniło mi się i tak zaraz przed obudzeniem. Moja babcia mi się śniła i jak się obudziłem, to miałem taką nieprzypartą ochotę zadzwonić do niej, spytać, co u niej, więc dzwonię. No i odbiera babcia i mówi, kto tam? A mówię, babciu, to ja, cześć, chciałem spytać, co u ciebie, a coś się stało? Mówię, nie, babciu, nic się nie stało. Mówię, tak dzwonię, no bo śniłaś mi się, boże, głupio to brzmi, ale mówię, muszę spytać, co u ciebie. A ona mówi, jest 5:30, idź spać. No, że babci trzeba słuchać, no to mówię, no dobrze babciu, to idę spać. No i prawie zaspałem na ten aferanek, bo poszedłem spać. Nie warto czasami słuchać rodziny, słuchajcie, uważajcie na te wszystkie sytuacje. No, zadzwonię do niej jednak po aferanku, bo to było kłamstwo, wymyśliłem to wszystko. A co? O Spider-Manie nie wymyśliłem i o tym, że śniła mi się babcia, też nie wymyśliłem, ale wymyśliłem, że zadzwoniłem do niej. Jakoś tak mi pasowało. Na pobudkę. Na dzień dobry. No właśnie. Zadzwonię do niej jednak po aferanku, a to my z wami do godziny 10. Dzień dobry. A co u was, jak wasze sny? Pytam w takim razie. Aferanek@afera.com.pl. Piszcie do 10 właśnie.

Natalia, nasza realizatorka, mówi, że śniło jej się, że walczyła ze smokiem, tak? A przed chwilą powiedziała chwilę wcześniej, że jej się nic nie śniło, więc nie wiem, czy wymyśla, czy mówi prawdę. To się jeszcze okaże, zbadamy te sny. Wy możecie pisać. Jeszcze spytam Basię też, co u niej w tych snach słychać. No właśnie, bo to Natalia Król odpowiedzialna za realizację tegoż aferanka, Basia Krzyżostaniak za serwisy informacyjne, a Mikołaj Pokorzyński za te głupoty właśnie, które będę gadał do godziny 10, a może i nie głupoty. Zobaczymy też, co tam się nawinie. Środa dzisiaj, drugi dzień września. Imieniny dzisiaj obchodzi, uwaga, Stefan Julian Wilhelm, Stefania Oliwier Aleksander, Jakub Zofia Piotr, Jan Franciszek, Czesław Zenon Bogdan, Eliza Seweryn, Teodor Walenty, Oktawian Adelina, Dioniza Polinary, Ingryda Salomon Walentyn i Antonim. Tyle to jeszcze nie było za mojej kadencji. Najlepszego życzymy. Oczywiście dzień dużego rozmiaru dzisiaj, cokolwiek to znaczy, i Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. No, to można świętować.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz Ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Radio Afera. 98,6 MHz.

Ja tak cały czas do 10, do 10, no ale co do tej 10? No to już spieszę z informacją. 5 minut po godzinie 7 to przegląd porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. 7.30 to serwis komunikacyjny. Sprawdzamy, jak sytuacja pogodowa na drogach, no i ta korkowa. Czy już jest, czy jeszcze jej nie ma po wakacjach? To właśnie wtedy za 50 minut praktycznie. 7.35 to kalendarium historyczne i muzyczne. 10-12 minut do 8 to przegląd wydarzeń sportowych. 5 minut po 8 z kolei to płyta tygodnia i jej kolejny singiel. 8.20 przynęta kulturalna, 8.30 dzika strona Poznania. No i jeszcze 9.05. A no właśnie, wtedy rozmowa. I to nie z byle kim, nie z byle o czym. Wielkopolski kurator oświaty dr Igor Bykowski będzie naszym gościem. Porozmawiamy o nowym roku szkolnym. Co słychać u uczniów, u nauczycieli? Jak wygląda sytuacja kadrowa w wielkopolskich szkołach? Z jakimi wyzwaniami mierzy się kadra? No ale też to, co właśnie do tej sytuacji uczniowskiej słychać. Co z pracami domowymi? Co z zakazem telefonów? Co z hejtem? Tych pytań jest sporo. 8.30 to jeszcze doliczony czas. Tam przegląd wydarzeń sportowych z zeszłego tygodnia. Będzie o kajakarstwie, będzie o Ironmanie, o kolejorzu i wiele, wiele więcej. W takim razie do 10 jak najbardziej koniecznie musicie zostać. Oprócz tego no, nowości to co pół godziny, no i serwisy informacyjne. One 3 minuty do pełnej, jak zwykle.

Jutro mecz zagra Lech z Jagiellonią Białystoką. Proszę, zaraz to będzie przegląd pogodowy, to jeszcze chwilkę. Później będzie serwis informacyjny, tak jak mówiłem, a nigdy miejmy nadzieję, że Legia już nie wygra Mistrzostwa Polski. A teraz jeszcze Edge Case, jutro, zaraz, potem nigdy. Czy ktoś się obraził? Chyba nie, w Poznaniu nikt by się nie obraził za takie właśnie słowa. To właśnie nowość obiecana.

Raporty pogodowe spadają na mój stół, no i spada też temperatura już. Pomału tych ciepłych dni będzie coraz mniej. W tej chwili na termometrach 14 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj będą 22 i to o godzinie 15. Już opadów ma nie być. Następne mają być dopiero jutro o godzinie 14. Także parasolki nie powinny być wam potrzebne. Ciśnienie atmosferyczne 1012 hektopaskali i takie się praktycznie utrzyma. No i wiatr, on tak do 15 km, jeśli chodzi o ten wiatr w porywach, to tak do 40 maksymalnie, w nocy za to bezwietrznie.

0: Basia Krzyżostaniak odwiedziła już nasze studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Czy było wczoraj tankowane paliwo?
1: Nie, wczoraj nie. Było w weekend tankowane, kiedy jeszcze były promocje.
0: Czyli jeszcze zawczasu, przed kolejkami wszystkimi, bo wczoraj to faktycznie ludzie, no, stali w tych kolejkach, jakby nie wiadomo, co się stało. Niektórzy pisali, że oszczędzają tak w przeliczeniu jakieś 30 zł.
1: To nie jest mało, paradoksalnie.
0: To nie jest mało, ale nie wiem, ile stali na przykład w tych kolejkach. No bo jeśli licząc, że ktoś stał na przykład godzinę, no to, to już sporo. Nie wiem, czy za 3 dychy bym stał godzinę w sumie.
1: No nie, jednak się mówi, że czas to pieniądz.
0: No właśnie, ale paliwo zalane też u nas oczywiście. Bak pełen, także rozpoczynamy serwis informacyjny. To 3 minuty do 7.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania preferencyjnych zasad sprzedaży benzyny i oleju napędowego. Od wczoraj stawka VAT na paliwa wzrosła z 8 do 23%. Analitycy przewidują, że przełoży się to na wyraźny wzrost ceny na stacjach w całej Polsce, mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak.
2: Ceny paliw zauważalnie wzrosną, co jest efektem nałożenia się na siebie dwóch kluczowych czynników. Powrotu wyższych stawek podatku VAT na paliwa w Polsce oraz kolejnej eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie.
1: Według informacji Ministerstwa Finansów dotychczasowy koszt programu obniżki cen paliw wyniósł około 4,7 miliarda złotych. Sama ostatnia dwutygodniowa odsłona obniżonego VAT-u miała kosztować budżet państwa około 495 milionów złotych.
3: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Przy ulicy Kopanina ruszy budowa mieszkań komunalnych. Jak poinformował Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, powstaną tam 3 pięciokondygnacyjne budynki. Oznacza to ponad 160 nowych mieszkań. Inwestycja obejmie także budowę placu zabaw, parkingów, pomieszczeń rowerowych oraz wind i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Nowa zabudowa zastąpi dawne baraki znajdujące się na tym terenie. Przygotowania do inwestycji rozpoczęły się w 2022 roku. Pozwolenie na budowę uzyskano w maju 2 lata później. Prace mają potrwać około 1,5 roku.
3: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
1: Początek roku szkolnego to dobry moment, by przypomnieć, że zdrowie dziecka obejmuje zarówno jego kondycję psychiczną, jak i fizyczną. Dobre wyniki w nauce nie powinny być jednak jedyną miarą sukcesu dziecka. Powrót do szkoły to również powrót do regularnego rytmu posiłków. Odpowiednio skomponowane śniadanie pomaga dostarczyć energii potrzebnej do nauki i aktywności w ciągu dnia, mówi psychodietetyk i dietetyk z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Aleksandra Gąbka.
4: Pamiętajmy o tym u dzieci szkolnych, żeby zadbać o śniadanie w domu, bo jednak badania pokazują, że dzieci, które nie jedzą śniadania w domu, później też są dorosłymi, którzy nie jedzą śniadań przed wyjściem do pracy. Więc to jest taki dobry start w ciągu dnia dla dzieci.
1: Początek roku szkolnego pozwala spojrzeć na zdrowie dziecka szerzej. Duże znaczenie ma jego samopoczucie, relacje z rówieśnikami, sposób odżywiania czy aktywność fizyczna. Czas na temat, który zainteresuje poznańskich kierowców. Od 8 września ma ruszyć remont na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. W pierwszym etapie prace prowadzone będą na ulicy Piątkowskiej po południowej stronie skrzyżowania. Aleja Solidarności pozostanie przejezdna w obu kierunkach. Kierowcy będą jednak musieli korzystać z objazdu dla wyłączonych relacji. W etapie drugim ograniczenia będą polegały na zwężeniu odcinka ulicy Piątkowskiej po północnej stronie. Ruch odbywać się będzie po jednym pasie w każdym kierunku. Jak zapowiedzieli przedstawiciele ZDM, prace mają zakończyć się w pierwszej połowie października. I to wszystko w tym serwisie, a na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: 7 na zegarach, 2 kuro. Zapraszamy i budzimy.

0: A śniadanie było zjedzone?
1: Nie.
0: Tak coś czułem. Ciężko przed tą piątą jeszcze. Ty wiem, że przed piątą stajesz, to już w ogóle ciężko.
1: Ciężko.
0: Coś usunąć czasami. Nie, ja też tak mam, że ja dopiero tutaj jak usiądę, to gdzieś tam na którejś piosence sobie coś tam jeszcze wszamię. No właśnie, ale wiem, że chyba faktycznie jeśli chodzi o dzieci, to no one powinny jeść te śniadania, to jest dla nich ważne. Ale jeśli chodzi o dorosłych, to niekoniecznie jest to konieczne. O, w ten sposób, z tego co wiem. Ale psychodietetyka to nie jest temat, nad którym jesteśmy pewnie specjalistami i też dość ciężki.
1: Chociaż muszę powiedzieć, że jak byłam dzieckiem, chodziłam do szkoły, to mama zawsze mi powtarzała, żebym nie wychodziła
0: głodna,
1: bez śniadania i nadal mi to mówi, żebym do pracy nie wychodziła bez śniadania, no ale 4:30 to...
0: Ciężko, nie?
1: Ciężko.
0: No właśnie. Środa dzisiaj. My się widzimy z Basią za pół godziny. Tam serwis komunikacyjny, a dzisiaj jeszcze przypomnę, że jest środa. Dzisiaj teraz przypominam. Drugi dzień września. Stefan, Julian i Wilhelm obchodzą imieniny. Najlepszego życzymy. Dzień dużego rozmiaru oraz Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Takie święta obchodzimy. No a jeśli chodzi o to, co już nie

Przegląd prasy zaczynamy od Gazety Wyborczej. 7:07 na naszych zegarach i na Jedynce Wyborczej czytam o rocznicy wybuchu wojny na Westerplatte 87 lat temu o godzinie 4:45 1 września doszło do ataku Niemiec na Polskę. No i widać zdjęcie naszego prezydenta Karola Nawrockiego wraz z premierem właśnie na Westerplatte Donaldem Tuskiem. Więcej o tym na stronie 7, a ja czytam o gangsterach. Izonda Krypto, Marian W., pseudonim Manik, jest oskarżony o kierowanie gangiem, który wstawił fikcyjne faktury potwierdzające transakcje paliwowe na 1,5 miliarda złotych. Część tych pieniędzy miała zasilić Zonda Krypto. Wiele wskazuje na to, że kilka lat temu Manik zainwestował w Zondę ogromne pieniądze pochodzące z transakcji paliwowych i miał

nieformalne wpływy na zarządzanie tą firmą. I mówi to osoba znająca kulisy sprawy. Więcej o tym na stronie 6. No i prawie cała jedynka się wyborczej o tym właśnie rozpisała. A w gazecie Rzeczpospolita czytam o tym, że sztuczna inteligencja przebuduje podatki. AI może uderzyć w daniny od pracy, zmuszając Polskę do podwyżki podatków od kapitału i zysków, uważa większość uczestników panelu ekonomistów właśnie Rzeczpospolitej. Choć sztuczna inteligencja może zwiększyć produktywność gospodarki i złagodzić skutki zmian demograficznych w Polsce, to Bank Światowy ostrzega, że jednocześnie może wpływać na zatrudnienie i w efekcie do 2035 roku obniżyć dochody z podatku PIT o 0,2%. No, ale to jeszcze nie teraz. Bank Światowy właśnie uważa, że AI nie zdestabilizuje finansów publicznych Polski, ale lepiej zacząć planować wcześniej niż później. No, jeśli chodzi o to, jaki odsetek przedsiębiorstw wykorzystuje AI w 2025 roku, jaki odsetek wykorzystywał, to 8,4%. Jeśli chodzi o Polskę, najwyżej jest Dania, widzę, 42%, jeśli chodzi o Unię Europejską. Na Rzeczpospolitej czytam jeszcze o tym, że kolegium pogrąża piątkę. Prokuratorskie wnioski o uchylenie immunitetów w aferze Kolegium Humanum objęły 4 posłów i europarlamentarzystę. Wśród nich są m.in. Michał Kołodziejczak i Ewa Leniart. O tym Izabela Kacprzak napisała. Chodzi o dyplom, jeśli chodzi o Kołodziejczaka, a jeśli chodzi o Ewę Leniart, to śledczy analizują wątki związane z finansowaniem kampanii wyborczej. Jeśli chodzi o kolejny temat w Rzeczpospolitej, to będzie surowiej za przemyt. Nieumyślne spowodowanie śmierci migranta ma być karane ostrzej niż spowodowanie śmierci w wyniku bójki. O tym Piotr Szymaniak napisał jeszcze w rozwinięciu na stronie 13. Jeśli chodzi o finanse publiczne, święte krowy nie chcą oszczędzać. Wydatki Sejmu po raz pierwszy przekroczą 1 mld zł, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chce zwiększyć swoje o połowę. Prześwietlamy plany na 2027 rok instytucji, które same wyznaczają swój budżet. Tak właśnie Rzeczpospolita pisze, tak pisze Anna Cieślak-Wróblewska na stronie 18. Również i to tyle, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą. Zaglądam do dziennika Gazety Prawnej. Tam o legalnych prowokacjach, które przynoszą efekty, ale sypią się mandaty. To skutek. Nabycie jest sprawdzające, przeprowadzone przez Krajową Administrację Skarbową, przynoszą coraz lepsze efekty. W 2025 roku znacząco wzrosła liczba wykrytych nieprawidłowości. Więcej było też mandatów. No właśnie, ta liczba mandatów nałożonych przez Krajową Administrację Skarbową wzrosła o 46%. Nie oznacza to jednak, jak zastrzegają eksperci, że co drugi kontrolowany taksówkarz, kierowca autokaru lub przedsiębiorca z branży motoryzacyjnej dopuszcza się poważnych oszustw podatkowych. Statystyki dotyczą bowiem efektów nabycia sprawdzającego, a ona ma weryfikować prawidłowość sprzedaży. Więcej o tym również na stronie 2 Dziennika Gazety Prawnej. Ja czytam jeszcze o serii sabotażu w Polsce i Niemczech. Tylko w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin na terenie Polski doszło do kilku groźnych i tajemniczych incydentów, z których część już zakwalifikowano jako działania sabotażowe i terrorystyczne. No, mowa tutaj o podpaleniu jednej z firm elektronicznych. No i nasi zachodni sąsiedzi również takie sabotaże czy akty terrorystyczne właśnie ich spotkały w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. Więcej o tym na 3 stronie Dziennika Gazety Prawnej. Ja czytam dalej. Wojny i pogoda dyktują ceny zbóż. Żywność może podrożeć, a szczególnie pszenica. Ona o 21% ponad wzrosła. Najbardziej jeszcze kolejnym zbożem jest kukurydza, później cukier, ryż, soja, rzepak, olej palmowy i olej sojowy. To kolejno właśnie. Więcej o tym na stronie 5. Na koniec jeszcze prasa lokalna, czyli Głos Wielkopolski. Na jedynce czytam o tym, że konserwator się na to nie godzi. Samowola w miejscu po secesyjnej kamienicy. Krystian Ufa pisze właśnie o kamienicy poznańskiej. Miejski konserwator zabytków mówi nie. Nie będzie zgody na użycie terenu po poznańskiej
Śląskiej Secesyjnej Kamienicy jako parkingu. Problem w tym, że ten już powstał. Na posesji pojawił się parkometr oraz cennik. No to faktycznie nie zdążyli. Działka po kamienicy znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako zespół urbanistyczno-architektoniczny kolebki miasta, czyli najstarszych dzielnic. Kolejna przepychanka między miastem a właścicielem ma zmienić się w postępowanie administracyjne, zapowiada powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Więcej o tym na stronie trzeciej Głosu Wielkopolskiego. Również o tym, że ceny paliw wyżej, tanio już było i długo tanio nie będzie. Oraz o nowym roku szkolnym. On bez telefonów w podstawówkach i przedszkolach. Więcej u nas o tym na antenie po 9.05. I to wszystko, jeśli chodzi o przegląd porannej prasy. 7:14 na zegarach.

0: Autopromocja.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20:00 w Radiu Afera.
4: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
0: Autopromocja.

Czy jesteśmy sumą błędów naszych rodziców? Ja nie mam pojęcia, ale wiem, kto może wiedzieć. Suwa i Feniks to właśnie kolejna nowość na naszej liście nowości. Będzie o tym, będzie o dumie i upartości również.

A my mamy konkurs, coś dla fanów jazzu dokładnie, 4 września, w piątek o godzinie 20 odbędzie się premiera trzeciego albumu studyjnego kompozytora i pianisty Szymona Siwierskiego, zatytułowanego Dare to Fly. Dokładniej będzie to w sali pod zegarem w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Oczywiście, no oprócz tego, że muzyka jazzowa, że premiera albumu, to również do aranżacji przestrzeni sali pod zegarem wykorzystane zostaną wizualizacje stworzone przez związaną z Gdańskiem artystkę Anetę Bułę, które będą ewoluować synchronicznie z dźwiękami pianina. Czyli coś dla ucha, coś dla oka, no i jeszcze dla oka. Sam projekt został okraszony zdjęciami Wiktora Franco. On wykonał zdjęcie do każdego z utworu właśnie Szymona Siwierskiego i my mamy na to wydarzenie. Rzekłbym już nawet nie tylko koncert, chociaż no w sumie każdy koncert jest wydarzeniem, no ale tutaj jeszcze mamy coś dla oka właśnie. Podwójną wejściówkę, także w piątek wieczorem możecie zabrać kogoś ze sobą na taki jazz. Właśnie 7148 pod ten numer wysyłacie SMS-y o treści afera, podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie, jaki jest wasz ulubiony przedmiot szkolny i dlaczego. Do 10 czekam, złotówka i 23 grosze to koszt SMS-a już z VAT-em. 7148 to numer

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Basia Krzyżostaniak, zapraszam. W tej chwili temperatura wynosi 14 stopni, a po południu termometry pokażą maksymalnie 22 kreski. Dzień będzie raczej pochmurny, choć bez opadów. Słońce wzeszło dziś o 6.05, a zajdzie o 19.38. Mimo zachmurzenia planowanego na popołudnie warto korzystać ze spacerów i innych aktywności na świeżym powietrzu. Zajrzyjmy teraz na poznańskie ulice. Zakorkowane są tradycyjnie dojazdy do Ronda Śródka od strony Zawad. Nie lepiej jest na dojeździe do Ronda Rataje, szczególnie od strony ulicy Bolesława Krzywoustego. Duży korek natraficie na Niestachowskiej od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Świętego Wawrzyńca. Uzbroić w cierpliwość muszą się też kierowcy planujący podróż ulicą Lechicką w okolicach Naromowic i Umultowa oraz ulicą Lutycką od ulicy Golęcińskiej do przejazdu kolejowego na Woli. A2 i S11 bez utrudnień. Warto jednak pamiętać o trwającym remoncie na węźle Poznań-Komorniki. Tam na odcinku prowadzącym w kierunku ulicy Daimlera też tworzą się korki. Przypominamy, że od poniedziałku obowiązuje również nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Estkowskiego i Chwaliszewo. ZDM prosi o zwracanie uwagi na znaki. Czas na komunikację miejską. Od poniedziałku w transporcie publicznym wrócił zasadniczy rozkład jazdy. To oznacza m.in. częstsze kursy na liniach tramwajowych i autobusowych. Szczegółowe informacje i rozkłady znajdziecie na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. A jeśli macie dla nas więcej informacji o tym, co dzieje się na poznańskich ulicach, dzwońcie 61 875 0213.
0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

7.34 na zegarach. Zaczynamy kalendarium w takim razie. Drugi dzień września 1352 roku. Wtedy w Poznaniu zawiązała się Konfederacja Rycerska pod wodzą wojewody Macieja Borkowica i trwała aż 6 lat. 1974 rok. Wtedy premierę filmu historycznego miał właśnie Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana. Tak się zastanawiam, czy ja kiedyś obejrzałem cały Potop. Tak szczerze, już nie mówiąc o czytaniu jego, szczerze mówiąc, właśnie chyba nawet Potopu nie obejrzałem. To dzieci w szkole prawie nie. No dzieci właśnie teraz mogą słuchać tego, to nieważne. Czytajcie chyba, bo to jeszcze obowiązkowa lektura, nie? Czytajcie film też, spoko obejrzeć. 1980 rok. Stare Miasto w Warszawie zostało umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO. No dobrze, mnie tak przeraziła trochę ta wiadomość właśnie, że teraz ktoś jedzie do szkoły, wyobraź sobie, Natalia, że to jest właśnie ten czas. Na ósmą rozpoczyna się to wszystko i taki jakiś stres w środku. Ja czuję na przykład, a jakoś fajnie to wyszło koniec końców. Przeżyjecie i wy. Miejmy nadzieję, że jak najlepiej oczywiście. O szkole porozmawiamy jeszcze o 9.05, a teraz jeszcze rok 1995. Iga Kreft się wtedy urodziła, czyli Ofelia. Gramy teraz, zaraz.

0: Autopromocja. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Dlatego żałuję, że urosłem.
1: Avi i Mały Książę, to za nami. Czy wy żałujecie, że dorośliście? Możecie też pisać na aferanek@afera.com.pl. Nie żeby jest to coś, na co macie wpływ, chociaż z drugiej strony, jakby się tak nad tym zastanowić, no to poniekąd dziećmi jesteśmy całe życie. I chyba też o tym szczęściu. W tym szczęściu chodzi o to, żeby te dziecko gdzieś w sobie cały czas trzymać, znajdować i dbać o nie. Chyba też o to chodzi. Może też o to chodzi dagadanie. Nie wiem, sprawdźmy. To nasza kolejna nowość na naszej liście. Dagadana właśnie i będę szczęśliwa. Nasza

Przegląd wydarzeń sportowych, 7:47 na zegarach. On go zaczynamy od wiadomości wyjątkowo smutnej. Na sam start, w wieku 32 lat zmarł Wojciech Onsorge. Był wychowankiem Warty Poznań, grał w rezerwach Lecha Poznań, a także był młodzieżowym skautem Kolejorza. Walczył z glejakiem mózgu. Jeśli chodzi o inne wydarzenia, już stricte ze sportu, ze świata sportowego, no to Puchar Polski. Wczoraj odbyły się mecze. No i tak, odpadło parę drużyn. Odpadła m.in. Legia. To coś, z czego no, poznaniacy mogą być, myślę, zadowoleni. Podbeskidzie Bielsko-Biała z Hutnikiem wygrała 2-0. Śląsk-Wrocław, druga drużyna ze Stalem, 3-2 z Nicz Pruszków, 3-1 z ŁKS-em, też drugą drużyną. Pogoń Siedlce z GKS-em i Jastrzębie, 3-0. NKP Podhale z Chojniczanką, 2-0. Olimpia Grudziądz ze Świtem Szczecin, 5-3. Warta Poznań przegrała z Rysowią Rzeszów, 1-0. Sanden, ale przepraszam bardzo, ja to czytam z sierpnia. Przepraszam was najmocniej. Właśnie coś mi tak śmierdziało, jak o tej Warcie zacząłem czytać, że to przecież już było. To było w sierpniu, słuchajcie. Wczoraj, teraz mecze z wczoraj i dzisiaj też, jeśli chodzi o Puchar Polski w piłce nożnej mężczyzny, się rozegrają. Wczoraj Radomiak z Koroną Kielce, 1-0. No dobra, z tych ciekawszych jeszcze meczów może, to Piast Gliwice z Bydgoszczą, 3-0. No właśnie, Wisła Kraków, odpadła 2-1 z Odrą Opole. Później jeszcze Lechia, wygrała z Kluczborgiem 2-1. No i Legia Warszawa, to najważniejsza informacja, odpadła z Motorem Lublin 3-0. Sensacja w takim razie, no my się spodziewaliśmy, prawda? Dzisiaj jeszcze te rozgrywki będą miały miejsce od godziny 14:30. Tam Wisła Płock gra z Gosrit Luzino. Polonia, proszę, Warszawa o 16:00 z Polkowicami gra. Z takich ciekawszych meczów myślę jeszcze Stal Mielec, Górnik Łęczna o 17:00, z Nicz Pruszków z Krakowią o 17:30. Widzę Łódź, Korona Kielce 20:30, Śląsk Wrocław to już jutro zagra, GKS Tychy z Łodzią też. No to musimy poczekać w takim razie na te wyniki. Jeśli chodzi o transfery, bo wczoraj na przykład skończyło się okno transferowe w Premier League. Do prawie północy można było dokonać jeszcze transferów. No i rekord padł w Premier League właśnie. Wiele wskazywało na to, że Enzo Fernandez zostanie nowym piłkarzem Manchesteru City. Właśnie Argentyńczyk był jeszcze wczoraj o krok od przejścia z Chelsea do Manchesteru City. No i przeszedł właśnie za, uwaga, 140, ile to było dokładnie? 145 milionów funtów przeszedł. Także rekord padł wcześniej, w zeszłym roku. To Alexander Isak przeszedł z Newcastle United do Liverpoolu za 125 milionów funtów. No i ten rekord rzeczywiście został pobity. Jeśli chodzi o inne transfery, to jeszcze Gabriel Jesus. To nowa dziewiątka po Robercie Lewandowskim na Camp Nou. Brazylijski napastnik podpisał właśnie wczoraj kontrakt obowiązujący do czerwca 29 roku i przenosi się na Camp Nou z Arsenalu. W Barcelonie Jesus spotka trzech zawodników, z którymi przez lata dzielił szatni Manchesteru City. Rodriego, w ten sposób dokładnie, Cancelo i Erika Garcia. Również Brazylijczyk reprezentował Manchester City od stycznia 2017 roku do lata 2022 roku. W tym czasie spotkał się właśnie z tymi piłkarzami, z którymi obecnie będzie grał w Barcelonie. To tyle, jeśli chodzi o piłkę nożną, a jeśli chodzi o tenis, no to wczoraj mieliśmy obejrzeć mecz i Magdy Linet, i Magdaleny Fręch, ale niestety nie doczekaliśmy się zakończenia obu tych meczy. Magda Linet grała z Franceską Jones. Ten mecz zakończył się
na razie został wstrzymany wczoraj z powodów deszczu. 6-4 wykrywa właśnie reprezentantka Wielkiej Brytanii. A jeśli chodzi o Magdalenę Frank z Iwą Jowicz, no to jest remis 4-4. No i dzisiaj te mecze mają być wznowione. Zarówno spotkanie Linet, jak i Frank właśnie może być wznowione najwcześniej o godzinie 20 polskiego czasu, ponieważ przed ich meczami zaplanowano po dwa inne pojedynki. No niestety ten deszcz przeszkadza jeszcze na US Open. Miejmy nadzieję, że jednak nie będzie przeszkadzał już dzisiaj. No i trzymamy kciuki również za Frank, jak i za Linet. Trzymamy kciuki jak najbardziej. Kibicujemy. 7:53 na zegarach. To tyle, jeśli chodzi o świat sportu.

0: 7.57 na zegarach już prawie. To oznacza serwis informacyjny.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Za nami pierwszy dzień roku szkolnego. Od wczoraj edukacja zdrowotna stała się przedmiotem obowiązkowym. Choć dobrowolny, pozostanie panel poświęcony edukacji seksualnej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zarzucają jednak rządowi, że ignoruje przy tym wolę społeczeństwa. Mówi poseł na Sejm Bartłomiej Wróblewski.
2: Zgodnie z polską konstytucją, z artykułem 48 i 53, to rodzice decydują o wychowaniu swoich dzieci, a nie państwo czy urzędnik. Rząd Donalda Tuska i Barbara Nowacka narzuca edukację zdrowotną wszystkim dzieciom. Nie chodzi tylko o komponent tak zwany seksualny, wychowania seksualnego, ale także o inne komponenty tego przedmiotu.
1: Działacze PiS uważają, że wprowadzony przedmiot jest niebezpieczny społecznie, przemycając ideologię obyczajowo-liberalną. Innego zdania jest radny Poznania i przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Marek Sternalski.
3: Uczenie dzieci o dobrych rzeczach jest potrzebne, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie profilaktyki. Żyjemy w XXI wieku i ważne jest, aby nie internet, nie różni szarlatani, a nauczyciele uczyli dzieci o zdrowiu.
1: Zdaniem polityków PiS elementy rzeczywiście pożyteczne mogłyby być realizowane na lekcjach biologii czy godzinach wychowawczych. Wrzesień to czas pamięci o bohaterach walczących o wolną Polskę. Wczoraj w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej przedstawiciele władz centralnych i samorządowych złożyli kwiaty pod pomnikiem Armii Poznań. Przypomnijmy, Niemcy zajęli Poznań 10 września 1939 roku. Podczas okupacji hitlerowskiej miasto wcielono do Niemiec, a dużą część polskiej ludności wysiedlono. W 1944 roku Poznań został zamieniony w twierdzę, której głównym punktem oporu była Cytadela. Po ciężkich walkach miasto zostało wyzwolone 23 lutego 1945 roku.
4: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Na dziś zaplanowano kolejną eksmisję na osiedlu maltańskim. Ma ona dotyczyć lokalu zamieszkiwanego przez panią Sandrę. Będzie to druga eksmisja. Pierwsza miała miejsce 12 sierpnia. Kobieta twierdzi, że nie wiedziała wcześniej o planowanym opuszczeniu swojego domu. Dowiedziała się tego, gdy u bram jej posesji stanął komornik. Kobieta zapowiada, że będzie stawiać opór. Mówi też o rozczarowaniu decyzjami poznańskiej kurii.
5: Jestem rozczarowana w ogóle tym, bo tak właśnie było, że w 2024 obiecał nam, że nie będą żadnych eksmisji, wyrzucania i w ogóle, a po czym dwa tygodnie przed eksmisją dostaję informację, że muszę się wyprowadzić, tak nie patrząc, całe życie moje mam zabrać w ciągu 2 tygodni na plecy.
1: Rodzina pani Sandry zamieszkuje osiedle maltańskie od pokoleń. Jej babcia wprowadziła się tu w latach 50.
4: Świat nauki w Radiu Afera.
1: Na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu trwa Światowy Kongres Archeologiczny. Na poznańskim Morasku spotkało się ponad 700 badaczy z całego świata, aby podsumować najważniejsze badania i przełomowe odkrycia. Spotkania i wykłady potrwają do piątku. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: A ja wam mówię, żadne lisy nie będą mojego jajka uczyć, że mogło wylądować na patelni.

0: coś takiego słyszałem w tej wstawce w serwisie informacyjnym. Dobrze zgadłem, czy nie? Dobra, pozostawmy to, już idziemy dalej. Basia z nami dalej jest w studiu. Dzień dobry, cześć, witam cię ponownie.
1: Dzień dobry, cześć. A może jednak by się rozwinął ten jakże interesujący wątek?
0: Nie, to już zostawmy kurzy. Kura to skomentowała, to zostaje. Kwestia wychowania, tak? To w kwestii kury. Tak, dokładnie. Słuchaj, ja pytałem rano naszych słuchaczy, Natalię też, to pozostało jeszcze ciebie, o sny. Czy ty pamiętasz swoje sny, jak to jest? Czy pamiętasz, co ci się dzisiaj śniło?
1: Nie zawsze mi się coś śni, albo przynajmniej nie zawsze pamiętam.
0: Mm-hmm. I nie to pewnie bardziej to drugie.
1: Tak, bardziej to drugie. Nie zawsze te sny są też pozytywne, ale pamiętam, jak byłam dzieckiem, jak mi się śniło dosyć często, że do naszej piwnicy złodzieje przyszli i ja biegnę do rodziców im powiedzieć.
0: Słuchaj, tak się uśmiechnęłaś, myślę, że jednak coś pozytywnego będzie. Ale rozumiem też takie sny. No, słuchaj, życzę ci, żeby śniły ci się jednak te pozytywne rzeczy. Ale to jeszcze trochę pracy jest, dopiero później możesz spać i śnić, dobra?
1: Dobrze, jeszcze tu chwilę zostanę. Nie, no, pozytywne też są, ale to pierwszy, który mi przyszedł do głowy.
0: Rozumiem. No dobrze, 8:57 to czas, kiedy widzimy się ponownie z Basią. Dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia. Dzisiaj mamy środę. Słuchajcie, drugi dzień września. Stefan, Julian i Wilhelm obchodzą imieniny ze świąt. To dzień dużego rozmiaru oraz Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. No i przysłowia mamy dwa dzisiaj. Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. No i drugie. Szron wrześniowy i pajęczyny po ziemi są snać znakiem tęgiej zimy.

8:06 na naszych zegarach. Z Haskim to ona przychodzi do nas z płytą tygodnia. Jest to wokalistka i songwriterka debiutująca, a jej płyta to epka, pięcioutworowy utwór, który nazywa się Między Słowami. No i między tymi słowami znaleźliśmy się właśnie, możemy doszukiwać się znaczeń tych prawdziwych, konkretnych znaczeń utworów, no bo właśnie tam całe sedno jest przekazane. Myślę, że też właśnie Husky chce nam to przekazać. My na, no już nie początek, ale na start chcemy właśnie wam zagrać taki numer o tym tytule. Na start to numer 1, jeśli chodzi o płytę Między Słowami. Ona sama mówi, że to coś takiego bez filtra, szczerze, o emocjach, o myślach i bez na pytania bez odpowiedzi.

0: Autopromocja.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
4: Radio Afera. Rokowo.

Tęsknić można za wieloma rzeczami. Nasza realizatorka Natalia tęskni na przykład za mamą. Jeśli jej mama tego słucha, no to pozdrawiamy ją serdecznie. Czy ja za czymś tęsknię? Tak się zastanawiam. Teraz głupio powiedzieć, że nie tęsknię za mamą, ale ja bym powiedział, że nie tęsknię, no bo mamy stały kontakt. Raz na jakiś czas też wpadam do mamy, zadzwonię, jak mi się też przypomni. Pozdrawiam cię, mamo, oczywiście. Ale czy wy za czymś tęsknicie? O, to jest pytanie kolejne do was. Ja tak zadaję te pytania za pytaniami. Już sam nie pamiętam, o co pytałem. Na pewno pytałem o sny. No i teraz za czym tęsknicie? aferanek@afera.com.pl. Możecie tam pisać jak najbardziej, a ja niedługo będę zaglądał właśnie w wasze opowieści o snach, o tęsknotkach, a o tęsknotce również mamy nowy singiel na naszej liście aferowych nowości. To Hospital. To tęsknotka właśnie.

No to jak obiecałem, tak też robię. Zaglądam na skrzynkę aferanek@afera.com.pl. No i tam napisał chociażby Rafał odnośnie snów. Śni mi się szkoła co jakiś czas, że muszę wstawać do szkoły. No i z jakimś stresem takim się budzę, a teraz już tylko praca. No właśnie, no to przecież zamiast do szkoły tylko trzeba wstawać do pracy. No i pewnie zgaduję, że nieco wcześniej niż do tej szkoły. No ale jeśli praca jest pasją, no to nic w tym złego. Rafale, mam nadzieję, że u ciebie tak właśnie jest.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Cześć, wrzesień dopiero się rozkręca, a ty już nie musisz martwić się o pomysły na dziś. 2 września przynosi kolejną porcję wydarzeń, na które warto się wybrać. I ja, Karolina Duchiewicz, zaraz sprawdzę, co tym razem wpadło do kalendarza.
0: Przynęta kulturalna.
2: Nie ma nic bardziej wzruszającego niż film o psach. Masz ochotę na kino, ale trochę bardziej pod gwiazdami niż pod sufitem? Dzisiaj czeka cię kino plenerowe na tarasie, a na ekranie Mój przyjaciel Hachiko. Historia psa, który udowadnia, że lojalność może być naprawdę wzruszająca. To jeden z tych filmów, na których możesz przyjść dla seansu, a wyjść z lekką potrzebą przytulenia każdego napotkanego psa. Przygotuj chusteczki, bo wieczór może być piękny, ale łezka może się zakręcić. Na tarasie godzina 20. A może coś bardziej sentymentalnego? Sanatorium miało być spokojne, ale los najwyraźniej miał inny rozkład jazdy. Emerytowany konduktor podczas podróży trafia na legendarny pociąg Czerwona Ruta, dokładnie ten, w który przed laty zaczynał swoją kolejarską karierę. Zamiast nudnego wyjazdu dostaje więc spotkania z dawnymi znajomymi, nowe przygody i porcje wspomnień. Brzmi ciekawie? Pociąg Czerwona Ruta to romantyczna historia z ukraińską muzyką i kulturą w tle, a przy okazji filmowa podróż przez ważne rocznice związane z legendarną Czerwoną Rutą. Kino Rialto, godzina 19:00.
1: Radio Afera.

Przenosimy się do innego kontynentu, a dokładniej do Nowej Zelandii. Tam udało się ocalić kakapo, zagrożony gatunek najdorodniejszych papug na świecie. A dlaczego najdorodniejsze one są? Ponieważ są największymi papugami na świecie. Osiągnęły w tym roku liczbę 325 osobników, a jest to najlepszy wynik od 75 lat. Wszystko dzięki wyjątkowo udanemu okresowi lęgowemu, kiedy na świat przyszło 90 aż papug. Kakapo zamieszkują właśnie Nową Zelandię, są jedynym gatunkiem papugi, który jest aktywny w nocy i nie potrafi latać. Kakapo są zagrożone właśnie krytycznie, mimo że przed przybyciem człowieka na wyspy Nowej Zelandii obfitowały w te ptaki właśnie te wyspy. Ich populacje dramatycznie zmniejszyło pojawienie się na ich terytorium drapieżników, takich jak koty i grono staje, które z miejsca upatrzyły sobie duże papugi na ofiary. No myślę, że to, że one nie potrafią latać, trochę tym kotom i gronostajom to ułatwiło. Program odnowy populacji kakapo powstał w 1995 roku, kiedy na wolności żyło zaledwie 51 osobników tego gatunku. Największymi trudnościami oprócz ograniczonej puli genetycznej była bezpłodność ptaków i niski odsetek przeżywalności piskląt. Również to tyle, jeśli chodzi o tą dziką stronę Nowej Zelandii, a to, co w dzikiej stronie Poznania Hanny Kowalskiej, tam będzie o małych smokach. Ona z ekspertem o tym porozmawia, ale jeszcze zanim to pop Dominiki Punki.

0: uważam ty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
1: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30. Środa, 8:30 w Radiu Efera. Znowu przenosimy się na dziką stronę Poznania. Z tej strony Hania Kowalska, a ze mną w studiu jest dzisiaj doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz członek grupy Traszka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I właśnie o tych traszkach dzisiaj będzie. Liso triton vulgaris to nie jest zaklęcie z Harry'ego Pottera, to jest...
2: To jest nazwa naukowa traszki zwyczajnej.
1: I właśnie traszka, oprócz tego, że wygląda jak mały smok, to co jeszcze można jej o jej wyglądzie powiedzieć?
2: Mały smok, do tego stopnia, że kiedyś nawet na traszki mówiono trytony, bo te trytony właśnie z tymi smokami się jakoś tak kojarzyły. Natomiast jak ktoś zobaczy traszkę, zazwyczaj widzi jakąś taką małą jaszczurkę wodną, chociaż to jest bardzo duży błąd, bo to w żaden sposób nie jest jaszczurka, bo to płaz, a jaszczurka to gad. Traszka ma nagą przepuszczalną dla wody, dla tlenu też w tej fazie wodnej skórę. Ta skóra może być właśnie, kiedy spędza czas podczas godu w wodzie, taka właśnie bardzo galaretowata. Natomiast na lądzie, kiedy pozostałą część roku, ta skóra przybiera taką suchą strukturę.
1: Ale to jest traszka zwyczajna, a w Polsce mamy jeszcze trzy różne gatunki, tak? Trzy?
2: Tak, tak.
1: A jaką
2: znaczy trzy. Oprócz traszki zwyczajnej są jeszcze trzy gatunki, także jeszcze jest traszka grzebieniasta, kiedyś też nazywana traszką czarną, natomiast już w Karpatach mamy taki endemit karpacki, traszkę karpacką i ona jest bardzo blisko spokrewniona z naszą traszką zwyczajną, do tego stopnia, że właśnie tam w Bieszczadach są normalnie strefy takiej hybrydyzacji, gdzie one się ze sobą krzyżują. Tamta traszka to jest Liso triton montandoni, czyli właśnie traszka karpacka, która jest taka w sumie wyjątkowa dla naszych Karpatów.
1: Ale w Poznaniu one mają swoje specjalne miejsce, mają użytek ekologiczny traszki ratajskiej. Tam mamy kogo możemy spotkać?
2: No to jest ewenement, myślę, że na skalę kraju, żeby na środku 100-tysięcznego osiedla mieszkaniowego z wielkiej płyty pozostała taka enklawa, która właśnie stanowi dom dla traszek. Natomiast właśnie traszka zwyczajna jest tym paradoksem takim, że ona w sytuacji, kiedy zapewnimy im takie niezbędne minimum, to w tym takim środowisku zdominowanym bardzo mocno przez człowieka jest w stanie stworzyć takie czasami zaskakująco duże populacje i to są gatunki synantropijne. I traszka zwyczajna właśnie ma taką tendencję, mogłaby być tym gatunkiem synantropijnym, gdyby wokół nas było więcej wody, gdyby tej wody takiej drobnej, po prostu gdyby ona nie była skanalizowywana i tak dalej. Także też w sumie te adaptacje do zmian klimatu, które w miastach w tej chwili zachodzą, czyli jakieś ogrody wodne, to właśnie zachowywanie tej wody na powierzchni, no może być coś, co traszkom pomoże. No ale te traszki, one no niestety nie tylko wody potrzebują, bo potrzebują też siedlisk lądowych i to tak naprawdę ten szczęśliwy traf, który dał im szansę przetrwać na traszkach ratajskich, to jest właśnie to, że te zbiorniczki, one są w takiej dolinie niegdyś tam płynącej rzece Piaśnicy. Ta dolina z jednej strony jest graniczy z osiedlem Lecha i z nasypem tramwajowym, z drugiej strony z osiedlem Tysiąclecia. I tak naprawdę, kiedy budowano rataje, tam po prostu było mokradło i nie za bardzo można było cokolwiek tam zrobić, więc pozostawiono to. No i finalnie, jak w 77 roku osiedle Lecha już praktycznie było rozpędzone, jeżeli chodzi o budowę, to tam po prostu nic się nie działo. To miejsce przez długi, długi czas było takim nieużytkiem. Właśnie to ubocze, to zapomnienie o tym terenie spowodowało, że te płazy miały tam miejsce do tego, żeby przetrwać.
1: Bo skoro im się tak dobrze wiedzie, no to jednak nadal są gatunkiem pod ochroną. Jakie one potrzebują pomocy? Przecież pan tak mówi, że im jest tak łatwo.
2: No właśnie potrzebują tego, żebyśmy zostawili im troszkę miejsca, bo problemem jest to, że my chcemy wszystko uporządkować. Tu ma być kostka brukowa, tam się zaczyna żywopłot, dalej ma być trawniczek, jeszcze dalej ma być coś tam innego i że tak powiem, wkładamy dużo energii w to, żeby każdy element przestrzeni był w jakiś sposób dla nas zagospodarowany, a to, czego potrzebuje przyroda, to nieporządku, pozostawienia jakichś gałęzi, jakichś stert drewna i ja mówię, że tak dobrze się wiedzie tym traszkom, dobrze się wiedzie, jeżeli rzeczywiście ta przestrzeń dla nich jest pozostawiona i oprócz traszek ratajskich paradoksalnie stare zoo jest miejscem, gdzie mamy też całkiem niezłą populację i trzecia taka populacja, która też jest duża w Poznaniu, to jest populacja, która żyje w ogrodzie botanicznym. Na traszkach ratajskich pewnie ponad 2000 osobników tam żyje, także dopóki możliwy jest swobodny, taki dobry rozwój larw w wodzie, to ta rozrodczość tego gatunku jest duża. Samica składa nawet 250 jaj, no tylko te larwy muszą mieć możliwość rozwinięcia się, no i nie mogą zostać zjedzone przez właśnie właśnie inne zwierzęta. To jest czasami problem. Inne zwierzęta, których nie powinno być w niektórych miejscach.
1: No właśnie, jest to ochrona czynna i trzeba na przykład, tam przeszkadzają trochę ryby i potem się je odławia. O co z tym chodzi?
2: No, znaczy generalnie to w skali całej Europy myśmy się zorientowali, my naukowcy już dość dawno, praktycy tak samo, że nie da się utrzymać płazów w naszym otoczeniu, nie otaczając ich czynną ochroną. Czynna ochrona jest wpisana dla wielu gatunków i w przypadku płazów ona się naprawdę dobrze sprawdza i w naszej populacji na Traszkach Ratajskich największym problemem był brak wody. Udało się tą wodę doprowadzić ze szkoły pobliskiej, z dachu, ale kiedy tej wody okazało się, że jest tak dużo, to ludzie stwierdzili, że jest oczko wodne, jest woda, no może byłoby trzeba jakąś produktywność, jakieś znaczenie nadać temu miejscu. No i właśnie no, to jest ten taka pułapka logiczna, że ludzie gdzieś tam przy takimi przejawami takiego bambinizmu chcą albo zwierzęta gdzieś wpuszczać, żeby im było lepiej, albo zwierząt, które oni już nie chcą, też wpuszczają. Dawno temu na Traszkach Ratajskich skalara znaleźliśmy. Skalar, czyli taka rybka akwariowa, która no, w żaden sposób nie powinna się w takim miejscu znaleźć. Ten skalar już oczywiście nie żył, bo w tej zimnej wodzie nie miał szansy. Ale to pokazuje, że no, czasami ludzie, kiedy mają żółwia, no to szukają miejsca, gdzie by go tu wypuścić, jak ten żółw jest za duży, porzucają te zwierzęta, to jest bardzo nieetyczne, ale też to jest szkodliwe dla przyrody. Natomiast na Traszkach Ratajskich to jacyś wędkarze, bo to na pewno byli wędkarze, wpuścili ponad 30 kg ryb. Tam złowiliśmy podczas tych działań w zakresie czynnej ochrony 70-centymetrowego karpia. Dostał się tam też z tymi rybami trzebaczek amurski, czyli gatunek taki bardzo inwazyjnej ryby, która w całej Unii Europejskiej stanowi problem. No i ten trzebaczek amurski, tak naprawdę 2 lata go zwalczaliśmy. W zeszłym roku udało się już go zupełnie wyeliminować z użytku ekologicznego poprzez spuszczanie wody i utrzymywanie zbiornika przez jakiś czas w takim stanie suchym. No, no natomiast to, co się stało w tym roku, to znowu ktoś ponownie wpuścił ryby i w tej chwili z zarządcą, czyli z Zarządem Zieleni Miejskiej, no szykujemy się do właśnie kolejnego wrześniowo-październikowego odłowu tych ryb. To jest też duży problem, bo to nie jest tak, że my możemy sobie w takich naturalnych ekosystemach bez żadnych konsekwencji spuścić wodę i wszystko jest fajnie. No nie jest fajnie, niestety te ryby, które w tej chwili tam są w tej wodzie, nie za bardzo mogliśmy je ruszyć wcześniej, bo w wodzie jeszcze były larwy traszek, które uciekając przed rybami chowały się na płciznach. Natomiast te ryby zjadły plankton, dalały odchody i to spowodowało, że woda znowu stała się taka nieprzezroczysta, mętna, na dnie jest pełno osadu. Rośliny zaczynają zamierać, rośliny są zjadane przez te ryby, trzcina zaczyna mocniej wyrastać, więc taka bezmyślna sytuacja, w której ktoś przychodzi z wiaderkiem, wpuszcza kilka ryb, to trwa kilka minut, no może z tym karpiem trochę więcej czasu mu to zajęło, powoduje takie skutki, które potem w takim zbiorniku wodnym widać przez bardzo długi czas.
1: Czyli podsumowując, traszki sobie poradzą, tylko jeśli nie będziemy im przeszkadzać i dokładać problemów.
2: Traszki sobie poradzą, jeśli nie będziemy im dokładać problemu, ale z drugiej strony, jeżeli będziemy uważnie obserwować tak naprawdę, czy jakieś problemy się nie pojawiają. Nie? Ta czynna ochrona, ona wymaga naprawdę takiego rozumnego podchodzenia do tej przyrody i obserwowania, co tam się dzieje. Ten monitoring przyrodniczy, który my realizujemy, tu nawet my bardziej jako grupa Traszkacz, bo to jest oddolne działanie, no to właśnie on pozwala w bardzo szybki sposób reagować i że tak powiem, te zagrożenia zgłaszać, minimalizować. Natomiast na terenie Poznania tych zbiorników, w których są płazy, jest pewnie około 200-250 może i niestety inne obiekty nie mają takiej dobrej opieki. Społeczeństwo, że tak powiem, jest bardzo mało proaktywne, może jest w stanie zadziałać, kiedy widzi, że nie wiem, że coś się dzieje z sarną, z zającem, jakieś pisklaki gdzieś tam padły. Natomiast jeżeli chodzi o te zwierzęta bardziej skryte, te zwierzęta, że tak powiem, mniej charyzmatyczne, to zupełnie brakuje zrozumienia i takiej empatii, a one są często nawet ważniejszymi elementami ekosystemu, i one regulują tak naprawdę funkcjonowanie tego wszystkiego, co jest naszym środowiskiem.
1: O traszkach w tym tygodniu to będzie tyle, ale za tydzień wrócimy jeszcze do płazów. Tu jest jeszcze dużo do powiedzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
1: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. Każdą środę o 8:30.
3: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
4: to perch on. Get yourself locked in to bump and grind.
5: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
6: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21.
3: Autopromocja.
7: Radio Afera 98,6 MHz.

8.45 już prawie na naszych zegarach. My przechodzimy do listy aferowych nowości. Jak co pół godziny. Tam Damazy i koniec lata. On to taki lekki, nostalgiczny indie pop. No Damazy, zazwyczaj takiego go właśnie znamy. No i teraz o końcu wakacji. Proszę bardzo.

Zapraszam was serdecznie jeszcze raz na jazzowy koncert Szymona Siwierskiego. Oprócz tego, że on będzie okraszony wizualizacją wytworzoną przez Anetę Bułę, która będzie ewaluować synchronicznie z dźwiękami pianina, do tego będzie będą również zdjęcia, które będzie można obserwować. Zdjęcia Wiktora Franco. On utworzył właśnie każde zdjęcie do każdego utworu z albumu właśnie artysty jazzowego, a sam koncert zostanie zamknięty otwartym spotkaniem z kompozytorem. Będzie można z nim porozmawiać, zdobyć autograf, czy zrobić zdjęcie, jeśli ktoś ma ochotę. Dare to Fly to właśnie jego najnowszy album. No i zapraszamy was na to wydarzenie w sali pod zegarem w Centrum Kultury Zamek już w ten piątek, 4 września o godzinie 20. 7148. Pod ten numer możecie wysyłać SMS-y o treści afera, podając później swoje imię i nazwisko, no i odpowiadając, jaki jest wasz lub był ulubiony przedmiot w szkole i dlaczego. Złotówka i 23 grosze to z VAT-em koszt takiej wiadomości. Do 10:00 czekam na odpowiedzi. Jeśli chodzi o te przedmioty, to może być to oczywiście kierka, ołówek, linijka, no ale też może być matematyka chociażby.

0: na dłużej.
1: My nigdzie nie wyjeżdżamy, my jesteśmy z wami, a my to też Basia. Witam cię ponownie.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jak ty wspominasz swoją szkołę? Słuchaj, swój okres właśnie, kiedy wstawałaś rano do szkoły. Czy dobrze, czy źle?
2: Bardzo nostalgicznie. Są takie momenty, żebym chciała wrócić do tamtego czasu, bo mi się to kojarzy z taką beztroską.
1: Beztroska jednak, nie? Ale nie miałaś wtedy, że jest takiego przeczucia, że jest ciężko na przykład?
2: Nie, dzieci nie myślą w ten sposób.
1: A ja myślałem, widzisz. I tak z roku na rok było coraz ciężej i potem sobie człowiek uzmysławiał, że no jednak lżej to nie będzie. Ale na przykład, nie wiem, jak teraz optujesz, ale ja mam coś takiego, że cieszę się z miejsca, w którym jestem i z pracy, jaką wykonuję i że do szkoły nie trzeba już chodzić.
2: No, ma to swoje plusy, że już nie trzeba chodzić, chociaż są takie momenty, żebym wróciła, no ale praca w radiu jednak, to coś
1: nie,
2: super.
1: To jest coś. Zapraszamy w razie czego nabór do Radia Afera już w październiku, a teraz 3 minuty do godziny 9 to serwis informacyjny.
3: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Rok szkolny już się rozpoczął i niektórzy uczniowie dojeżdżają do szkół rowerami. Dzięki Ministerstwu Infrastruktury 65 tysięcy z nich otrzymało w tym roku kaski rowerowe. Wśród tej grupy są też czwartoklasiści z Tarnowa Podgórnego. Kask to dla nich nagroda za zdany egzamin na kartę rowerową i sposób na przypomnienie o przepisach. Warto pamiętać, że kierujący jednośladami, zarówno tradycyjnymi, jak i elektrycznymi oraz hulajnogami, którzy nie ukończyli 16 lat, mają obowiązek używania kasków ochronnych. Już 11 września na misje medyczne do Kamerunu udadzą się poznańscy specjaliści z zakresu protetyki słuchu. W wielu regionach Afryki subsaharyjskiej dostęp do podstawowej opieki medycznej, okulistycznej i audiologicznej praktycznie nie istnieje. Brak specjalistów oraz wysokie koszty leczenia sprawiają, że wady wzroku i słuchu oznaczają tam społeczne wykluczenie, utratę szansy na edukację, a często także na pracę i godne życie. O tym, że wyjazd na misję to spełnienie marzeń, mówi Izabela Nowak, protetyk słuchu.
4: Zawód protetyki słuchu bardzo go lubi za to, że właśnie można pomagać na co dzień ludziom. No i tutaj pomagamy na co dzień w tym miejscu, a jeszcze fajnie będzie pomóc tym, którzy tej pomocy nie mają aż tak dostępnej. Też duża radość, duża wdzięczność, że mogę brać udział w takim dużym i ważnym wydarzeniu. To spełnienie takiego mojego zawodowego marzenia.
3: Warto przypomnieć, że przy ulicy Kramarskiej 32 znajduje się Dobromat, w którym trwa zbiórka nie tylko okularów, ale również aparatów słuchowych, które zostaną przekazane potrzebującym podczas najbliższego wyjazdu.
5: Przystanek Informacja.
3: W sobotę 29 sierpnia po kilku tygodniach przerwy tramwaje wróciły do remontowanego tunelu na poznańskim Franowie. Jak czytamy na stronie e-Poznań, pasażerowie są jednak rozczarowani brudem na peronach, niedziałającymi windami i wiszącymi luźno kablami. Agnieszka Smogulecka, rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, informuje jednak, że wszystkie prace jeszcze się nie zakończyły. W ramach umowy z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu podpisane zostały umowy z firmami zewnętrznymi na wykonywanie usługi utrzymania czystości i porządku. Kompleksowe czyszczenie hal peronowych odbędzie się we wrześniu po zakończeniu wszystkich prac.
5: O zdrowiu w Radiu Afera.
3: Czas na temat niełatwy. Mowa o osobach chorych na nieswoiste zapalenie jelit. Jest to schorzenie przewlekłe, nieuleczalne, powodujące obniżenie jakości życia i wykluczenie rówieśnicze. W Polsce na chorobę NZJ choruje około 150 tysięcy osób. Co czwarty pacjent zmagający się z tą chorobą to dziecko lub nastolatek. Mówi kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu dr Tomasz Pytrus.
6: To są de facto najciężej chorzy pacjenci. Uważamy, że ta populacja pediatryczna dzieci z zapaleniami jelit ma swoją specyfikę, która przede wszystkim powoduje, że te dzieci nieco gorzej chorują, ciężej chorują. Te choroby nakładają się na okres adolescencyjny, na rozwój dziecka, hamują ten rozwój, no i też jakby ograniczają ich funkcjonowanie społeczne.
3: Obecnie medycyna nie potrafi trwale wyleczyć nieswoistych zapaleń jelit. Działania lekarzy mają jednak na celu jak najlepszą kontrolę choroby i normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. I to już wszystko, a na ostatni serwis informacyjny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
1: A gdyby tak, zamiast dzwonka na przerwę była kura?

Środa dzisiaj, drugi dzień września. Imieniny dzisiaj obchodzi Stefan, Julian, Wilhelm, Stefania, Oliwier, Aleksander, Jakub, Zofia, Piotr, Jan, Franciszek, Czesław, Zenon, Bohdan, Eliza, Seweryn, Teodor, Walenty, Oktawian, Adelina, Dioniza, Polinary, Ingryda, Salomon, Walentyn i Antonin. Najlepszego życzymy wszystkim tym właśnie, którzy obchodzą imieniny z nietypowych świąt. Dzisiaj dzień dużego rozmiaru oraz Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. A to, co już za chwilę po kolejnym utworze, to rozmowa. Rozmowa z wielkopolskim kuratorem oświaty, doktorem Igorem Bykowskim. Porozmawiamy o tym, czy smartfony powinny całkowicie zniknąć ze szkół, co dalej z pracami domowymi, jak wygląda sytuacja kadrowa w wielkopolskich szkołach oraz o tym, z jakimi wyzwaniami mierzą się dziś dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie. No i na sam koniec też o czego można się spodziewać właśnie po nowym roku szkolnym, który rozpoczął się już wczoraj. To niedługo. Zostańcie z nami.

0: 9:06 na naszych zegarach. Przechodzimy do rozmowy. Z nami w studiu jest wielkopolski kurator oświaty, dr Igor Bykowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i porozmawiamy o nowym roku szkolnym. Co tam słychać w kadrze nauczycielskiej oraz co słychać i jak będzie wyglądać sytuacja uczniowska właśnie w szkołach. Wczoraj, 1 września, uczniowie wrócili do szkół właśnie. No dobrze, a z jakimi najbardziej może odczuwalnymi zmianami teraz mają do czynienia uczniowie i też ich rodzice, bym powiedział?
1: Po pierwsze, do klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej wchodzi nowa podstawa programowa, związana z reformą 26 Kompas Jutra. Tak samo do wszystkich przedszkoli. Myślę sobie o każdym roczniku w przedszkolu, dlatego że w przedszkolach dotyczy to tak dzieci trzyletnich, jak i sześcioletnich. To jest pierwsza rzecz. I z tym związane jest to, że na przykład nie będzie już w klasie czwartej techniki, ale będą zajęcia praktyczno-techniczne. Przyroda będzie nie będzie miała 2 godzin, tylko będzie miała 3 godziny i będzie realizowana do końca klasy szóstej. Z tym są też związane zmiany podstaw programowych, ale też to, że na przykład na godzinie wychowawczej jest przynajmniej jedna lekcja w miesiącu poświęcona tematyce bezpieczeństwa. Tego do tej pory nie było. Wiemy, w jakim świecie żyjemy, ile mamy niebezpieczeństw dookoła i co się dzieje w zasadzie za naszą wschodnią granicą. Czyli takich 10 lekcji od klasy czwartej każdy uczeń musi mieć w ramach godziny wychowawczej. To jest zadanie wychowawcy. Kwestia telefonów komórkowych zmienia się w szkołach podstawowych i w przedszkolach. Zmienia się kwestia żywienia. Trochę rozporządzenie minister zdrowia, jeżeli chodzi o kwestię żywienia dzieci, też zmienił. Jakichś takich wielkich rewolucji, powiedzmy sobie szczerze, w tym roku nie ma, dlatego że ta reforma jest najlepiej skonsultowaną reformą systemu oświaty od lat. Tworzyli te podstawy programowe nauczyciele, nauczyciele je recenzowali. Pani minister, z paniami wiceminister, z panem wiceministrem jeździli po kraju i odbywali spotkania konsultacyjne. Więc wydaje się, że tutaj nauczyciele są dobrze przygotowani. Instytut Badań Edukacyjnych opublikował szereg materiałów, tak samo Ośrodek Rozwoju Edukacji. No i nasze publiczne ośrodki doskonalenia nauczycieli, które prowadzi Urząd Marszałkowski, naprawdę są dobrze przygotowane, są gotowe na to, żeby wspierać nauczycieli w tym procesie.
0: Jeśli chodzi o te zajęcia bezpieczeństwa raz w miesiącu na godzinie wychowawczej, to jest coś, co myślę, że na pewno brakowało i coś, co warto poruszyć. Czy na obecną chwilę jest

0: jeszcze coś takiego, co no jest albo konieczne, albo warto by było też rozwinąć w szkołach, a co jeszcze nie weszło, a może wejść w przyszłości?
1: Pomysłów mamy bardzo dużo. Proszę pamiętać, że każdy podczas tych spotkań, na przykład konsultacyjnych, mógł wyrazić no właśnie czego brakuje. Mhm. I pojawiały się różne pomysły, natomiast pani minister też powiedziała, że no nie jest zwolennikiem jakiejś takiej wielkiej rewolucji, jeżeli chodzi o przedmioty. Natomiast ja mam 30, w tym roku 8 lat, do emerytury 27, w związku z czym przypuszczam, że przede mną, jak przestanę być w pewnym momencie kuratorem oświaty i wrócę do szkoły jako nauczyciel, to na pewno jeszcze nie jedna zmiana. Pytanie, jaka to będzie zmiana, jak będzie wyglądał świat. Proszę zauważyć, ten świat jest dzisiaj bardzo dynamiczny. Mhm. W związku z tym szkoła stara się odpowiadać na te potrzeby, ale zawsze jest tak, że ta odpowiedź to jest odpowiedź, a nie wyprzedzenie, bo nie jesteśmy w stanie wyprzedzić tego świata.
0: Oczywiście.
1: Patrzymy na przykład na kwestie związane ze sztuczną inteligencją. Jak ja jeszcze byłem nauczycielem, no to się cały czas nim jestem na urlopie bezpłatnym, ale w momencie, w którym jeszcze uczyłem, to nie było takie powszechne. Dzisiaj to już jest coraz częstsze. Kwestia higieny cyfrowej wśród dzieci i młodzieży. Bardzo ważny temat, czy zdrowego odżywiania.
0: To niezwykle.
1: Edukacja zdrowotna staje się obowiązkowa, o tym zapomniałem powiedzieć.
0: Jak najbardziej. Do tego też wrócimy. Wspomniał pan o sztucznej inteligencji. Ona już jest codziennością. Czy mimo wszystko, mimo tego zakazu telefonów, szkoła powinna walczyć z tą sztuczną inteligencją, czy może uczyć jej mądrego korzystania? Jako narzędzia.
1: Ja myślę sobie, że dobrze byłoby dobrze i mądrze to narzędzie wykorzystać. To znaczy, że jeżeli nauczyciel usiądzie i powie, czy zada tej sztucznej inteligencji temat lekcji, wpisze cele i powie, ułóż mi 10 zadań, no to już mądrością nauczyciela, który ma wiedzę, doświadczenie i tą podbudowę metodyczną, jest to, żeby zobaczył, czy któreś z tych 10 rzeczy, które ta inteligencja mu wskazała, w ogóle się do czegoś nadaje. Mhm. Jeżeli tak, a on na przykład na to nie wpadł, to po prostu może z tego skorzystać. Można zrobić naprawdę ciekawe prezentacje w tym, czy coś, co jest atrakcyjne dla dzieciaków, jakieś krótkie filmy, grafiki, notatki, tematy, które były do tej pory dosyć trudne i ciężkie, czyli na przykład stworzenie notatek, czy przekazanie tej notatki uczniom. Wydaje się, że w związku z tym staje się prostsze. Ja bym nie negował istnienia sztucznej inteligencji w kontekście dlatego, że ona jest, no to jakby my w ogóle będziemy udawać, że jej nie ma.
0: Tego nie unikniemy. Ona już jest i będzie.
1: Jest i będzie, ale to też jakby jest z jednej strony szansa, to jest to, a natomiast zagrożenie jest takie, że ja jako nauczyciel polskiego, jak zadałem do domu napisanie wypracowania, no to ja jeszcze jestem w stanie sprawdzić nie to, czy to jest sztuczna inteligencja, ale czy to jest zasób słownictwa tego ucznia.
0: Mhm. Jeśli zna pan tego ucznia,
1: tak,
0: oczywiście.
1: Rzecz oczywista. Natomiast matematyk tej możliwości nie ma.
0: Oczywiście.
1: Bo to jest działanie matematyczne. Albo zrobił je dobrze, albo zrobił je źle. I myślę sobie, że to też w tym należałoby się odnaleźć. I ja będę kładł nacisk na to, żeby jednak pokazać uczniom, że sztuczna inteligencja nie jest... od nas zależy, czy to będzie problem, czy to będzie mądrze przez nas wykorzystywane. Nie, w którą stronę to pójdzie? Przecież człowiek to rozwija.
0: Oczywiście. Czy na samej informatyce program gdzieś przewiduje właśnie zajęcia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji albo zwrócenie uwagi na to?
1: My mamy szeroko zakrojony temat związany z bezpieczeństwem cyfrowym i odpowiedzialnością skorzystania z internetu, w tym z narzędzi AI, czy to na informatyce, ale o tym się też mówi na lekcjach języka polskiego na przykład. Mhm. W związku z tym te tematy się przewijają, ale na przykład, no właśnie pytał pan, co się może zmienić. Pewnie niektórzy za jakiś czas będą prosili o to, żeby był jakiś przedmiot związany z tego typu tematyką. Dzisiaj go nie ma. Czy siatka godzin przez następne 27 lat zostanie taka sama? To tego nie wie nikt dzisiaj. Ten świat się naprawdę dynamicznie zmienia.
0: Szkoły nie ma bez nauczycieli. Ja muszę spytać, jak wygląda bilans kadrowy w Wielkopolsce na starcie tego roku? Których specjalistów może brakuje w regionie najbardziej? I jak szkoły radzą sobie z wypełnieniem tych luk?
1: To ja powiem tak. Jeszcze pod koniec sierpnia w systemie było ponad 1000 ofert dla nauczycieli i wyjaśnimy też to, że jedna oferta to nie jest pełen etat najczęściej. Mhm. To jest kilka godzin, to może być pół etatu, to może być 1/3 wymiaru etatu. W tej chwili tych ofert jest około 300, a nauczycieli w województwie mamy około 70 tysięcy. Mhm. Czyli brakuje nam 0,5%.
0: Mhm. Niewiele, wydawałoby się.
1: Wydawałoby się, że niewiele, natomiast pyta pan też, kogo brakuje. No to brakuje w tej chwili psychologów, pedagogów specjalnych, nauczycieli współorganizujących proces kształcenia. Natomiast my nie jesteśmy w stanie wyeliminować systemu w ogóle i w zupełności tego typu braków. Dlaczego? Dlatego, że nauczyciele współorganizujący proces kształcenia będą się pojawiać także w trakcie roku szkolnego. Jeżeli dziecko doniesie, czy rodzic dziecka doniesie orzeczenie, że uczeń potrzebuje takiego nauczyciela, no to w tym momencie pojawia się wakat.
0: Jasne. Czy kuratorium zamierza w tym roku jakoś specjalnie też może wspierać sam prestiż zawodu i motywację pedagogów? Czy ten temat na razie gdzieś odszedł na bok?
1: Mnie się wydaje, że my staramy się to robić. Po pierwsze, mówimy dobrze o nauczycielach. Mhm. Ja cały czas powtarzam, że to jest najpiękniejszy zawód na świecie, dlatego że on nigdy nie wie, ten nauczyciel nigdy nie wie, gdzie kończy się jego wpływ. Czy ten wpływ skończy się wraz z ukończeniem szkoły podstawowej lub średniej, czy też za 10 lat uczeń jednak podejmie jakąś decyzję, która będzie miała swoją genezę w szkole podstawowej, czego się nauczył. Wskazujemy też na temat tego, czy mówimy też dużo o tym, że wartością dodaną jest rozmowa. Jest taka piosenka Doroty Osińskiej, która śpiewa o tym, że przestań już narzekać. Mhm. Otwórz okno, idź na spacer, wyjdź z psem i uśmiechnij się do życia. I myślę sobie, że to jest takie przesłanie, z którym my też idziemy na ten rok, żebyśmy w pierwszej kolejności zgłaszali się do nauczycieli, żebyśmy się uśmiechnęli. Mamy bardzo dużo, no, ja mogę panu powiedzieć, że na te wszystkie sprawy, które do nas wpływają, do kuratorium, 99,9 spraw to jest niezadowolenie. Natomiast to są często sprawy dorosły kontra dorosły, zapominając o tym, że pośrodku tego najważniejsze jest dziecko.
0: No, oni są najważniejsi.
1: A my powinniśmy rozwiązywać problemy dzieci, a nie osób dorosłych. Natomiast nie wolno w tym wszystkim pomijać nauczyciela. Czyli trzeba pamiętać, że w pierwszej kolejności, jeżeli pojawia się trudność, a ona się na pewno pojawi, należy się zgłosić do nauczyciela lub w dalszej kolejności, po rozmowie z nauczycielem, jeżeli ta rozmowa nie przyniosła skutku, do dyrektora szkoły. Bo to są osoby, które te dzieci znają najlepiej. Jak budować prestiż nauczyciela? Myślę sobie, że trochę tym, co powiedzieliśmy, ale też takim wzmacnianiem nauczycieli, właśnie wskazywaniem na różne wartości tej pracy, która ona w sobie ma i kryje. Ale też dostrzegamy problemy i tutaj bardzo duży ukłon w stronę pani marszałek Kretkowskiej, która w porozumieniu tutaj z nami, takie mieliśmy wspólne działanie, w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu powstała pracownia pomocy psychologicznej pedagogicznej uczniów i nauczycieli. Mhm. Ona nie będzie prowadziła terapii ani dla uczniów, ani dla nauczycieli, wyjaśnimy sobie to od początku, ale będzie wspierać uczniów i nauczycieli, no właśnie z tego tematu i z tego obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bo widzimy, że to jest temat coraz bardziej istotny i coraz bardziej obecny.
0: Nadal palący, jak najbardziej. No dobrze, w takim razie ten temat zdrowia psychicznego myślę, że zostawimy. Minęło trochę czasu naszej rozmowy, a my przygotowaliśmy jeszcze sondę. Nasz reporter Marcel Kujawa zapytał zastępcę prezydenta Poznania Bartosza Derecha, dyrektora Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu Jerzego Małeckiego oraz uczniów ZSL, co sądzą na ten temat zmian, które wchodzą w nowo rozpoczętym roku. Posłuchajmy.
2: Co sądzisz na temat zakazu telefonów w podstawówkach?
3: Uważam, że sam zakaz telefonu na przykład na przerwie może być problematyczny ze względu na fakt, iż mimo wszystko dzieci powinny mieć możliwość zadzwonienia do swoich rodziców. Jednak zdecydowanie muszę też przyznać, że problemem jest fakt, iż dzieci za dużo korzystają z telefonów.
4: Uważam, że jest to całkiem dobre rozwiązanie, ponieważ w mojej podstawówce jeszcze kilka lat temu już był taki zakaz i nie mogłem korzystać.
5: Mam dość mieszane uczucia. Jest z tym taka pewna sprawa, że naraz w Polsce teraz idziemy w to, że właśnie młodsze pokolenia mają uważać bardziej z telefonu. telefonami, ale też z drugiej strony coraz to więcej rzeczy jest w telefonach. Takie aplikacje jak mObywatel i tak dalej, coraz więcej rzeczy jest cyfrowo.
6: Zobaczymy, jak ona będzie funkcjonowała. Z jednej strony widzimy, że ci są przebodźcowane, natomiast też w niektórych sytuacjach, chociażby diabetycy, ten telefon przy dziecku jest potrzebny.
7: Od początku kadencji uważam, że wszelkiego rodzaju urządzenia telekomunikacyjne zostawiamy w domu. W szkole rozmawiamy, wymieniamy poglądy, sprzeczamy się. Wspólnie wypracowujemy dobre przyzwyczajenia, ale telefony odłóżmy sobie na potem w domu.
2: Co sądzisz na temat takiego potencjalnego rozwiązania w szkołach średnich?
5: No moim zdaniem w szkołach średnich to już naprawdę nie ma sensu. W tej szkole nie ma planu lekcji jako napisanego na kartce, a nawet gdyby był taki napisany gdzieś na kartce, to wyobraź sobie 1000 uczniów, którzy patrzą na 2-3 kartki, które są porozrzucane po całej szkole, szukając planu lekcji. To jest absurdalne. Będzie powodowało ogromne do tego kolejki.
3: Uważam, że w szkołach średnich to już by była lekka przesada. Mimo wszystko osoby w szkołach średnich powinny być w stanie samokontrolować siebie tyle jakby poziomie, żeby nie nadużywać jakby tego telefonu.
4: Uważam, że ludzie już są troszeczkę zbyt dorośli i trochę za duzi, żeby zabraniać im tak podstawowej rzeczy jak telefon.
7: Najpierw są wybory samorządu wioskowego i oni będą decydowali, w jaki sposób korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych. Chcemy odpowiedzialność przerzucić na młodzież.
0: A my w studiu pytamy wielkopolskiego kuratora oświaty, doktora Igora Bykowskiego. Jak pan podchodzi do tego tematu? Co pan uważa na temat zakazu właśnie smartfonów w szkołach?
1: Widzimy, że dzieci mają coraz większy problem, dzieci, uczniowie, młodzież mają coraz większy problem z koncentracją uwagi, ale powiedzmy sobie też może o tym, że Polska nie jest pierwszym krajem, który ten zakaz wprowadza. Ten zakaz jest wprowadzony we Francji już prawie 10 lat od tego roku, także w szkołach średnich, w Holandii 2 lata od 2020 czwartego, ale to są też Włochy, Grecja, Szwecja, Finlandia, Słowacja, Łotwa, Węgry, ale też Chiny. Mhm. Na przykład, żeby było ciekawiej, już 5 lat mają zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Tam nie można przenieść telefonu komórkowego bez pisemnej zgody rodziców i szkoły. No i na przykład Chile. Co ja sobie myślę? Ja myślę o tym, że słowo zakaz budzi negatywne konotacje, natomiast wskazałbym może na plusy takiego działania. Otóż po pierwsze będziemy mieli większy wzrost koncentracji uwagi. Oczywiście to się nie zadzieje z dnia na dzień. W sensie, powiedzmy sobie szczerze, to nie będzie tak, jak 1 września dzieci nie wniosą telefonu komórkowego do szkoły, to 2 września wzrost koncentracji dzieci będziemy mieli na poziomie 80% plus.
0: Oczywiście.
1: Długofalowo badania, które były przeprowadzane, wskazywały na to, że faktycznie jest wzrost koncentracji, że dzieci mają możliwość odbudowania relacji rówieśniczych, więcej spędzania czasu ze sobą. Skończą się takie momenty, w których siedząc przy filarze z jednej i z drugiej strony rozmawiają ze sobą przez Messengera lub inny komunikator, będą musieli patrzeć ze sobą i uczyć się z siebie wzajemnie, w tym uczyć się okazywać emocje na żywo i radzić sobie z tymi emocjami i odczytywać emocje z twarzy drugiej osoby. To jest też mniej cyberprzemocy w szkołach, dlatego że po prostu ten zakaz będzie wskazany w szkole podstawowej. Ale tam padło w tej waszej sądzie takie sformułowanie, że w szkołach ponadpodstawowych powinna być odpowiedzialność. No i tego też trzeba uczyć. Ale pamiętajmy o tym, że szkoła nie zastąpi domu. Znaczy, ten zakaz będzie obowiązywał w szkole. Co się zadzieje po szkole, to nauczyciele, dyrektorzy szkół nie mają na to wpływu.
0: Oczywiście, że tak.
1: W szkołach są tematy poświęcone higienie cyfrowej, odpowiedzialności za korzystanie z tych telefonów. Tu jest bardzo duża rola także rodziców, opiekunów prawnych, dzieci, żeby też wskazywać swoim pociechom właśnie na te tematy. No bo brak tych telefonów komórkowych ma też spowodować, że poprawi się jednak zdrowie psychiczne naszych uczniów. I może tak, badania też wykazują, że jeżeli chodzi o tych uczniów najsłabszych, to wyniki poprawiają się o 14%. W związku z tym, że tych telefonów komórkowych w szkołach po prostu nie ma. Oceny uczniów wzrosły o prawie 6,5%. To są badania londyńskiej szkoły ekonomicznej. I lepsza koncentracja, 75% szkół średnich odnotowało natychmiastową poprawę koncentracji, a 59% zauważyło wyraźną poprawę ogólnej atmosfery w klasach. To są badania rządu holenderskiego.
0: I na to liczymy. Naszych respondentów zapytaliśmy o jeszcze jedną zmianę.
2: Co sądzisz na temat obowiązkowej edukacji zdrowotnej?
5: Jeśli to będzie, że jak robić dietę tak co najmniej podstawowo, jeśli to będą po prostu takie co najmniej podstawy, jak się zdrowo odżywiać i tak dalej, no to powinno to być naprawdę dobre.
7: Szkoła coraz w większym stopniu przejmuje wychowanie, a to nie jest dobrze. Uważam, że wychowanie to jest dom, a nie szkoła.
6: Pod względem edukacji zdrowotnej wszyscy czujemy, że ona jest niezwykle potrzebna i powinna być w szkole pewnie już od dłuższego czasu.
0: To postaramy się może króciutko. Czy szkoła powinna wychowywać?
1: Szkoła, to jest literalnie wpisane w ustawie, szkoła wspomaga proces wychowania, który zasadniczo odbywa się w domu. Szkoła nigdy nie zastąpi domu.
0: I ostatnie może też pytanie, czy zadania domowe powinny wrócić?
1: One są. Nigdy nie było zakazu zadawania prac domowych. Była informacja, że należy przekazać informację zwrotną. Pamiętajmy też o tym, że rozporządzenie w sprawie oceniania już prawie od 10 lat mówi o tym, że jest obowiązek przez nauczyciela przekazywania informacji zwrotnej, co uczeń zrobił dobrze, co zrobił źle i jak ma poprawić to, co zrobił źle, żeby było dobrze. W tej chwili ta zmiana wskazuje na to, że w przypadku zadania pracy domowej nauczyciel musi sprawdzić każdemu uczniowi z klasy tą pracę domową, ale może wziąć to pod uwagę przy ocenie rocznej zajęć edukacyjnych.
0: Z wielkopolskim kuratorem oświaty, doktorem Igorem Bykowskim, rozmawialiśmy o zmianach w nowym roku szkolnym. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dobrego roku.
0: Dobrego życzymy.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20:00 w Radiu Afera.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.zakazamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: to właśnie Szymon Siwierski, Summer. Również nasza nowość na naszej aferowej antenie. Na jego koncert też możecie wygrać wejściówkę. On już w piątek, no ale teraz jeszcze dogrywka sportowa.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Kilka minut dla sportu w eterze. Julia Włodkowska, zapraszam na podsumowanie tygodnia. Impreza roku na Jeziorze Maltańskim bez fajerwerków w wykonaniu biało-czerwonych. Jeden złoty i dwa brązowe medale to dorobek reprezentacji Polski podczas zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. To wynik jakościowo gorszy niż podczas poprzednich edycji. Rok temu w Mediolanie Polacy wywalczyli dwa złota i jeden brąz. Jedynym polskim mistrzem świata został Oleksij Koliadycz z Admiry Gorzów Wielkopolski w kategorii C1 na dystansie 200 metrów. Kanadyjkarz uzyskał czas 40 sekund i 95 setnych. O 0,1 sekundy przegrał z nim Artur Guliew z Uzbekistanu, a o 0,2 sekundy startujący pod neutralną flagą Białorusin Andrzej Żolabał.
3: Byłem bardzo zawiedziony w tych pucharach pierwszych. Później na Europę też nie było tej dyspozycji takiej, jaka powinna być. Ale no taki był plan, żeby na świata mieć tą najlepszą dyspozycję. Szkoda, że wcześniej nie było tych medali. No ale ten złoty już wszystko wyjaśnia.
2: Mówił nasz mistrz świata. Dwa brązowe medale biało-czerwoni wywalczyli w kategorii K1 na dystansie 500 metrów. Wśród kobiet trzecie miejsce zajęła Anna Puławska z AZS-u AWF Gorzów Wielkopolski, której wynik 1 minuta 48 sekund i 58 setnych uplasował ją ex aequo z Australijką Natalią Drobot. Triumfowała Niemka Pauline Jaksz przed Nowozelandką Amy Fisher. Wśród mężczyzn na najniższym stopniu podium stanął Aleks Borucki z KKW 1929 Kraków. Uzyskał on czas 1 minuta 38 sekund i 95 setnych. Zwyciężył Australijczyk Thomas Green, drugi był Węgier Adam Warga. Nowa trasa i świetne występy Polaków. Emil Holm triumfował w kategorii 70.3 Pro podczas niedzielnego biegu Enea Ironman Poznań. Duńczyk na zupełnie nowej trasie prowadzącej na płytę stadionu przy ulicy Bułgarskiej uzyskał czas 3 godziny 34 minuty i 34 sekundy. Drugie i trzecie miejsce zajęli reprezentanci Niemiec Arnold Leonard i Janne Büttel. Najlepszy z Polaków Michał Oliwa finiszował piąty z czasem 3 godziny 39 minut i 9 sekund, tracąc do podium niespełna 40 sekund. Był to debiutancki start Polaka na tym dystansie, a sam zawodnik uważa go za udany.
4: Myślałem, że no uda się wywalczyć to podium. To jest piąte miejsce, do podium tam zabrakło około minutki. Kolejnym wyścigiem myślę, że będzie znacznie lepiej. Myślę, że wielu zawodników spodziewało się, że tak zadebiutuje. Jestem jednym z najlepszych zawodników na dystansie krótkim. Większość zawodników, która teraz się ściga podczas dłuższych dystansów, też się wywodziła z krótkich dystansów. Więc myślę, że gdzieś tam ja sam uważam, że jak na debiut było to no, bardzo przyzwoite.
2: Praktycznie tuż za nim, bo na miejscu siódmym uplasował się drugi Polak, a przy tym najszybszy tego dnia poznaniak Jacek Krawczyk. W kategorii pro kobiet ze świetnym czasem 4 godziny 5 minut i 41 sekund triumfowała Agnieszka Gadomska. Jest to drugie zwycięstwo Polki w sezonie na tym dystansie.
5: Coś niesamowitego, przebieganie tutaj przez stadion, gdzie każdy ma wstęp, bieganie przy tej wrzawie kibiców to jest no, nie do opisania, rewelacja. Ja tutaj w Poznaniu spędziłam 6 lat swojego życia, mam wielu znajomych, którzy tutaj się na trasie pojawili i także mi kibicowali. Dawaj Aga, słyszałam dosłownie na każdym metrze trasy.
2: Na drugim stopniu podium stanęła Niemka Jenny Jędrysik, a na trzecim Caroline Meyer, również z Niemiec. Ostatecznie tak zwaną połówkę Ironmana ukończyło 1306 zawodniczek i zawodników. Na nieco krótszym dystansie olimpijskim triumfowali Marcin Paszkiewicz oraz Martyna Witecka, a całość ukończyło 384 triatlonistów i triatlonistek. Polacy zdominowali Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie. Zakończyła się 26. edycja tenisowego turnieju Astra Coffee & More Open. O zwycięstwo w grze pojedynczej walczyło 75 zawodników, a w grze podwójnej 16 par z całego świata. Finał debla zakończył się zwycięstwem Polaków Piotra Matuszewskiego i Jana Werblińskiego. W finale pokonali oni argentyńską parę Basel Ribeiro w 3 setach 6-4, 1-6, 10-8. Triumfatorem w singlu okazał się najwyżej rozstawiony zawodnik turnieju Daniel Michalski. Polak w jednostronnym finale pokonał Michaela Savano z USA 6-2, 6-1. Już wiadomo, z kim zagra Kolejorz. Lech Poznań w rewanżowym meczu ostatniej rundy eliminacyjnej Ligi Europy zremisował 2-2 ze szwajcarskim FC Thun. Tym samym obronił 7-bramkową zaliczkę, którą wypracował sobie tydzień temu przy bułgarskiej. Rewanż okazał się znacznie bardziej wymagający, ale trener Lecha Niels Frederiksen nie był tym faktem zaskoczony.
6: Szczerze mówiąc, w ogóle nas to nie zdziwiło. Nasi przeciwnicy są zdecydowanie mocniejsi w domowych meczach. Zakładaliśmy, że będzie nam ciężej skutecznie wychodzić spod pressingu. Rywale lepiej znają też tę Morawę. Kiedy z naszej perspektywy piłka dziwnie się odbijała albo zatrzymywała, oni doskonale wiedzieli, jak się zachowa.
2: A skoro o lepszych drużynach mowa, to w piątek odbyło się losowanie fazy ligowej Ligi Europy. W Poznaniu będziemy gościć Bayer Leverkusen, Ferencvaros, Sunderland oraz Torenze. Na wyjeździe kolejorz zagra z Benficą Lizbona, Unionem SG, Crystal Palace oraz Ofi Kretę. A tuż po powrocie ze Szwajcarii w niedzielę, już w ramach Ekstraklasy, Lech wygrał na wyjeździe z Widzewem Łódź 3-2. Do samego końca mecz był bardzo wyrównany. Dopiero w 97 minucie Luis Palma wykorzystał kiepską decyzję bramkarza gospodarzy i dał Lechowi 3 punkty.
6: Biorąc pod uwagę, że za nami trudny czwartkowy mecz w Europie, a do Poznania wróciliśmy w piątek, udowodniliśmy sobie, że potrafimy skutecznie grać 2 razy w tygodniu. To my naciskaliśmy na gospodarzy w końcówce i byliśmy znacznie lepsi w drugiej połowie.
2: Mówił po meczu trener Frederiksen. Lechici zajmują w tabeli 2. miejsce, tracąc do prowadzącej Legii 2 punkty. Następne spotkanie Lech rozegra u siebie już jutro z Jagiellonią Białystok, która również w minionym tygodniu awansowała do fazy ligowej Ligi Europy. Czołówka tabeli na razie za mocna dla Zielonych. Warta Poznań w niedzielnym meczu 6. kolejki Betclic pierwszej ligi przegrała na wyjeździe z Miedzią Legnica 1-2. Początek meczu nie należał do najlepszych w wykonaniu poznaniaków. Już w 3. minucie gospodarze trafili do bramki za sprawą Daniela Stanclika. Warcie, pomimo kiepskiego otwarcia, w 9. minucie udało się doprowadzić do remisu po przepięknym strzale Marcela Stefaniaka bezpośrednio z rzutu wolnego. Zieloni mieli nawet jeszcze okazję na objęcie prowadzenia, jednak ostatecznie drużyny schodziły na przerwę z wynikiem 1-1. Po przerwie Warta przypomniała kibicom, jak agresywnie potrafi grać. I gdyby nie błędy w obronie, wynik spotkania mógłby być zupełnie inny. W 55. minucie bezpośrednio z rzutu wolnego do bramki poznaniaków trafił Zvonimir Petrowicz, dając gospodarzom prowadzenie, którego już nie wypuścili.
7: Uważam, że były momenty, w których mogliśmy zrobić więcej krzywdy drużynie gospodarzy. Natomiast wiemy też, z jaką jakościową drużyną dzisiaj graliśmy i to tylko potwierdza, że moja drużyna wykonuje dobrą robotę i jesteśmy groźni dla każdego zespołu.
2: Mówił po meczu trener Zielonych Maciej Tokarczyk. Warta zajmuje aktualnie 7. miejsce w tabeli. Kolejny mecz poznaniacy rozegrają w piątek z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, również na wyjeździe. Historyczny moment dla poznańskiego futsalu. Futsal Wiara Lecha w inauguracyjnym meczu FOGO Futsal Ekstraklasy zremisowała z Jaksan Śląskiem Wrocław 3-3. Poznaniacy byli o krok od zwycięstwa w swoim debiutanckim starciu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Gospodarze na przerwę schodzili prowadząc 2-1, aby w drugiej połowie dołożyć kolejnego gola. Niestety końcówka spotkania należała do gości, którzy najpierw zdobyli bramkę kontaktową, a potem na 7 sekund przed końcem meczu zdołali wyrównać wynik. Bramki dla poznaniaków zdobywali Osama El-Metmary, Piotr Rykaczewski oraz Kuba Kozłowski. W ramach 2. kolejki Ekstraklasy drużyna Wiary Lecha w najbliższą sobotę zagra w Przemyślu z miejscowym Texom Eurobusem. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w Eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Klub Afera w piątek i poniedziałek, także o 18. Dziś była z Wami Julia Włodkowska. Do usłyszenia.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radio Afera.
8: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

Blood i Lights Out to za nami, a Szymona Siwierskiego, jego muzykę mogliście kilkadziesiąt temu, kilkanaście może bardziej minut temu usłyszeć. No i jeśli jesteście zachęceni, no to zapraszamy was na koncert Szymona Siwierskiego właśnie w sali pod zegarem w CK Zamek już w ten piątek, 4 września o godzinie 20. Podwójną wejściówkę mamy do rozdania. 7148 pod ten numer wysyłacie SMS o treści afera, podając później swoje imię i nazwisko, no i odpowiadając z racji rozpoczynającego się roku szkolnego o wasz ulubiony przedmiot w szkole. Was pytam i dlaczego to akurat jest ten, złotówka i 23 grosze. To z VAT-em koszt takiej wiadomości. Do 10 jeszcze czekam na wasze odpowiedzi, a tymczasem na liście aferowych nowości jeszcze kwadraty, trójkąty, to ciepłe breaki, to Heladys.

Dobry. Od kilku dni w mediach toczy się afera wokół nowej odsłony filmu Nigdy w życiu. Zaczęło się od informacji, że Joanna Jabłczyńska nie wróci do roli Tosi, którą zagrała w kultowej produkcji z 2004 roku. Spór szybko jednak przestał dotyczyć wyłącznie samej obsady. Joanna Jabłczyńska i przedstawiciele produkcji przedstawiają bowiem odmienne wersje wydarzeń, a do sprawy dochodzą kolejne wypowiedzi i oświadczenia. No, skala zainteresowania jest wyjątkowo duża, jeśli chodzi o ten ruch w mediach właśnie. Sama nowa produkcja filmu Nigdy w życiu powstaje na podstawie wydanej w marcu książki Katarzyny Grocholi, właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później, w której autorka ponownie opowiada o losach Judyty i jej dorosłej już córki. W rolę głównej bohaterki ponownie wcieli się Danuta Stenka, która zagrała w produkcji z 2004 roku, a to się jej córkę grała wówczas właśnie 18-letnia Joanna Jabłczyńska. Teraz aktorka ma być nowa, tak poinformowała też w zeszłym tygodniu Jabłczyńska. No my tak na osłodzenie łez może zagramy jeszcze Krawczyka, czyli soundtrack z Nigdy w życiu, bo jesteś ty. No mogli zawsze też wymienić całą obsadę, tak jak w rzekomym sequelu. Ja wam pokażę.

0: jesteś ty.
1: A my nadal jesteśmy. Czy ktoś grał kiedyś Tupaka w Radiu Pokrawczyku? Nie wiem, ale my to za chwilkę zrobimy. A to nie byle jaka okazja. Po 30 latach wskazano winnego zabójstwa Tupaka. Właśnie. Sprawcy grozi dożywotnie więzienie. Ława przysięgłych sądu w Las Vegas uznała, że Duane Keith D. Davis jest winny zabójstwa Tupaka Shakura, do którego doszło 30 lat temu. Davisowi grozi teraz dożywocie. Jednak o ostatecznym wyroku zdecyduje sędzia. Zdaniem prokuratury śmierć Tupaka była odwetem za pobicie przez rapera i jego towarzyszy. Także jednym z dowodów, na które powołał się śledczy, są wspomnienia samego Davisa, wydane w jego książce. No, czytacie fikcję, która jest fikcją, a nie faktem, powiedział na sali sądowej adwokat Davisa. Mimo to mężczyzna został uznany winnym, a oficjalny wyrok na zapaść ma zapaść 13 października. Obrona już zapowiada apelację. Tupak zmarł 13 września 1996 roku, 6 dni po tym, jak samochód, którym jechał, został ostrzelony, a jego samego trafiły 4 kule. Ale co my gadamy, Tupak przecież nie umarł, on wciąż żyje, na pewno na naszej antenie. To California Love.

0: Tupak żyje, a Basia jest z nami w studiu. Też żyjemy wszyscy, pozdrawiamy serdecznie. Czy ty chcesz, Basiu, powiedzieć, że na A2 znowu wzrosną opłaty?
1: Niestety, tak. Mówię to z ogromnym bólem, no bo przecież tam już jest tak drogo. Czy jeszcze może być drożej? Otóż może.
0: Otóż może, jak się okazuje. Oczywiście zawsze może być drożej. Ja raz się tak naciąłem. Jechałem do Konina właśnie autostradą, nie znawszy tej trasy i tych opłat. No i tak kasują mnie raz 30 zł, już to było 3 lata temu, kasują drugi raz 30 zł i ja tak pytam pani, chwila, co to się stanęło? Jak tak może być? No po prostu z powrotem już jechałem nie autostradą, jechałem dokładnie tyle samo czasu, tylko 60 zł miałem w kieszeni, a nie wydane właśnie na tą autostradę.
1: Jeśli można, warto omijać, ale nie każdy może tak.
0: No niestety, nie każdy może. Za to my przechodzimy, możemy przejść do serwisu informacyjnego. To już 3 minuty do 10.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Czy opłaty za przejazd odcinkami autostrady A2, które znajdują się pod pieczą autostrady wielkopolskiej, mogą być jeszcze droższe? Otóż niestety tak. Od piątku 11 września za każdy 50-kilometrowy odcinek trzeba będzie zapłacić 41 zł. Motocykliści zapłacą 21 zł, a kierowcy samochodów należących do kategorii drugiej zapłacą 71 zł. Co ważne, stawki za przejazd na trasie Świecko-Nowy Tomyśl nie zostaną zmienione. Autostrada Wielkopolska jeszcze przez 11 lat będzie zarządzać odcinkiem A2 pomiędzy Świeckiem a Koninem. Rząd jednak zapowiedział, że ze względu na wysokie opłaty koncesja dla zarządcy nie zostanie przedłużona. Ruszyły konsultacje z radami osiedli odnośnie budżetu na 2027 rok. Politycy Koalicji Obywatelskiej ogłosili cykl spotkań celem ustalenia potrzeb osiedlowych jednostek. A wszystko po to, by później potrzeby te mogły być reprezentowane przy debacie nad budżetem. To jednak nie pierwszy rok, gdzie pod uwagę bierze się opinie radnych osiedlowych jednostek.
2: Kiedyś, przed wielu laty, robiliśmy podobne rzeczy. Powracamy z tym procesem od podstaw. No i tutaj 42 dzielnice, no blisko 700 radnych osiedlowych, dzielnicowych. To są spotkania z zarządami osiedli, niekiedy ze zwykłymi osiedlowcami, ale ogólnie rzecz biorąc chcemy do końca września taką procedurę przeprowadzić.
1: Mówił poseł na Sejm Bartosz Zawieja. Całej inicjatywie patronuje były zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski. Ma on być głosem doradczym z uwagi na swoje doświadczenie w procesach realizacji inwestycji lokalnych.
3: O tym mówią lekarze.
1: Wraz z nowym rokiem szkolnym wraca temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jednym z zagrożeń pozostają dopalacze, czyli nowe substancje psychoaktywne. Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych sięga po nie co siódmy uczeń klasy pierwszej i co czwarty uczeń w klasie trzeciej. Niestety z roku na rok po dopalacze sięgają coraz młodsi uczniowie, mówi toksykolog ze szpitala imienia Franciszka Raszej w Poznaniu dr Eryk Matuszkiewicz.
4: To jest ten trend, już jest od kilku lat obserwujemy, ale on wciąż niestety jest, że po te właśnie silnie pobudzające psychoaktywne sięgają. My przyjmiemy od 18 roku życia, czyli już od tego, ale wiemy też z relacji pediatrów, że już wcześniej, że 16-15 lat.
1: Eksperci wskazują, że młodzi ludzie robią to z ciekawości, chęci dopasowania się do grupy albo jako sposób na poradzenie sobie z trudnymi emocjami. Dlatego tak istotna jest otwarta rozmowa z młodzieżą i stworzenie jej możliwości uzyskania pomocy bez obawy przed ocenianiem.
3: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
1: Choć do matury jeszcze dużo czasu, warto wcześniej przemyśleć wybór kierunku studiów. Już 17 i 18 września na Politechnice Poznańskiej odbędzie się Poznański Salon Maturzystów Perspektywy 2026. Podczas tych dni maturzyści będą mogli sprawdzić zasady rekrutacji, wymagania dotyczące poszczególnych kierunków, a także dowiedzieć się więcej o warunkach studiowania. To również okazja, aby porównać oferty kilku uczelni bez konieczności odwiedzania każdej z nich osobno. Organizatorzy przewidzieli także bezpłatne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie serwisów informacyjnych. Miłego dnia.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 10 na zegarach. Słuchaczka Agnieszka pozdrawia nas z Doliny Kokołowskiej.

akurapieje, budzi i upomina się o pozdrowienia. Nie widzieliśmy, że aż tak daleko sięgają nasze fale. Pozdrawiam jak najbardziej. Środa, drugi dzień września. Stefan, Julian i Wilhelm. Oni obchodzą dzisiaj imieniny. Najlepszego życzymy. Dzień dużego rozmiaru oraz Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. To święta. Jeśli chodzi o konkurs i może nie na takie granie, ale bardziej na jazzowe granie, na koncert Szymona Siwierskiego wybierze się Piotr. On rozpisał się o lekcji wychowania, o lekcji wychowawczej. O, po prostu. Można zjeść na niej śniadanie i przepisać zadanie domowe. Nie żebyśmy pochwalali, no ale gratulacje Piotr, wygrywasz właśnie ten koncert. Jeśli chodzi o naszą ekipę, to Natalia Król odpowiedzialna za realizację aferanka, Basia Krzyżostaniak za serwisy informacyjne i Mikołaj Pokorzyński. Od 6.30 byliśmy z wami. To właśnie aferanek. Zaglądam do kartki z kalendarza. 2 września 93 miała miejsce wtedy premiera albumu Sepultura Chaos AD. Dzięki, do usłyszenia, siema i cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Audycja Warehouse.

0: Autopromocja.
1: Jest, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Panowie,
3: to jest!
2: Idziemy na ryby.
4: A miało być na grzyby.
2: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
5: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja.
6: Radio Afera, rokowo i

0: nowość w eterze. W eterze.
1: Konie, ta studnia nie ma dna. Dobra, dobra. U mnie to...

świecą, słupiącą, wręcz nadzieją, coś mnie tknęło. Spadnę na ziemię z powrotem. Powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie. Będę portalem jak słońce.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry. Ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Cześć, wrzesień dopiero się rozkręca, a ty już nie musisz martwić się o pomysły na dziś. 2 września przynosi kolejną porcję wydarzeń, na które warto się wybrać. I ja, Karolina Duchiewicz, zaraz sprawdzę, co tym razem wpadło do kalendarza.
0: Przynęta kulturalna.
2: Nie ma nic bardziej wzruszającego niż film o psach. Masz ochotę na kino, ale trochę bardziej pod gwiazdami niż pod sufitem? Dzisiaj czeka cię kino plenerowe na tarasie, a na ekranie Mój przyjaciel Hachiko. Historia psa, który udowadnia, że lojalność może być naprawdę wzruszająca. To jeden z tych filmów, na których możesz przyjść dla seansu, a wyjść z lekką potrzebą przytulenia każdego napotkanego psa. Przygotuj chusteczki, bo wieczór może być piękny, ale łezka może się zakręcić. Na tarasie, godzina 20. A może coś bardziej sentymentalnego? Sanatorium miało być spokojne, ale los najwyraźniej miał inny rozkład jazdy. Emerytowany konduktor podczas podróży trafia na legendarny pociąg Czerwona Ruta. Dokładnie ten, w który przed laty zaczynał swoją kolejarską karierę. Zamiast nudnego wyjazdu dostaje więc spotkania z dawnymi znajomymi, nowe przygody i porcje wspomnień. Brzmi ciekawie? Pociąg Czerwona Ruta to romantyczna historia z ukraińską muzyką i kulturą w tle, a przy okazji filmowa podróż przez ważne rocznice związane z legendarną Czerwoną Rutą. Kino Rialto, godzina 19.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
4: Chciałbym mieć z sobą deska.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
3: I've named this one Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
3: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Autopromocja.

0: słów.
1: Autopromocja.
2: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem u Olodrejny masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni.

0: Autopromocja.
1: Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
2: Zaaferowani. Czwartki o 20.
3: Afera. Lubię to.
4: Pium, pium.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.
6: Sunshine. Yeah. Heaven's no whatever.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: XXI wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
3: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Autopromocja.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Cześć, wrzesień dopiero się rozkręca, a ty już nie musisz martwić się o pomysły na dziś. 2 września przynosi kolejną porcję wydarzeń, na które warto się wybrać. I ja, Karolina Duchiewicz, zaraz sprawdzę, co tym razem wpadło do kalendarza.
0: Przynęta kulturalna.
2: Nie ma nic bardziej wzruszającego niż film o psach. Masz ochotę na kino, ale trochę bardziej pod gwiazdami niż pod sufitem? Dzisiaj czeka cię kino plenerowe na tarasie, a na ekranie Mój przyjaciel Hachiko. Historia psa, który udowadnia, że lojalność może być naprawdę wzruszająca. To jeden z tych filmów, na których możesz przyjść dla seansu, a wyjść z lekką potrzebą przytulenia każdego napotkanego psa. Przygotuj chusteczki, bo wieczór może być piękny, ale łezka może się zakręcić. Na tarasie godzina 20. A może coś bardziej sentymentalnego? Sanatorium miało być spokojne, ale los najwyraźniej miał inny rozkład jazdy. Emerytowany konduktor podczas podróży trafia na legendarny pociąg Czerwona Ruta, dokładnie ten, w który przed laty zaczynał swoją kolejarską karierę. Zamiast nudnego wyjazdu dostaje więc spotkania z dawnymi znajomymi, nowe przygody i porcje wspomnień. Brzmi ciekawie? Pociąg Czerwona Ruta to romantyczna historia z ukraińską muzyką i kulturą w tle, a przy okazji filmowa podróż przez ważne rocznice związane z legendarną Czerwoną Rutą. Kino Rialto, godzina 19.
1: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Jest, gdzie jestem.
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama.

0: Nasze aferowe zegary pokazują już prawie godzinę 16, a to oznacza tylko jedno.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Hurtownia w Radiu Afera to oczywiście to oznacza. Mamy już wrzesień, moi drodzy, 2 września dokładnie, środa. To znaczy, że jesteśmy w składzie za konsoletą realizatorską Jakub Jamrus, a przed mikrofonem Asia Woźniak. Witam wszystkich. No i co? Wszystkiego, co najlepsze dla Stefana, Juliana, Wilhelma, Stefanii, Oliwiera, Aleksandra. Jeśli macie kogoś w rodzinie, kto ma tak na imię, to polecam zadzwonić. Jeszcze 16 to nie jest tak przypałowo, żeby do nich zadzwonić z życzeniami. A jeśli chodzi o nietypowe święta, to mamy właściwie bardzo nietypowe święta, bo po pierwsze dzień dużego rozmiaru, ciekawe, i Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. To chyba znak, że dzisiaj każdy z nas będzie musiał poszukać w sobie jakiegoś ukrytego talentu albo przede wszystkim go pozyskać. Godzina 16, ja będę z wami do godziny 18. Sporo się dzisiaj będzie działo, tak jak to zwykle na hurtowni bywa, a już za chwilę konkurs, ale nie uprzedzajmy faktów, jak na razie porcja dobrej muzyki.

Tak jak zapowiadałam, przychodzę do was teraz z konkursem i znowu prawie punktualnie, bo już jest prawie 16:05. No i co, mamy dzisiaj dla was podwójną wejściówkę na koncert Aktas Erdogan, który odbędzie się w klubie Dwa Progi już jutro, czyli 3 września. Nie macie dużo czasu, ale to właśnie sprawia, że powinniście się bardziej postarać. No a żeby wziąć udział w naszym konkursie, to należy wysłać do nas SMS-a na numer 7148, dodać słowo afera, później swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na moje dzisiejsze pytania. A ja pytam was o to, jaki talent chcielibyście pozyskać, to tak a propos dzisiejszego nietypowego święta. Zapytałam Kuby, realizatora, co on na to powie, jaki on talent chciałby pozyskać, i zaskoczył mnie. Chciałby nauczyć się grać w brydża, więc może ktoś z was również chciałby to zrobić. Oprócz tego chciałby też nauczyć się jeździć konno, więc takie naprawdę ciekawe marzenia związane z talentem. Ja właściwie nie wiem, jaki talent chciałabym pozyskać. Myślę, że jeszcze się nad tym zastanowię. Tak samo jak wy możecie się zastanawiać i wysyłać nam odpowiedzi na 7148. I przypominam, że koszt takiego SMS-a to złotówkę i 23 grosze.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

2 września, teraz mamy taki czas, kiedy szczególnie uczniowie mogą tęsknić. Myślę, że tęsknić przede wszystkim za wakacjami, a może za ludźmi, których poznali w wakacje, a może za tym, co w wakacje robili, a może za przyjaciółmi, z którymi akurat do szkoły nie chodzą. No i taka tęsknota może towarzyszyć nam wszystkim. Tęsknota może mieć oczywiście również takie różne objawy. No i też właśnie to może być uczucie tęsknoty za obecnością w ogóle drugiego człowieka, czego akurat w sumie w szkole nie brakuje. Ale jeśli ktokolwiek z was teraz mierzy się z czymś takim, no to przychodzimy do was z pierwszą dzisiejszą nowością muzyczną. I to jest zespół Hospital i ich utwór Tęsknotka właśnie. A to piosenka, która próbuje to uczucie trochę opisać. A w sumie wiemy wszyscy, że nie tak łatwo jest je opisać właśnie. No i to jest utwór, który powstał z tęsknoty za lekarstwem, którym nie jest oczywiście telefon, a jest obecność drugiej osoby. Posłuchajmy.

Dzisiaj mamy dzień pozyskiwania talentów, a może odkrywania talentów też trochę. No i dzisiaj takie talenty zostały odkryte w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, no bo to tam okazało się, że wielkopolskie psy policyjne są jednymi z najlepszych. No i rozdano właśnie w związku z tym nagrody dla ich przewodników, no i oczywiście dla dzielnych i bardzo inteligentnych piesków. No i to było takie naprawdę poważne wydarzenie. Wyróżnienia wręczyli marszałek województwa oraz komendant wojewódzki policji w Poznaniu. No i wyróżniło się kilka właśnie czworonogów. Pierwsze miejsce zajął piesek o imieniu Patrol. No i on właśnie wygrał pierwsze miejsce. Bardzo mu gratulujemy. Jak się okazuje, jeśli chociaż pewnie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że pieski na służbie policyjnej to są bardzo, bardzo ważne stworzenia. No i to okazuje się, że Wielkopolska bardzo się rozwija pod tym względem i rozwija tą służbę. No i efektem są właśnie takie sukcesy, a takie policyjne pieski wykorzystywane są nie tylko do patrolowania czy tropienia, ale przydają się również do wyszukiwania narkotyków albo materiałów wybuchowych, czy nawet w ratownictwie wodnym. Okazuje się, że bez takich piesków naprawdę policjantom bardzo trudno by było rozwiązywać część spraw. Dlatego przede wszystkim Patrolowi, ale także jeszcze innym pieskom gratulujemy i co, życzymy dalszych sukcesów.

0: No pokaż, kumplowi nie pokażesz.
1: Zaglądamy sobie teraz, co wydarzyło się w Poznaniu i nie tylko, właściwie nie tylko, zdecydowanie, w poprzednich latach. A teraz tak sobie myślę, bo w 1752 roku miał miejsce dziwny dzień 2 września, bo po nim dokładnie nastąpił nie 3 września, ale 14 września, a to wszystko przez reformę w liczeniu dat i przejście świata chrześcijańskiego na kalendarz gregoriański, nazwany od imienia papieża Grzegorza XIII. No i wtedy to było bardzo ciekawe wydarzenie, bo w Wielkiej Brytanii tłumy wyszły na ulicę, zażądając oddania 11 dni życia. A z drugiej strony można na to spojrzeć również pozytywnie, bo myślę, że jeśli, chociaż może nie pozytywnie, no bo co, 3 września już nikt miałby do 14 nie mieć urodzin, też bym się zdenerwowała, chociaż ja mam urodziny w kwietniu. No ale już tak zostawiając te dni, to w 1923 już taka lepsza data, bo w kinoteatrze Apollo odbył się pierwszy pokaz przedpremierowy filmu Bartek Zwycięzca, a to był pierwszy pełnometrażowy film fabularny związany z Poznaniem. Także no, wyjątkowa data. Jeśli chodzi o premiery muzyczne, to na przykład miała miejsce premiera albumu Slowdive Just for a Day, a również w 1996 premiera singla DJ Shadow pod tytułem Midnight in a Perfect World, którego właśnie sobie teraz posłuchamy. Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight.

Mam nadzieję, że do tej pory mieliście fajny dzień, bo ja właśnie planuję go troszeczkę zepsuć, a właściwie żartuję. Po prostu chciałabym zrobić wstępy do tego, że zaczynamy korki i sprawdzamy, co właśnie dzieje się na ulicach poznańskich. No i tutaj was pewnie nie zaskoczę, że od Śródki do Ronda rataje bardzo duży korek, bardzo trudno tam przejechać. Jeśli jakimś cudem jesteście w stanie ominąć właśnie tę ulicę Jana Pawła II, no to polecam to zrobić, chociaż wiem, że nie jest to takie proste. Tak samo od Ronda Śródki przez ulicę Warszawską, wyjeżdżając z Poznania, również bardzo duży korek. Widać, że wszyscy właśnie stąd chcieliby chyba wyjechać. Tak samo most Świętego Rocha również od strony centrum do Politechniki jest bardzo mocno zakorkowany. Do tego Królowej Jadwigi to już też chyba nikogo nie zaskoczę. Trudno przejezdna jest ulica Bolesława Krzywoustego również. Przechodząc dalej, to również Stanisława Matyi bardzo zakorkowana. Garbary, ale to też właściwie już klasycznie. Ulica Bukowska również, no i Świętego Wawrzyńca to też jest taka strefa, którą bym chyba omijała. Chociaż wiem, że to nie jest takie proste, ale jeśli wy macie więcej informacji na temat tego, co dzieje się w tym momencie na poznańskich ulicach, to możecie do nas dzwonić na numer 618750213.

0: Autopromocja.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8.30.

0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Przypominam wam o konkursie dzisiejszym, a w nim podwójna wejściówka na koncert Aktas Erdogan, który odbędzie się w klubie Dwa Progi już jutro, 3 września, więc co należy zrobić, żeby jak najszybciej taką wejściówkę otrzymać. Wysyłajcie do nas SMS-y na 7148. W SMS-ie dodajcie słowo afera, później imię i nazwisko oraz odpowiedź na moje dzisiejsze pytanie, a ja pytam was o to, jaki talent chcielibyście pozyskać, tak a propos naszego dzisiejszego dnia nietypowego. No i co, ja właściwie nie mam pomysłu, jaki chciałabym pozyskać. Myślę, że chciałabym lepiej gotować. Chyba tych umiejętności mi brakuje. O, albo piec ciasta. No bo zupełnie nie umiem tego robić, więc może pozyskam taki talent. No a jaki talent wy chcielibyście pozyskać, to możecie do nas pisać. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze, a ja na wasze odpowiedzi jeszcze trochę poczekam, bo tak mniej więcej jeszcze godzinę, więc macie czas, dobrze się zastanówcie.
1: You told

0: No i przechodzimy do Was z dzisiejszą rozmową, a ze mną jest Katarzyna Karpińska, to psycholożka Fundacji Czas Kobiet w Poznaniu. Cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło Was gościć.
0: My cieszymy się bardzo, że wpadłaś. Porozmawiamy właściwie o takim trudnym temacie, o którym warto rozmawiać, o którym trzeba rozmawiać. Właśnie to jest potrzebne. Ja na początku chciałabym się Ciebie zapytać o takie formy przemocy wobec kobiet.
1: Mhm. Formy przemocy potrafią być bardzo różne. To też jest tak, że nie ma jednego obrazu przemocy. Każdy przypadek tak naprawdę wygląda zupełnie inaczej. Natomiast, żeby sobie to troszkę uprościć i skategoryzować, to my uznajemy istnienie takich 5 podstawowych form przemocy. To jest ta przemoc fizyczna, czyli taka najbardziej, mam wrażenie, rozpoznawalna, najłatwiej często rozpoznawalna, o której najwięcej się mówi, chyba najdłużej się mówi. Przemoc psychiczna, o której też mówi się coraz więcej, co nas bardzo cieszy. No i przemoc seksualna, która często bywa formą przemocy i fizycznej, kiedy mówimy o naruszeniu tych granic fizycznych w kwestii seksualności, ale o tym też warto pamiętać. Przemoc seksualna bywa też formą przemocy psychicznej. I tutaj mówimy na przykład o jakichś niechcianych tekstach, przekroczeniu tej bariery w sferze werbalnej. I to też jest forma przemocy. Przemoc ekonomiczna, o której też mam wrażenie, że mówi się coraz więcej, natomiast w dalszym ciągu bardzo mało, to jest ograniczenie finansów w taki sposób, żeby ograniczyć tej osobie, na której stosuje się przemoc, tak naprawdę możliwości odejścia. To jest na przykład ograniczenie możliwości zarządzania własnymi pieniędzmi albo ograniczenie finansów w takich bardzo podstawowych kwestiach, na przykład ograniczenie pieniędzy na zakupy, takie podstawowe żywieniowe, albo już w ogóle na jakieś własne przyjemności. I to często jest takie narzędzie, które ma na celu odebrać tak naprawdę osobie, która doświadcza przemocy, możliwość wyjścia z tej sytuacji.
0: A którą z tych form, zastanawiam się, najtrudniej jest rozpoznać, czyli jakby zmierzam do tego, na którą najbardziej warto zwracać uwagę, na przykład po tej naszej rozmowie, która nie od razu jest widoczna, a trzeba o niej mówić.
1: Myślę, że to jest też trudne pytanie, bo każda z tych form przemocy tak naprawdę potrafi być bardzo zaowalowana. To jest tak, że zwłaszcza kiedy jesteśmy w tej sytuacji, bardzo ciężko jest powiedzieć sobie, że okej, to jest już ten moment, kiedy ja doświadczam przemocy. Więc niezależnie, czy mówimy o przemocy ekonomicznej, czy przemocy psychicznej, czy nawet fizycznej, zawsze na początku jest ten moment, kiedy my, będąc w środku tej sytuacji, jesteśmy w stanie sobie jeszcze to jakoś uzasadnić, nie? Że okej, dobra, na początku nie nazywamy tego ograniczaniem finansów, na przykład nazywamy to na początku zarządzaniem finansami rodziny, nie? W ten sposób. Jeszcze jedna też ważna forma przemocy, o której jeszcze nie powiedziałam, ale ona jest coraz bardziej powszechna, to jest cyberprzemoc. Czyli ta przemoc, która zachodzi przy udziale różnych form technologicznych. Bardzo często to są jakieś sprzęty szpiegowskie, czyli coraz częściej u nas w fundacji mamy do czynienia na przykład z paniami, które są śledzone, które konta są kontrolowane. To też często wiąże się z przemocą ekonomiczną, no bo tu mówimy też o kontach na przykład w serwisach społecznościowych, ale też na przykład kontach bankowych. Także wszystkie te formy przemocy, one potrafią się bardzo przeplatać. I w tej plątaninie bardzo ciężko jest tak naprawdę często rozpoznać, szczególnie na początku, nie? Że to jest ten moment, kiedy my już doświadczamy przemocy.
0: Coś, co jest bardzo ważne, no to na pewno jakbyś mogła powiedzieć, jak pomóc albo jak okazać wsparcie takiej osobie, po której widzimy, że ona doświadcza rzeczywiście tej przemocy, osobie bliższej, osobie dalszej, po prostu osobie, u której rozpoznajemy, że coś takiego może u niej występować.
1: Przede wszystkim myślę, że ta rola osób trzecich jest tutaj bardzo ważna, bo tak jak mówiłam, bardzo często, bardzo ciężko jest w ogóle zauważyć przemoc, będąc w środku tej sytuacji. Także bardzo często to są osoby trzecie, które gdzieś tam dają nam sygnał, nie? Że pewne zachowania, które zauważają u nas, są już przekraczające. Więc ta rola osób trzecich, zwłaszcza osób bliskich, osób z otoczenia, często współpracowników, jest bardzo, bardzo ważna. Natomiast to, o czym też musimy pamiętać, to że osoba, która jest w tej sytuacji, dalej powinna mieć prawo decydowania tak naprawdę o sobie, nie? Czyli mimo, że ten pierwszy taki nasz odruch jest taki, żeby tą osobę wyjąć nawet siłą po prostu z tej sytuacji przemocowej, to oczywiście, jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia, no to jest to taka sytuacja, w której musimy działać tu i teraz, nie? ale tak naprawdę, jeżeli to wyjście z tej sytuacji przemocy ma być takie ostateczne i długofalowe, czyli ta osoba ma nie wrócić do tej sytuacji, to ważne jest to, żeby być bardziej osobą wspierającą w tym kontekście, a nie takim ratownikiem, który wyciąga z czegoś na siłę. Mhm. I takie rzeczy, o których musimy pamiętać, to jest to, żeby na przykład właśnie nie naciskać na jakieś konkretne działania. To znaczy, w momencie, kiedy dowiadujemy się, że ta osoba na przykład doświadcza faktycznie przemocy, to nie jest tak, że przejmujemy teraz my inicjatywę i zaczynamy, dobrze, teraz musisz iść w to miejsce, musisz zrobić to, musisz się wyprowadzić. Ten proces może zająć dłużej, jeżeli nie ma tego bezpośredniego zagrożenia. Także to jest ważne, żeby być przede wszystkim taką osobą, która słucha i która jest, nie?
0: Przede wszystkim być i przede wszystkim starać się wspierać, no na pewno nie, no pewnie się nie denerwować, tylko być, pamiętać, żeby być. Rozumiem, że w ten sposób najlepiej jest działać.
1: Nazywać to, co widzimy i to nazywać twardo, natomiast nie na zasadzie przejmowania po prostu tej autonomii tej osoby.
0: Oczywiście, a czy są jakieś takie może nieoczywiste przejawy przemocy, czy w małżeństwach, czy w związkach po prostu partnerskich, na które nie tak szybko możemy zwrócić uwagę, a no powinniśmy. Też jako osoby trzecie na przykład.
1: No tak jak mówiłam, to potrafią być bardzo różne rzeczy. Natomiast takie lampki ostrzegawcze, które czasami zauważamy, często zauważamy instynktownie, nie do końca umiemy je nazwać, nie? To są takie momenty, kiedy na przykład widzimy osoby w naszym otoczeniu, które ewidentnie są zestresowane w obecności swojego partnera. To nie jest naturalna sytuacja, które na przykład reagują nerwowo na jakieś nagłe ruchy, które na przykład zaczynają mieć jakieś takie gwałtowne reakcje, które nam wydają się nieadekwatne do sytuacji. Nie? To może być przejaw, że coś dzieje się pod spodem, coś, o czym my nie mamy pojęcia. I oczywiście to jeszcze nie jest jednoznaczny sygnał, że faktycznie tam w tym miejscu zachodzi przemoc, ale jest to coś takiego, nad czym warto się zastanowić, być może zapytać. Często boimy się w ogóle pytać tak naprawdę. Ale taki komunikat pod tytułem: hej, widzę, że coś się dzieje, jakby co to jestem, nic nie musisz się tłumaczyć, natomiast widzę, uważam, że to jest nie okej. I jakby co, to przyjdź, zrobimy coś razem, nie? To często wystarczy i to często już bardzo dużo daje.
0: Tak właśnie najważniejsze pewnie, co powinniśmy, o czym powinniśmy porozmawiać, to jest pytanie, gdzie szukać tej pomocy. Jeśli ktoś no, nie ma osób wokół, albo po prostu no, decyduje się już, że chce właśnie sobie pomóc. I gdzie może szukać wtedy?
1: To znaczy tak, na pewno pierwsza rzecz, którą zawsze podkreślam, jeżeli widzimy to bezpośrednie zagrożenie z lewej życia, to dzwonimy na 112. I to jest, myślę, że bardzo logiczna rzecz, ale tutaj też nie ma na co czekać. Natomiast istnieje bardzo dużo organizacji rządowych, pozarządowych, które mogą wesprzeć. Tak naprawdę ta ścieżka na przykład naszych klientek jest bardzo różna, nie? Więc zawsze oczywiście można się zgłosić do nas, do fundacji. Natomiast wiem, że często panie na przykład trafiają do nas od MOPS-u i to jest często taka organizacja, do której, z którą mają już i tak kontakt i łatwiej z nim przejść tą ścieżkę od nich do nas. Czyli ja zawsze mówię, że najlepiej zgłosić się gdzieś, gdziekolwiek. Natomiast oczywiście w przypadku pań, które doświadczają przemocy, zapraszam do nas do fundacji, zapraszam do dzwonienia pod nasz numer naszego biura. Nawet jeżeli nie będziemy w stanie pomóc, to na pewno będziemy w stanie gdzieś dalej skierować. No i oczywiście myślę, że znana już niebieska linia. To jest taki numer, który również na pewno, jeżeli nie pomogą bezpośrednio, no to skieruję w odpowiednie miejsce i na pewno nie zostanie się w tej sytuacji samemu.
0: Dziękuję ci bardzo. To bardzo ważne słowa, czyli jeśli taka sytuacja ma miejsce, to Czas Kobiet w Poznaniu. Fundacja oczywiście przyjmie z otwartymi rękoma i pomoże w bardzo profesjonalny sposób wyjść z takiej sytuacji. Ja tobie, Kasiu, bardzo dziękuję i przypominam, że była ze mną właśnie Katarzyna Karpińska, czyli psycholożka tej wcześniej wspomnianej przeze mnie fundacji. Dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję wam również.

0: Zostań. Wybiła 17.
1: Hurtownia na 98,6.
0: Wybiła 17, a my rozpoczynamy drugą już godzinę wakacyjnej jeszcze hurtowni. No i przypominam, że jest 2 września, środa, dla tych, którzy do tego dnia przywiązują zbyt dużej uwagi. Wszystkiego najlepszego dla Stefana, Juliana, Wilhelma, Stefanii i Oliwiera. Ślemy najserdeczniejsze życzenia. A jeśli chodzi o nietypowe dni, to mamy dzisiaj dzień dużego rozmiaru i Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. No i co, rozpoczynamy drugą godzinę w takim samym składzie, za konsoletą realizatorską Kuba Jamrus, a przed mikrofonem Asia Woźniak.

Macie jeszcze 40 minut, żeby wziąć udział w naszym konkursie. A do wygrania podwójna wejściówka na koncert Aktas Erdogan w klubie Dwa Progi, a to już jutro. Więc radzę się spieszyć. Odpowiedzcie nam na pytanie, jaki talent chcielibyście pozyskać, a tą odpowiedź możecie wysyłać na numer 7148, dodać słowo afera, a później swoje imię i nazwisko. Macie rzeczywiście jeszcze sporo czasu, żeby się zastanowić. Przypominam, że na przykład Kuba, realizator, chciałby nauczyć się gry w brydża. Ja nie wymyśliłam żadnego innego. O, wiem, ja chciałabym pozyskać talent pływania, ponieważ no, nie jestem w tym najlepsza, a wy puśćcie wodze fantazji i zastanówcie się, jaki talent chcielibyście mieć. Złotówka i 23 grosze to koszt.

0: I've named this one Post Office.
1: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
2: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Ciągle tak dzisiaj wspominam o tych wakacjach. One już są trochę za nami, trochę nie, zależy jak dla kogo. Zależy, czy dla studentów, no dla uczniów niestety już się skończyły. A jeśli chcielibyście sobie przypomnieć jeszcze trochę klimat wakacji, a bardziej takich prawdziwych polskich wakacji, czyli klimat polskiego morza, zapach wędzonej ryby, widok kolorowych parawanów oraz zaskakujący widok cen, które potrafią tam się znajdować, to dobrze trafiliście, bo właśnie dzisiaj w Radiu Afera to jest, mamy nowość, która opowiada właśnie o tych rzeczach. Miło o nich, mam nadzieję, przypomina. No a to utwór Renaty Ślesickiej pod tytułem Zakochani w Bossa Nowie.

0: Sytuacja na poznańskim osiedlu maltańskim z każdym dniem się zmienia i staje się coraz bardziej problematyczna przede wszystkim dla mieszkańców tego osiedla, ale również wpływa na funkcjonowanie właściwie całego miasta. A teren osiedla maltańskiego, najpierw należący do archidiecezji poznańskiej, później do parafii, został wykupiony przez spółkę deweloperską i mieszkańcy, którzy w międzyczasie zamieszkali na osiedlu maltańskim, są z niego właśnie wysiedlani. Dzisiaj miała miejsce eksmisja pani Sandry, z którą skontaktowała się spółka deweloperska, a jak twierdzi reprezentujący spółkę Komandoria Mecenas Maciej Masiota, kontakt z panią Sandrą był trudny.
1: W przypadku pani Sandry Majer próbowaliśmy się z nią kontaktować począwszy od stycznia kilkunastokrotnie. Te kontakty kończyły się niczym. Mieliśmy się spotkać, też do tych spotkań nie dochodziło. Pani Sandra nie przyjeżdżała.
0: A jak kontynuuje mecenas Masiota, właściciel terenu starał się pomóc pani Sandrze.
1: Zobowiązaliśmy się do sfinansowania najmu lokalu mieszkalnego dla pani Sandry Majer na okres roku. Zobowiązaliśmy się, że jeżeli podpisze z nami porozumienie, przesuniemy termin wydania lokalu na datę 21 września. Oraz zobowiązaliśmy się, że pomożemy pani Sandrze w uzyskaniu lokalu bądź z zasobu miejskiego, bądź z zasobu do remontu.
0: W tej sprawie zabrał także głos mecenas Marcin Czachor, czyli prawnik pani Sandry.
2: Moim zdaniem ta egzekucja jest prowadzona na podstawie wadliwego tytułu prawnego. Ja to zakomunikowałem panu komornikowi, poprosiłem o zaprotokołowanie tego. W klauzuli wykonalności jest ujawniona parafia świętego Jana, która sprzedała ten grunt i w związku z tym nie ma legitymacji czynnej, żeby domagać się wydania tej nieruchomości na swoją rzecz.
0: A o tej dynamicznie zmieniającej się sprawie przy okazji niezwykle trudnej będą informowali was nasi reporterzy, a dzisiejszy materiał, który prezentowałam, został przygotowany przez Maksymiliana Wawrzyniaka.

ważna informacja dla każdego, kto jutro w godzinach porannych będzie musiał jechać do szpitala klinicznego przy ulicy Szamarzewskiego 84, ponieważ tam właśnie od samego rana rozpocznie się wprowadzanie nowej organizacji ruchu na miejskim parkingu obok tego szpitala. Właśnie, no i w związku z przygotowaniami do wprowadzenia strefy płatnego parkowania ogrody, konieczne jest wprowadzenie miejsc postojowych i montaż znaków drogowych. Te prace powinny potrwać 2 dni, więc miejcie to na uwadze. Jeśli wybieracie się właśnie do szpitala albo wiecie, że będziecie gdzieś w jego okolicy parkować, no i w czasie tych robót konieczne jest opróżnienie parkingu z pojazdów. Pojawią się znaki informujące o zakazie parkowania. Gdybyście akurat to przeoczyli, to może znaki wam o tym przypomną. No i zgodnie z nimi samochody będzie trzeba przeparkować stamtąd, więc jeśli akurat wasz samochód tam stoi, no to pamiętajcie, że do jutra rana musicie go stamtąd przeparkować, a jeśli tego nie zrobicie, to wasze auto zostanie odholowane, także myślę, że ważna informacja i miejcie się na uwadze i patrzcie na wasze samochody, żeby nie zostały odholowane.

0: W razie zderzenia z polszczyzną językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, profesor Halina Zgółkowa. Środa, godzina 17.30.
1: Pani profesor, ja mam pytanie w kwestii upływu czasu i chcąc określić, że minęła godzina, tydzień lub rok, kiedy tutaj powiemy, że minęło już półtorej, a kiedy półtora?
2: No jest bardzo prosta zasada. Przy rzeczownikach rodzaju żeńskiego, bo godzina to jest rodzaj żeński, wszyscy się zgodzą,
1: tak.
2: To będzie półtorej. Natomiast przy rzeczownikach rodzaju męskiego, jak tydzień, rok, będzie zawsze półtora. Czyli półtora tygodnia, półtora roku, ale półtorej godziny. Jeżeli chcemy dodać formę jeszcze nijaką, to zdanie jest rodzajem nijakiego, to będzie półtora zdania. Przerwał mi w półtora zdania. Czyli jedno zdanie dał dopowiedzieć, ale już następne nie.
1: Na przykład miesiąc też będzie
2: czyli
1: półtorej.
2: Czyli przy rzeczownikach rodzaju żeńskiego jest półtorej, a przy rzeczownikach rodzaju męskiego i nijakiego jest półtora.
3: Pani profesor, która forma jest poprawna? Mówić akcentem, czy mówić z akcentem?
2: Mówić z akcentem. Mówić z akcentem jest formą poprawną. Jest to charakterystyczne, zresztą mówić z akcentem jakimś tam poznańskim, czy wielkopolskim, czy kaszubskim, to jest w ogóle nie, ale z podhalańskim, no to wiadomo, że to będzie inny akcent. To jest na zasadzie biblijnego powiedzenia, twoja mowa cię zdradza, jest takie powiedzenie. Więc zawsze formą poprawną jest forma z akcentem. Czyli teraz, no, mając wielu cudzoziemców, choćby na terenie Polski czy Poznania, mówią pięknie po polsku, ale akcent ich zdradza. Mhm. I można domyślać się, skąd kto pochodzi. Tu jeszcze trzeba dodać, że jest akcent wyrazowy i akcent zdaniowy. No, zdaniowy, no to już będzie w zdaniach. To jest to, co często mówimy, że poznaniacy śpiewają. Czyli tak, ładna dziś pogoda, nie? Jeszcze to z tym takim zaśpiewem. A ten wyrazowy, no to w wyrazach już słychać, jak, czy jest akcent na przedostatniej sylabie, czy na pierwszej sylabie, bo to też wtedy poznajemy, kto skąd pochodzi.
0: Aferowe pogotowie językowe. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Na wszystkie pytania odpowiada profesor Halina Zgółkowa, członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej.

Macie jeszcze ostatnie, no mniej więcej 10 minut, żeby wziąć udział w naszym konkursie, w którym do wygrania jest podwójna wejściówka na koncert Aktas Erdogan, który odbędzie się w klubie Dwa Progi już jutro, czyli 3 września, dlatego warto się spieszyć. Pytam was dzisiaj o to, jaki talent chcielibyście pozyskać, a odpowiedź na moje pytanie możecie wysyłać na numer 7148, dodać słowo afera, później swoje imię i nazwisko. No i właśnie, jaki talent chcielibyście pozyskać? Na wasze odpowiedzi będę czekała jeszcze około 12 minut, także jest chwila do zastanowienia. Tych talentów może być sporo, ja właściwie już sama nie wiem, co mogłabym wybrać. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Koleś

Zaglądam teraz sobie do tego, co dzieje się w Poznaniu, jeśli chodzi o pogodę, a pogodę mamy iście przejściową. Nie powiedziałabym, że letnią, to właśnie chyba takie przejście, co mnie niezwykle smuci, no ale nie jest najgorzej. Naprawdę mogło być gorzej, ponieważ mamy 23 stopnie Celsjusza w tym momencie na poznańskich termometrach. No i właściwie szykuje nam się ładny wieczór. Jeśli macie ochotę wybrać się na przykład na zachód słońca, to takiego będziecie mogli się spodziewać mniej więcej o godzinie 19:38. No i wtedy temperatura będzie się wahała około 18 stopni, więc myślę, że w miarę w porządku na taki wieczorny spacer. Może można wybrać się do parku albo na gdzieś nad ładną wodę, żeby sobie taki zachód słońca właśnie obejrzeć. Ja jak najbardziej wam to polecam. Jutro, jeśli jesteście ciekawi, to pogoda będzie bardzo podobna. To też jest chyba dobra prognoza, więc zostajemy w takim przejściowym klimacie, trochę już nie czujemy chyba do końca lata. No więc ja bym powiedziała, że mi się to podoba.

Jeśli nie macie jeszcze planów na 5 września, to jest sobota, no to ja przychodzę do was z fantastyczną propozycją, ponieważ właśnie w sobotę 5 września w Parku Wilsona odbędą się dożynki miejskie i święto chleba. Jak inaczej można by było spożytkować sobotę, jak nie na święcie chleba? I myślę, że to idealna okazja do spędzenia czasu z bliskimi, z drugą połówką, z przyjaciółmi. Można najeść się pysznego chleba, zobaczyć pokaz pięknych ludowych strojów. No i to wszystko, żeby świętować zakończenie żniw, więc no to tym bardziej warto to robić. No i takie podziękowania, to też uczczenie właśnie zebranych plonów, uchoronowanie pracy rolników przede wszystkim. No oczywiście ich serdecznie pozdrawiamy i cenimy za ich pracę i wkład w nasze funkcjonowanie. No i właśnie to też jest okazja, żeby zbliżyć się do tradycji i kultury związanych z Wielkopolską, więc jak najbardziej mam nadzieję, że wpadniecie. Całe obchody właśnie tego dnia zaczną się o godzinie 13:00, rozpoczną się tradycyjnie uroczystą mszą, a później będzie taki przemarsz korowód dożynkowy, który już przejdzie z zespołem tańca ludowego do właśnie Parku Wilsona, także mam nadzieję, że widzimy się.

Jacko, Branko i endorfiny, to one właśnie wydzielają się u mnie, kiedy jestem na antenie Radia Afera, a już właściwie z niej schodzę, bo byłam z wami od godziny 16 w składzie za konsoletą realizatorską Kuba Jamrus, a przed mikrofonem ja, Asia Woźniak. Wszystkiego co najlepsze tego wieczoru. Przypominam o wybraniu się na spacer, bo mówiłam już o pogodzie, jest do tego okazja. No i co, dzięki wam za dziś i życzę miłej środy.

0: Autopromocja.
1: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20:00 w Radiu Afera.
2: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
3: Zaaferowani. W czwartki o 20:00.
4: Afera. Lubię to.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
5: Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.

środa, godzina już 18.04, więc jest to czas na audycję Gramy na Aferę. I dzisiaj w audycji troszeczkę oddalimy się od piłki nożnej, takiej twardej, gdzie są piłkarze i oni kopią świński żołądek, żeby trafić do bramki. Dzisiaj spróbujemy sobie spojrzeć na piłkę nożną tak naprawdę jako narzędzie, jako soft power. I w tym kontekście spojrzymy sobie na całą sytuację Federacji Białoruskiej i Rosyjskiej w piłce nożnej od czasu 24 lutego 2022, kiedy Rosja zaatakowała terytorium Ukrainy. I żeby spojrzeć na coś, co wymaga trochę więcej myślenia niż my posiadamy zazwyczaj, będziemy mieli gościa. Gościem będzie Bartłomiej Banasiewicz, czyli Polski Instytut Dyplomacji Sportowej, który również zajmuje się analizowaniem sytuacji Federacji Rosyjskiej. Ale jeszcze zanim połączymy się z naszym gościem, myślę, że możemy sobie przejść przez takie króciutkie, ale naprawdę króciutkie kalendarium tego, jak wyglądał stosunek do Rosji, tak bardzo powierzchownie, bez analizowania postanowień CAS i tak dalej, bo do tego będziemy potrzebować kogoś mądrzejszego, ale jeżeli mówimy o takim ogólnym stosunku do rosyjskiego sportu, to tak naprawdę w tych dwóch pierwszych miesiącach, czyli w lutym i w marcu 2022, praktycznie wszystkie federacje sportowe, FIFA, UEFA, MKO i tak naprawdę większość tych takich, powiedzmy, lokalnych dla sportów federacji zawiesiła wszystkie kontakty z Rosją, zarówno udział rosyjskich klubów w rozgrywkach / imprezach europejskich, światowych, jak i jakiekolwiek inne integracje. I ten stan tak naprawdę utrzymywał się w większości sportów przez cały 2022 rok. W 2023 tak naprawdę zaczął się taki delikatny odwilż, gdzie szczególnie w sportach indywidualnych sportowcy rosyjscy wracali jako neutralni. Często nie startowali pod swoją flagą, nie wysłuchiwali swojego hymnu, tylko brali udział jako zawodnicy neutralni. Delikatny przełom nastąpił pod koniec 2025 roku, kiedy właśnie CAS postanowił, że nie w wszystkich sportach dyskryminacja ze względu na paszport jest uczciwa, więc sportowcy rosyjscy powinni zostać przywróceni. Tak jak mówię, to w większości odnosiło się do sportów indywidualnych. I tak naprawdę, tak jak jesteśmy teraz, czyli środek 2026, ten proces cały czas trwa. MKO przywraca kilka federacji. Kilka federacji zezwala na startowanie pod rosyjską flagą. Białoruś tutaj jest cały czas troszeczkę w tle. Tak naprawdę nie została nigdy do końca wyrzucona, jako że sam jej udział w inwazji był bardziej pomocniczy, udzielając swojego terytorium do możliwości przeprowadzenia ataku. Tak też większość federacji po prostu nie zgodziła się na wyjazdy do Białorusi, proponując czy to rozgrywki na neutralnym terenie, czy po prostu odwołanie imprez, które miały w tej Białorusi się odbyć. I mając sobie to takie szerokie kalendarium, którego użyjemy sobie jako punkty wyjściowe, myślę, że za chwilkę zdzwonimy się z naszym gościem i wracamy.

0: Tutaj audycja Gramy na Aferę i mam nadzieję, że mamy już naszego gościa. Halo, halo.
1: Dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, jest już z nami Bartłomiej Mandasiewicz, czyli Polski Instytut Dyplomacji Sportowej. I tak jak zagajałem tutaj u nas we wstępie, rozmawiamy sobie dzisiaj o całym procesie najpierw odcięcia Rosji, a potem takiej powolnej reintegracji pod kątem sportowym. I tak naprawdę tutaj jedyne, co w tym począteczku zacząłem, to tak naprawdę przejrzałem to takie podstawowe kalendarium i podstawowe instytucje, które zawiesiły Rosję. I tak naprawdę na samym początku, w tym roku 2022, ten opór był całkiem spory, bo zarówno MK Oil, czy to FIFA, czy UEFA, czy większość federacji sportowych powiedziały: Rosja, pas, nie chcemy ani z wami grać, ani u was grać.
1: Można powiedzieć, że taki opór był dosyć mocny nawet jeszcze w 2025 roku. Ja nawet się pokuszę o stwierdzenie, że nadal ten opór jest dosyć silny, ale oczywiście już trochę mniejszy, co pokazuje także zdjęcie zawieszenia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego przez MKOL. Możemy zauważyć, że według takich artykułów, które przywoływali Rosjanie jeszcze w poprzednim roku, na 50 najpopularniejszych dyscyplin sportowych w Rosji mogli startować tylko w 3. Teraz z tych dyscyplin jest 13. Widzimy, że tendencja jest wzrostowa. Dzisiaj już pewne decyzje dotyczące przywrócenia Rosjan, a raczej rosyjskich zawodników, trenerów czy sędziów podjęła Międzynarodowa Federacja Koszykówki. Wiemy też, że zimą zobaczymy na arenie międzynarodowej

0: Jak w poprzednim sezonie startujących zawodników z Rosji w między innymi zawodach organizowanych pod egidą FIS-u. Tylko że tak jak w poprzednim roku nie będą mogli startować pod własną flagą, będą musieli też zachować pewną neutralność. Trend jest oczywisty i moim zdaniem nic się w nim nie zmieni, czyli w coraz większej ilości dyscyplin sportowych będziemy obserwowali zawodników, zawodniczki z Rosji. Będziemy widzieli także drużyny narodowe, kluby z Rosji w zawodach międzynarodowych. Tylko pytanie właśnie jest takie, które dyscypliny zdecydują się na przywrócenie pełni praw Rosjanom, które w ogóle nie będą chciały dopuścić Rosjan i będą ich najpewniej dopuszczały za jakiś czas pod naciskami prawnymi i które pomimo nacisków nie będą skore do dopuszczenia Rosjan.
1: Ja tutaj sobie właśnie rozpisując te wszystkie dyscypliny, jakie mamy, podzieliłem je sobie na trzy kategorie, jeżeli chodzi o seniorów, no czyli takie, które rzeczywiście mają pełne prawa i tak jak wspomniałeś, zrobiło się ich nagle w 2026 w czerwcu, w lipcu kilkanaście. Potem mamy te państwa utrzymujące status neutralny, czyli bez hymnów, bez flag, aczkolwiek wszyscy seniorzy mogą brać udział bez problemu i tu chociażby federacje tenisowe, gdzie tak naprawdę cały czas ten stan był utrzymany od samego początku, czyli okej, indywidualni sportowcy mogą grać, ale pod flagą neutralną. No i jest jeszcze kilka tych federacji, które tak chociażby jak FIFA czy UEFA trzymają twardo, że seniorzy na pewno nie będą brali udziału w tych rozgrywkach. Specjalnie mówię seniorzy, bo w większości tych odstępstw jako pierwszy jest takie troszeczkę testowanie juniorami, że może juniorzy by grali normalnie, a tylko seniorów odetniemy.
0: Tak, jeśli chodzi o juniorów, to jest taktyka przyjęta, można powiedzieć, przez rosyjskich działaczy, przez lobbying rosyjski już kilka lat temu. Według ich przynajmniej wypowiedzi, to co mówili w ostatnich latach, wynika, że chcą zacząć po prostu od dopuszczania chociażby juniorów, bo ich zdaniem nie można przecież karać dzieci za to, co się dzieje w ich kraju, nieważne jaka jest sytuacja polityczna. Więc dlatego najpierw zobaczyliśmy juniorów, młodzież z Rosji dopuszczaną do zawodów międzynarodowych. Kolejny krok, jak ja to nazywam takiej taktyce salami, to możemy zauważyć, że Rosjanie są dopuszczani, ale właśnie tak jak tu wcześniej wspomniałeś, bez symboli narodowych, bez flagi, bez hymn. To jest taki też kolejny krok, który ma na celu oswajanie kibiców dane państwa do powrotu Rosjan. Jak to Rosjanie określają, powrotu do normalności, czyli udziału sportowców z ich kraju w międzynarodowych zawodach. Trzeci poziom, który obecnie coraz częściej obserwujemy, a jeszcze w poprzednim roku można powiedzieć, że on był praktycznie niewidoczny, to też jak wspomniałeś, przywrócenie Rosjan właśnie z symbolami narodowymi, z flagą, hymnem, ale także przywrócenie reprezentacji rosyjskich do międzynarodowej rywalizacji. Można powiedzieć, że pierwszy raz, kiedy dorosła reprezentacja Rosji wystąpiła w jakichkolwiek zawodach od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, no to jest kwiecień tego roku, kiedy Rosjanie wystąpili w zawodach piłki wodnej, można powiedzieć kilkanaście dni po decyzji World Aquatics o tym, że pływacy z Rosji są przywracani do międzynarodowej rywalizacji. Teraz widzimy, że skore do dopuszczenia dorosłych reprezentacji Rosji są także takie dyscypliny sportowe, które już to oficjalnie powiedziały, jak siatkówka czy piłka ręczna. Więc widzimy, że trend jest znaczący. Może w niektórych dyscyplinach będą bardziej oporni co do przywracania Rosjan. Może lobbying ze strony niektórych państw będzie działał na to, aby Rosjanie nie wracali aż tak szybko do międzynarodowej rywalizacji, ale jednak widzimy, trend jest wyraźny i raczej skłania nas do myślenia o tym, że Rosjan będziemy coraz częściej widzieli na międzynarodowych zawodach.
1: Tutaj właśnie patrząc na ten lobbying z niektórych stron, chciałbym spojrzeć najpierw na tą drugą stronę, czyli jak już sobie dojdziemy chociażby do tej piłki nożnej, są federacje, które zdecydowanie nie mają żadnych problemów z Rosją jako reprezentacjami, chociażby grają sparingi. Patrząc na tą listę, no to w większości nie są to najważniejsi gracze, przynajmniej jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo tak naprawdę mam tam Jordanię, Katar, Iran, Boliwię, Peru, Chile, czy tam potem patrząc jeszcze Egipt, czyli tak naprawdę w większości to jest albo Ameryka Południowa, albo Bliski Wschód, albo właśnie jakieś wyjątki z Afryki, no i nie są to na ten moment państwa najważniejsze. Z samej Europy tak naprawdę kontakty z Rosją to głównie Serbia i Białoruś. Ale też mamy różne podejście do chociażby zawodników grających w lidze rosyjskiej, gdzie reprezentacja Brazylii na samym mundialu miała kilku zawodników, którzy byli zarejestrowani jako zawodnicy ligi rosyjskiej. I jak wygląda tak naprawdę w tym momencie taki szeroki rozkład sił, które tą Rosję bardzo chętnie by przyjęły, a które tak wolałyby trzymać ją jak najdalej od sportu?
0: Gdybym miał przeanalizować właśnie samą sytuację w piłce nożnej, to mógłbym się nawet pokusić o stwierdzenie, że głosy dążące do, a raczej nie mające nic przeciwko przywróceniu Rosjan do międzynarodowej rywalizacji, są w podobnej liczbie jak głosy ich przeciwników. Przeciwników znajdziemy głównie w UEFA. Tu mogę stwierdzić, że praktycznie wszystkie federacje z UEFA są przeciwne przywróceniu Rosjan. Jeśli już mówimy o jakichś federacjach, które byłyby skore do tego, aby właśnie Rosjanie ponownie mogli startować w międzynarodowych zawodach, czyli brać udział między innymi w meczach reprezentacji, takich meczach o punkty, mogliby także brać udział w europejskich pucharach, no to mamy, tak jak właśnie wymieniłeś, przeciwne są Serbia, temu, aby nie przepraszam, bo tu mi się tu za przywróceniem Rosji byłaby Serbia, Białoruś, może niektóre państwa bałkańskie, nie więcej niż 6-7 państw. Natomiast jeśli chodzi o takie kontynenty jak Afryka, jak na przykład Ameryka Południowa, tak jak tu wcześniej wspomniałeś, no to tam mogę się nawet pokusić o stwierdzenie, że większość federacji nie miałaby nic przeciwko przywróceniu Rosjan. Jeśli chodzi o Azję, też głosy raczej by były spore ku przywróceniu Rosjan. Jednakże UEFA jest nadal bardzo silną federacją i konfederacją, jeśli chodzi o lobbying w sporcie, jeśli chodzi o lobbying w FIFA, i dlatego też do tej pory nie doszło do decyzji o przywróceniu Rosjan. No i ocenię, sam Gianni Infantino bałby się przywrócić Rosjan. Pamiętajmy, że kongres FIFA, na którym będzie wybierany przyszły, być może nowy, patrząc na ostatnie afery z Giannim Infantino, szef FIFA, odbędzie się w marcu następnego roku. I mi się wydaje, że najwcześniejsze decyzje o przywracaniu chociaż po części Rosjan do międzynarodowej rywalizacji w piłce nożnej na poziomie, tu już mówimy, seniorskim, nastąpią właśnie po tym kongresie. Ja mogę nawet stwierdzić, że sami Rosjanie są przygotowani, że poczekają trochę dłużej. Według Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej, która przedstawiała takie raporty dotyczące rozwoju sportu w Rosji w ubiegłym roku, 2 lata temu, to oni uznali, że Rosjanie najwcześniej wrócą w 2028 roku, a za taki realny cel uznali, że może to się odbyć nawet trochę później, więc zauważmy, jak nawet sami Rosjanie patrzą na kwestię przywrócenia ich udziału w międzynarodowej rywalizacji w piłce nożnej.
1: Mhm. A chciałbym nawiązać troszeczkę do tego, że wspomniałeś, że w większości to UEFA, pomijając kilka tych wymienionych federacji, jest najbardziej przeciwko powrotowi Rosji, i w związku z tym w pewnym momencie trwały głosy, że może Rosyjska Federacja Piłkarska zmieniłaby swoją konfederację z FIFA na Federację AFC, czyli z UEFA na Federację AFC, czyli tak naprawdę zwrot z Europy do Azji, gdzie też, jak wiemy, większa część terenu, mniejsza część ludności Rosji się znajduje, ale jednak tą opcję odrzucili sami Rosjanie, mówiąc, że Rosja leży w Europie. Skąd to duże parcie na to, żeby być w tej UEFA kiedyś później, a nie wracać do szerokich, że tak powiem, na salony przez Azję?
0: Jak to w Rosji określili? Na dobrą sprawę oni w większości, przynajmniej jak ja czytałem komentatorów rosyjskich działaczy, słuchałem ich wypowiedzi, to oni od początku nie byli wielkimi entuzjastami przejścia do AFC z UEFA. Ich zdaniem po prostu poziom piłki nożnej w Azji jest o wiele niższy niż w UEFA. Oni sami zawsze powtarzają, że oni są częścią Europy, rodziny europejskiej, też rodziny europejskiej piłkarskiej, że jednak to głównie Europa wyznacza trendy w piłce nożnej, to Europa ma, można powiedzieć, największe doświadczenie w szkoleniu i oni na dobrą sprawę nigdy nie chcieli dołączyć do tego AFC. To było trochę też granie na taką publikę wewnętrzną, gdyż na początku wielu Rosjan bardzo oburzyło takie wykluczenie ze świata sportu. Tu chodzi mi o rosyjskich kibiców. Oni na początku nie rozumieli, że ich reprezentacja nie będzie mogła przez wiele, wiele lat grać w międzynarodowych rozgrywkach. Stąd też pojawiały się głosy, że by może dać jakąś szansę naszym piłkarzom, żeby nie tracili swoich najlepszych lat piłkarskich i mogli występować gdzieś indziej niż właśnie w UEFA. Z czasem jednak kibice rosyjscy przyzwyczaili się do sytuacji, przyzwyczaili się do tego, że nie grają, że jest parę takich meczów na poziomie towarzyskim, że liga nadal ma pewne gwiazdy, tak jak tu wcześniej wspominali, że grają między innymi Brazylijczycy, Argentyńczycy, Kolumbijczycy, cała Ameryka Południowa, można powiedzieć, że nie ma nic przeciwko grze w Rosji i przyzwyczaili się po prostu do tego. Liga rosyjska w mojej ocenie nadal jest na dość wysokim poziomie. Wiadomo, że to nie jest jedna z czołowych, najlepszych lig na świecie, ale jednak nadal, biorąc pod uwagę, tak oglądam czasami skróty spotkań, tak śledzę też, co się dzieje w tych meczach, no to mogę ocenić, że faktycznie byliby w top 10 lig europejskich, a najlepsze kluby, no, meldowałyby się regularnie w europejskich pucharach. Nie wiem, czy poza dwoma zespołami któryś by miał szansę na Ligę Mistrzów, ale dwa zespoły na pewno to jest poziom między Ligą Europy, Ligą Mistrzów.
1: No właśnie ta Liga Rosyjska, tak wymyka mi się troszeczkę w tych porównaniach, no bo zakładam, że reintegracja samych reprezentacji, czy tak naprawdę sportowców trenujących indywidualnie, na pewno jest dużo łatwiejsza, no bo to nadal są sportowcy, którzy są w podobnym, powiedzmy, cyklu szkolenia i tak dalej, i tak dalej, no ale jednak Liga, oprócz samych Rosjan, no wiadomo, że często składała się z zawodników zagranicznych. No tutaj, tak jak powiedziałeś, Brazylijczycy, Argentyńczycy nadal tu są i w przeszłości oni stanowili mocno o sile, ale jednak patrząc sobie chociażby na wydatki w lidze rosyjskiej, to tak naprawdę patrząc na lata przed inwazją, a na te lata po inwazji, to Rosja z ligi wydającej mniej więcej jako top 7 w Europie osunęła się na to top 15. Tak samo UEFA sobie postanowiła, że utrzymuje średnią współczynnika Rosji i po prostu kopiuje sobie co roku tą samą kwotę, która jest dosyć niska, więc wydaje mi się, że to integracja ligi może być dużo cięższa przez to, że ona więcej straciła. No i cały czas pytaniem jest, jak ci sportowcy mogą podchodzić chociażby do transferów do Rosji, już powiedzmy po tej odwilży i wznowieniu stosunków dyplomatycznych.
0: No tak, to poruszę od razu kilka kwestii. Może zacznę od wydatków w lidze rosyjskiej. Tak na dobrą sprawę, wydatki w lidze rosyjskiej, o których wspomniałeś, to są wydatki sprzed 10 lat, nawet bym powiedział 15. Wtedy faktycznie Rosjanie bardzo dużo wybadawali. Tu między innymi Zenit Petersburg się tak wyróżniał. A jeśli chodzi o obecne wydatki w lidze, no to one są zbliżone do tych sprzed wybuchu pełnoskalowej wojny. Nadal w trakcie tych ostatnich 4 lat Zenit był w stanie wydać za jednego piłkarza na przykład ponad 30 milionów euro. Nadal są w stanie dawać dosyć wysokie kontrakty, bo najlepsi piłkarze mogą liczyć na, załóżmy, 5-6 milionów euro i to jest normalna kwota. Tak jak analizowałem wydatki, zarobki piłkarzy w rosyjskich zespołach, no to te kwoty skurczyły się mniej więcej o 10-15%. Podobnie jest między innymi w lidze hokejowej, gdzie główny wpływ na zmniejszenie się pensji ma też inflacja. Największy spadek nastąpił w siatkówce czy w koszykówce. Tam faktycznie te kwoty się zdecydowanie zmniejszyły i jednak tam widzimy dosyć duży problem. Co do takiej kwestii związanej z reintegracją rosyjskich rozgrywek, no to tak już wspominałeś o tym współczynniku. No gdyby nie było tego współczynnika, gdyby Rosjanie nie otrzymywali ponad 4 punkty do rankingu, no to by byli naprawdę w bardzo złej sytuacji. Tak to w mojej ocenie, jak wrócą, to nadal będą w nie najgorszej pozycji. Nadal mi się wydaje, że przy ich obecnym poziomie byłyby drużyny, które grałyby regularnie na którejś z fazowych europejskich pucharów, czy to w Lidze Konferencji, czy Lidze Europy, czy nawet może by się znalazła drużyna, tak jak wcześniej wspomniałem, w Lidze Mistrzów, co nie jest takie wykluczone. Co do samych piłkarzy, to tutaj musimy się zastanowić przede wszystkim o podejściu piłkarzy z Europy Zachodniej, z, można powiedzieć, tego szeroko pojętego świata zachodu, bo już tu wspomnieliśmy, że z Ameryki Południowej piłkarze nie mają problemu z grą w Rosji. Z wielu krajów Afryki także nie mają problemu. W Rosji gra już też część piłkarzy, między innymi z państw bałkańskich. Czasem się zdarzają jak Hiszpanie, Portugalczycy, jednak to nie są oczywiście wielkie gwiazdy. Tu się pojawia pytanie, czy w najbliższych latach po zakończeniu wojny, bo ja sobie nie wyobrażam, że Rosjanie wrócą do rywalizacji mimo zakończonej wojny, będą oni skorzy i będą też kluby miały pieniądze na zatrudnianie gwiazd z europejskich państw. Wiemy, że w innych dyscyplinach tak się czasami dzieje. Na przykład tegoroczny najlepszy bramkarz mistrzostw świata elity w hokeju na lodzie, bramkarz pochodzący z Norwegii, przeszedł do rosyjskiego zespołu. Spotkały go z tego powodu konsekwencje, gdyż no, nie będzie dalej powołany do reprezentacji. Mamy Słowaków grających w lidze hokejowej w Rosji, więc są takie przypadki, jednakże nie w futbolu i mi się wydaje, że nadal, mimo, nawet jak się zmieni sytuacja i wojna się zakończy, no to wielu piłkarzy z Europy Zachodniej no jednak nie będzie decydował się na grę w Rosji, a szczególnie nie wyobrażam sobie piłkarza z Polski, który grałby w obecnej sytuacji politycznej właśnie w Rosji.
1: No, piłkarza polskiego mieliśmy jednego, który pozostał w Rosji, czyli Macieja Rybusa, który był tam też powiązany rodzinnie. No i tak naprawdę było to wykluczenie.
0: Jeszcze mamy piłkarkę w lidze rosyjskiej, która można powiedzieć, że jest jedną z największych gwiazd ligi. Gabriela Grzewińska wcześniej występowała w Zenicie, przeszła jeszcze w 2022 roku. Teraz obecnie gra w Spartaku i bardzo sobie ceni życie w Rosji, co zresztą przyznawała w niektórych wywiadach. To jest taki mało znany przypadek. Też raczej nie kojarzymy Polaków, którzy pozostali w Rosji i prowadzą tam życie, a ona praktycznie prowadzi, jeśli porównamy przynajmniej w skali takiej, jakiej może być rozpoznawalna piłkarka w Rosji, no to praktycznie życzy takiej gwiazdy piłkarskiej. Więc są przypadki, poza Rybusem nawet był właśnie taki przypadek, kiedy Polacy zostali w Rosji i grali. Jednak mi się wydaje, że w obecnej sytuacji politycznej teraz taki transfer nie nastąpi. Takie osoby mogły pozostać, jeśli wcześniej już występowały w Rosji, ale teraz nie zdecydują się ze względu na ostracyzm, na który zresztą zwracali uwagę czy to Rybus, czy właśnie wspomniana Grzywińska.
1: Tak, tak. Sam Rybus został odsunięty od reprezentacji Polski i tak samo po tym, jak rozwiązywał kontrakty w Rosji, miał problemy ze znalezieniem klubów w Polsce. Tak naprawdę do przed chwili, bo obecnie gra w Pelikanie Łowicz trzecioligowym. No, czyli tak naprawdę z mapy medialnej można powiedzieć, że został usunięty, bo jednak trzecia liga to już jest szczebel nie do końca profesjonalny, a samo to, jak polscy, czy tak naprawdę zachodnioeuropejscy sportowcy grający w Rosji by się przydali, chciałbym do tego wątku powrócić, ale po króciutkiej przerwie na piosenkę.

0: Radio Afera, audycja Gramy na Aferę. Rozmawiamy cały czas o reintegracji Rosji na polu sportowym z całą Europą i światem. I naszym gościem cały czas jest Bartłomiej Banasiewicz. Czy nadal się słyszymy?
1: Słyszymy się, słyszymy.
0: Perfekcyjnie. I myślę, że w tym drugim segmencie chciałbym troszeczkę dalej odejść od takich typowo konkretów o samej piłce nożnej i przejść do takich pytań ogólnych, które wiadomo łatwiej zadać, troszeczkę trudniej odpowiedzieć, ale tak naprawdę dlaczego samej Rosji tak mocno zależy na tym, żeby być w tej Europie w sporcie, być pod swoją flagą, ze swoim hymnem? Czy to jest aż tak ważne po prostu z perspektywy zwykłego kibica czy sportowca, czy jednak jest to szerszy, część, że tak powiem, szerszego planu i budowania swojej pozycji na arenie międzynarodowej?
1: No to mi się wydaje, że na pierwszą część już po części wcześniej odpowiedziałem. Chodzi o to, że po prostu sami Rosjanie bardziej czują się częścią tej europejskiej rodziny sportowej, niż mieliby być częścią na przykład azjatyckich konfederacji sportowych. Sami zresztą o tym wielokrotnie mówili Rosjanie, czy też wcześniej Związek Radziecki, no zawodnicy, zawodniczki z tych krajów, tego wcześniejszego imperium, startowali w zawodach w Europie. Dla nich to była norma, dla kibiców, dla sportowców, działaczy, więc w mojej ocenie po prostu nic nie chcą zmieniać i to też pokazuje, w jakim kursie oni chcą iść, że jednak mogą tutaj robić na mojej arenie międzynarodowej interesy, zbliżenie z państwami na przykład takimi jak Chiny, jak na przykład Indie, czy państwa Afryki, bo organizują także szczyty Rosja-Afryka, na których poświęca się uwagę również działaniom sportowych, zapraszają na Międzynarodowym Forum Ekonomiczne ministrów sportu z afrykańskich państw, to jednak oni nadal twierdzą, że są głównie częścią Europy. A druga kwestia to jest kwestia całej polityki państwowej Rosji, tego w jakim obecnie sensie można powiedzieć zmierza cała Rosja, całe następne pokolenia, czyli wychowanie w duchu patriotyzmu. Widzimy, ile teraz się w Rosji pojawia treści patriotycznych, jakie są kręcone filmy, jacy artyści, tacy między innymi jak Szaman są promowani. To są osoby, które mówią dużo o tradycji rosyjskiej, o byciu dumnym z bycia Rosjaninem i właśnie takie, można powiedzieć, postawy są promowane. To też ma mieć miejsce według władz rosyjskich w sporcie, mianowicie użycie flagi rosyjskiej w międzynarodowych zawodach, pokazanie się w stroju w barwach Rosji czy odsłuchanie hymnu ma też w mojej ocenie pobudzać kibiców, sportowców z Rosji do właśnie takiego patriotyzmu, oddania ojczyźnie, czasem właśnie oddania nawet życia za ojczyznę. I właśnie dlatego symbole narodowe są tak dla Rosji ważne. Dzięki symbolom narodowym mogą eksponować swoją państwowość na całej arenie międzynarodowej, a w wielu przypadkach niektóre osoby również z innych państw mogą być nawet zachwycone tym, jak wygląda Rosja, jakie tam według niektórych wartości są obecne, chociaż oczywiście pamiętajmy, że to wszystko, co praktycznie mówią Rosjanie, to jest oczywiście propaganda i jest zupełnie inaczej, niż oni próbują przedstawić całemu światu.
0: Mhm. A w takim razie jest jeszcze jeden mały wątek, który ja rozpocząłem na samym początku, a później do niego jeszcze nie wróciliśmy. Czyli w całym tym zawieszaniu jest jeszcze Białoruś, która też częściowo jest odpowiedzialna za inwazję pełnoskalową Rosji, bardziej biernie niż aktywnie przez udzielenie terytorium do przemieszczania się wojsk rosyjskich czy różne działania hybrydowe. I ta Białoruś w większości przypadków została potraktowana dużo, dużo łagodniej niż Rosja, chociażby w samej UEFA, gdzie Białorusini cały czas normalnie biorą udział w rozgrywkach europejskich i jedynie wyjazdy są rozgrywane na terenie neutralnym.
1: Tu tak jak wcześniej wspominałeś, to, że akurat Białoruś została łagodniej potraktowana, też na dobrą sprawę nie powinno dziwić. Oczywiście, że to właśnie z terenów Białorusi ruszyły wojska rosyjskie, na przykład tam się stamtąd ruszały jakieś ataki, ale jednak pamiętajmy, że to atakowali Rosjanie, że to jednak jest strona rosyjska. To jest pierwszy argument, dlaczego Białoruś może być łagodniej traktowana. Drugi, który moim zdaniem już jest nieaktualny, dlaczego tak, a nie inaczej postępowali. I to akurat przypomnę decyzję MKOL-u o zdjęciu zawieszenia na Rosyjski Komitet Olimpijski. To wydawało mi się, że w przypadku Białorusi zdjęcie rekomendacji o tym, żeby zawieszać sportowców z Białorusi w międzynarodowej rywalizacji, żeby nie dopuścić ich symbolami narodowymi, które miało miejsce w maju bieżącego roku, to miało związek z tym, że jednak mniej afer było związanych z Białorusią, bo to Rosja przyłączyła do, można powiedzieć, Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego lokalne komitety olimpijskie z zajętych, okupowanych terenów Ukrainy. To w Rosji był większy problem z między innymi z dopingiem strukturalnym, z sytuacją, która ciągnęła się już od 2015 roku. To są takie moim zdaniem argumenty, które mogły w pewnym sensie przeważyć, dlaczego akurat Białoruś nie została w każdym przypadku potraktowana tak jak Rosja. Chociaż nadal pamiętajmy, że w większości przypadków oba państwa praktycznie były traktowane na równi i oba państwa w wielu dyscyplinach sportowych nie były dopuszczane do rywalizacji i nadal wielu nie są dopuszczane, szczególnie z tymi symbolami narodowymi.
0: Z moich notatek, które mam tu zapisane, mam jeszcze jedną rzecz, którą delikatnie też zacząłem we wstępie, ale z zaznaczeniem, że nie do końca się na tym znam, więc nie do końca rozumiem, ale znalazłem informację, że CAS orzekł, że w większości, jeżeli jakieś federacje mają w statucie zapisane o tym, że są neutralne politycznie i przeciwne dyskryminacji, to nielegalnym jest wtedy dyskryminowanie ze względu na paszport rosyjski. Z tego, co widzę, ta decyzja jest z roku 2025. I czy to jest tak, że ona może była początkiem tej, powiedzmy, może nie lawiny, ale tego przyspieszenia tej integracji, czy jednak to są rzeczy niepowiązane?
1: Moim zdaniem oczywiście to jest jedna z przyczyn, która pchnęła do tego, jaką obecnie mamy sytuację, ale ja bym tu jeszcze wspomniał o wcześniejszych działaniach, mianowicie to, że nastąpiła wydanie takiego komunikatu, o którym wspomniałeś, to jest zabieg rosyjskiego lobbingu, bo Rosjanie działali na wielu polach, w tym także stwierdzali, ale stwierdzają, że zawieszenie sportowców z ich kraju jest po prostu bezprawne i niesprawiedliwe. O tym wielokrotnie wspominał jednocześnie tamtejszy minister sportu i szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, który do dzisiaj tak mówi, że jeśli chodzi o federacje, które nie chcą się zgodzić na dopuszczenie Rosjan, tu mówił m.in. o IBU, czyli Unii Biatlonowej, czy mówił o World Athletics, czyli Światowej Federacji Lekkoatletycznej, no to będzie działał na polu prawnym, będą starali się Rosjanie wykazać, że są dyskryminowani i że federacje nie mogą podejmować takich decyzji jak wykluczenie Rosjan. Więc tak, zgodzę się, że wszystko ma po części swoje odzwierciedlenie w tym, co obecnie dzisiaj mamy i najpewniej, co będziemy też oglądali na jeszcze większą skalę w najbliższych miesiącach.
0: Dobrze, to w takim razie już powolutku zmierzając do końca, chciałbym, żebyśmy troszeczkę sobie opuścili strefę twardych faktów i przesunęli się na sekundkę do przypuszczeń. I przyjmując założenie, że to Gianni Infantino wygra kolejne wybory na prezydenta FIFA, to czy tak już myśląc w troszeczkę bardziej długofalowo, czy myślisz, że Rosja w najbliższym czasie zorganizuje Mistrzostwa Świata, Euro bądź Igrzyska Olimpijskie? Najbliższy czas oczywiście patrząc na najbliższy dostępny, czyli tak koło 2040 z tego co pamiętam.
1: To są bardzo takie duże zabiegi do przodu dotyczące tego, czy Rosja może zorganizować taką imprezę, bo nie wiemy też, kiedy zakończy się wojna, nie wiemy, jak zakończy się wojna, czy nie będą, można powiedzieć, znowu wznawiane jakieś ataki na inne państwa. Jednakże sumując zebrane takie przeze mnie argumenty dotyczące właśnie tego, czy Rosjanie mogą zorganizować taką imprezę, powiem krótko. No, moim zdaniem nie, bo po prostu świeża sytuacja. Widzimy, że Rosjanie nie zmieniają w ogóle swoich działań wobec Ukrainy, nie zmieniają swoich także działań wobec państw z naszego regionu. Nadal to jest polityka agresywna i nie wyobrażam sobie, żeby Rosjanie mogli otrzymać prawo do organizacji dużej imprezy sportowej. Tu już powiedziałeś o takich najbardziej prestiżowych imprezach sportowych, ale ja bym nawet powiedział o takich dyscyplinach popularnych, ale trochę jednak mniej do organizacji imprezy w najbliższych latach, no bo jednak za dużo by państw nie chciało pojechać do Rosji i wziąć udziału w takiej imprezie. Rosjanie natomiast mają inną broń, którą mogą, można powiedzieć, atakować nawet polski sport, mianowicie Polska no, ma jasne stanowisko. Nie wpuszczamy sportowców z Rosji, rosyjskich reprezentacji, rosyjskich klubów na teren naszego kraju, nie wydajemy wiz, no bo po prostu sport w Rosji jest częścią propagandy rosyjskiej, więc wydaje mi się, że tu się pojawi inny problem, mianowicie, że w niektórych dyscyplinach sportowych w Polsce będzie właśnie ze względu na to, że nie chcą wpuścić tych Rosjan, trudniej otrzymać prawo do organizacji międzynarodowej imprezy, że te imprezy mogą trafiać do państw, które mają bardziej neutralne stanowisko wobec Rosji.
0: I tego się trzymajmy. Czas nam się już kończy, więc Bartku, ja ci bardzo, bardzo dziękuję za to, że byłeś naszym gościem. Mamy wyjątkowo ekspercką audycję dzisiaj.
1: Dziękuję również bardzo za zaproszenie.
0: Dziękujemy bardzo i tak naprawdę wszystkim słuchającym również dziękujemy, bo będziemy za chwilkę kończyć. Przypominamy, że audycję można odsłuchać na Apple Podcast czy Spotify w każdy czwartek. Nas można znaleźć na Instagramie, Facebooku czy X, dawniej Twitter, a my słyszymy się za tydzień, gdzie pozostaniemy w tematyce międzynarodowej, ale wrócimy już do samej piłki, bo prawdopodobnie porozmawiamy sobie o scoutingu. Do usłyszenia.
2: Le Bull. Gong.

0: Autopromocja. Get yourself locked in to bump and grind. Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.

0: Minęła godzina 19, radio Afera, to oznacza, że Aferytm pod palmami się zaczyna. Jeremiasz Szczecina za konsoletą i przed mikrofonami.
1: Franciszek Szymański.
0: I Tymoteusz Powęzowski. To jest być może najdłuższe nazwiskowo i mianowo duo, jakie można na Aferytmie wystawić. Tak szybko licząc.
1: Myślę, że nie. Myślę, że to nieprawda jest. Myślę, że nie.
0: Na ten moment?
1: Na ten moment? Jak na stan ludzi w tym pomieszczeniu tutaj?
0: Nie,
1: to
0: nie,
1: najdłuższe
0: na,
1: możliwe.
0: Na stan ludzi w redakcji muzycznej.
1: Nie wiem. Zróbmy tak, że po utworze policzymy tak, i przekażemy tą informację.
0: Sprawdzimy to. Cóż, zaczęliśmy od Suede, od Beautiful Ones, no bo dzisiaj Suede obchodzi swoją specjalną rocznicę, no bo już trochę czasu minęło od wydania tego albumu, no więc postanowiłem, że trochę zagramy. Jeden utwór przynajmniej, będziemy się tak wymieniać, myślę, nie?
1: Tak, myślę, że będziemy lecieć na zmianę. Ja chciałem powiedzieć w ogóle, że się niesamowicie oczywiście stresuję, bo to jest moja pierwsza audycja z moim szefem. Szefem bardzo brutalnym, ale też łaskawym, empatycznym.
0: To się trochę wyklucza. Tak.
1: Właśnie nie. Właśnie nie, bo wiesz...
0: Bo zwykle brutalność idzie w parze ze sprawiedliwością, a nie z łaskawością.
1: Tak, tylko że dojrzałość polega na tym, że umiesz wiele jakby takich czynników ze sobą łączyć, a osoby niedojrzałe są albo tylko brutalne.
0: I już mi się podoba to, jak mówisz i no, myślę, że jakaś podwyżka idzie.
1: O, stary, naprawdę? No, ale dla mnie?
0: No nie, dla mnie. Jestem taki dobry.
1: Dobrze, to następny utwór, jak sobie puścimy, i to będzie utwór Poli od F. Edmina.

0: To był Effie Man i utwór Polly. Jakże to wciągający utwór jest, to nie mam pytań.
1: To jest ten cover Nirwany, tak?
0: Tak, to jest on.
1: Na pewno.
0: Wiesz co, no właśnie szef działu zawsze ma rację i miałeś też rację. Faktycznie jesteśmy dwoma najdłuższymi nazwiskami.
1: No oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo za udowodnienie, za potwierdzenie moich domysłów. Bardzo miło. Ja zawsze wiem, jak ktoś udowadnia, że mam rację. Ale myślę też, taki wolny wniosek w ogóle, że patrząc na to, jakie utwory póki co graliśmy, no to będzie ciekawa jazda, taka...
0: Góra, dół, sinusoida, tak. Spotkanie dwóch światów, nazwijmy to wprost. To będzie batalia. Będziemy walczyć.
1: No bez takich militarnych. Ja walczyć nie zamierzam. Chyba, że bardzo chcesz,
0: A swoją drogą na tym kolegium naszego radia wpiszesz, że w podsumowaniu miesiąca, że miałem rację? Dasz
1: tak.
0: Ten podpunkt?
1: Tak.
0: No właśnie tak myślałem. Też bym tak zrobił.
1: A czemu nie? Trzeba się, prawda, dowartościowywać. To ja tylko szybciutko powiem o konkursie, bo dzisiaj jest ostatni dzień naszego długoterminowego konkursu na wejściówki. Trzy wejściówki podwójne dokładnie na koncert Lecha Janerki w CK Zamek. Koncert ten odbędzie się w najbliższą sobotę. Dokładniej będzie to 5 września w naszym właśnie CK Zamek. I no cóż, do dzisiaj, do godziny 19:50. Będziemy czekać jeszcze na wasze zgłoszenia. Jeśli chcecie taką wejściówkę otrzymać, to należy wysłać SMS-a na 7248 z prefiksem afera.janerka, waszym imieniem oraz nazwiskiem, no i odpowiedzią na pytanie, za jaki utwór najbardziej cenisz Lecha Janerkę, no i dlaczego. Te wejściówki mają o tyle dużą wagę, że jest to pożegnalna trasa. Ostatni koncert Lecha Janerki w Poznaniu, więc warto jeszcze do nas pisać, może się uda. Będziemy rozwiązywać przed godziną 20. Będziesz mi oczywiście pomagał w doborze tych ciekawych odpowiedzi.
0: Pewnie, zawsze razem.
1: Kolegialnie się będziemy zastanawiać.
0: Kolegialnie, zawsze razem rozwiązujemy w parku, trzymając się za ręce krzyżówki, rozwiążemy też ten konkurs.
1: Oczywiście, że tak. Wybitnie wspominam te spotkania, oczywiście. Dobrze, to teraz jeszcze utwór ode mnie ze Szkocji, prosto świeżynka.
0: Co? Wow.
1: No,
0: A Szkocja? Gdzie to jest Szkocja?
1: Szkocja to taka kulka, co na takich trzpieniach dwóch od globus, o. To jak na globusie, to jak go obrócisz odwrotnie, to jest na dole.
0: A jak go odwrócę odwrotnie dwa razy, to jest na górze?
1: No mniej więcej. On się tak pomiędzy górą a dołem gdzieś plasuje, wiesz?
0: To jak Polska.
1: To jak Polska. No jest w sumie niedaleko od Polski na globusie. Tak kilka centymetrów. No i stamtąd właśnie pochodzi Arab Strap i oni nowy swój utwór zaprezentowali.

0: Wiele mówiący tytuł Be a Man. O właśnie tym, o tym jak być mężczyzną i może niekoniecznie być takim przykładem toksycznej męskości. Bardzo, bardzo ładny utwór od Arab Strap. Już jutro tak naprawdę odbędzie się premiera nowego albumu Half Told Tales i ja na niego bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo czekam.
1: Mężczyzną również się okazał nasz radiowy kolega Max i męstwo prawdziwe pokazała Ania, którzy dzisiaj dzielnie nagrywali, prawda, akcję policji, zostali przez nich przepchnięci. Trzymamy za was kciuki, kochani. Tam widziałem, że walczyliście. Widziałeś ten materiał?
0: Widziałem. Polecamy w ogóle nasze media społecznościowe. Polecamy waszej uwadze. Kto jeszcze nie widział, na Facebooku oraz na Instagramie jest relacja z dzisiejszych wydarzeń.
1: Zdecydowanie. A i rozumiem, jako że ty jesteś szefem, to pewnie kojarzysz taki termin jak płyta tygodnia.
0: No, coś tam mi się obiło o uszy. A,
1: ale nie wiem, kto to wstawia. Strasznie słabe numery, szczerze mówiąc.
0: Też mi się tak wydaje, ten człowiek powinien zostać zwolniony. Ja tylko jeszcze napomknę.
1: Nie tylko numer.
0: Ja chciałem tylko napomknąć, że Mikołaj Pokorzyński się do nas odezwał i napisał, tylko ja trochę nie wiem do końca, do czego on się odnosi. Napisał, wypraszam sobie, mam dłuższe nazwisko. Nie napisał od kogo, po prostu nazwisko.
1: Nie wiem. Chcesz się porównywać, to niech się porównuje. Tu nie ma w tym studiu.
0: Chciałem powiedzieć, że przede wszystkim chodzi o imię oraz nazwisko, jakby całość. Więc no niestety, nietrafiona uwaga. No dobrze, płyta tygodnia teraz.

Husky i jej epka Między Słowami to jest nasza płyta tygodnia. 5 utworów jedynie na tej epce, ale 5 utworów przepięknych. Powstały one na przestrzeni lat, ale wciąż są jak najbardziej aktualne dla samej autorki. My zagramy utwór, który kryje się pod numerem 3 i nazywa się, bądź też nosi tytuł, Nienawidzisz.

0: I to była płyta tygodnia. Przypomnij mi proszę, jaki utwór?
1: Utwór Nienawidzisz.
0: Wow. Ja za to kocham ten utwór.
1: Ja
0: był
1: też.
0: Wspaniały.
1: No, to jest mój komentarz.
0: Kurde, ten szef działu jednak u nas w radiu Afera robi robotę.
1: Ale ja ci mówiłem, że ja nie mogę dużo rozmawiać, bo mi gardełko boli.
0: A, dobrze, to już zmieniam swoje gardło w ruch, czy coś takiego. Lecę, bo chcę. I lecimy do utworu, który usłyszałem miesiąc temu i sobie pomyślałem, kurde, ale banger. A potem pojechałem na Audio River i go słyszałem u trzech innych różnych DJ-ów. Czyli to musi być dobry numer.
1: Jeśli...
0: Ruszaj głową. Tak, nie, ja będę mówił.
1: Ale jak słuchacze mają słyszeć, czy ruszam tak, czy nie?
0: Nie, no ja będę tłumaczył.
1: Będę arbitralnie dobierał.
0: Ja będę tłumaczem języka ciała na język słowa.
1: Mhm.
0: Brawo.
1: No dobrze. To ja w takim razie kiwam.
0: W takim razie zachęcam was wszystkich, żebyście zmienili swoje ciało w ruch, żeby to było naprawdę coś, bo tu mamy 140 BPM, czuć taką wczutkę berlińską, ale jednak wesolutką i ten dźwięk nadchodzący, jakby kurde znikąd przy tym dropie. Darling, darling. Naprawdę uwielbiam ten moment w tym utworze. Zachęcam do odsłuchu. Feelberg, darling.

0: Wam pokażę, jak zaraz pokażę tą słomę i idziemy na wieku.
1: Jak tam, rozruszałeś już swoje gardełko?
2: Ja miałem tylko kiwać tak i nie, prawda?
1: No, tak, no właśnie, tak, dlaczego tego nie robisz? No.
2: Ja trochę się staram jeszcze przepracować to, co usłyszałem przed chwilą. Myślę, to nie opuści nie, no, mojej głowy
1: dział samplowania u nas działa prężnie. No.
2: Ale jak to jest jak kiedyś w radiu, jak były w starym radiu, jak były słuchowiska i trzeba było różne efekty dźwiękowe tworzyć. Do tego się używało no, jakichś tam instrumentów, już jakiegoś złomu znalezionego. Mm-hmm. No w sumie ty byłbyś w stanie spełnić tę rolę no, właściwie samemu.
1: No, tak. To jest moja największa życiowa ambicja. Dobrze, no, że poruszyłeś ten temat, jest dla mnie bardzo ważne.
2: To jest trochę właśnie zmienia ta audycja wywiad w tym momencie tak naprawdę z Frankiem.
1: Mogę ci zaprezentować moje umiejętności. Gardłowo lektorskie.
2: Tak. Aha. No dobrze, pomyślimy nad tym, odezwiemy się do pana.
1: Na przykład?
2: Lektorskie w studio nagrań.
1: Beatbox? Nie ma problemu.
2: A potrafisz beatbox?
1: Dlaczego nie słyszę freestylu?
2: Świetne. A jeszcze ja powiedziałem, że ja mam umiejętności rapowania? Albo nie, ale
1: kurczę, no ale to...
2: No ja nie mam.
1: Kurde, ale to chodzi o próbę, wiesz? Bo to nie... Bo raper... Dobry raper nie polega na tym, że dobrze rapuje, tylko na tym, że robi to od razu i się stara, tylko, jest tym całym sobą.
2: Ja nie jestem ani dobrym, ani raperem, widzisz? To chyba jest ten problem pogrzebany.
1: Nie jesteś. Dla mnie jesteś wystarczający.
2: Dziękuję, ale raperem dalej nie. To tutaj się to nie zmieni.
1: No niestety. Dobrze, no, popracujemy nad tym. To nie jest nasza pierwsza, jest to nasza pierwsza, być może nawet nie ostatnia audycja.
2: Czas pokaże. Jak
1: czas
2: jak
1: pokaże, to... no.
2: Oczywiście, pewnie, jasne.
1: Puścisz nam trochę funku chociaż?
2: To funku chyba raczej nie, niekoniecznie, ale utwór z Francji to już na pewno. Nouvelle Vague wzięło na warsztat utwory Depeche Mode i tak to mniej więcej brzmi.

0: No to nie było za bardzo funky, czyż nie? To bardziej takim, taką bosanową, takimi brzmieniami cieplejszymi, tanecznymi, tak żeby się przytulić i tak delikatnie powoli tańczyć, tak mi się wydaje. Nouvelle Vague i Melanie Pont, oni zagrali utwór Only When I Lose Myself od Depeche Mode właśnie.
1: No ja już w ogóle po tym, co powiedziałeś, jak ten utwór leciał, się nie odzywam.
0: Aha. No, no nie, spoko, ja się obraziłem. Okej. Okay. No. Czyli w ten sposób się bawimy.
1: Tak, w ten sposób. No, karam ci ciszą właśnie, wiesz?
0: Aha, to jest nie ten odzywam silent się. Treatment.
1: Nie myśl, że nawet coś powiem. Mhm. Że nie ma świata, w którym bym coś teraz mówił, na przykład, że, okay, że leci następny utwór. Nie powiedziałbym.
0: Okay.
1: A że ten utwór na przykład miałby się nazywać Film Pam od Muddy Bay, to już w ogóle nie. Mhm.

0: To była jakże kojąca Madim Bay z utworem Fin PM. Uspokoiłeś się, widzę, po usłyszeniu tego utworu?
1: No, pewnie, że tak. Bo to bardzo kojące brzmienia były. I się zastanawiam, czy to PM to takie, że chodzi o, że past morning, że, czy o to chodzi?
0: Może prime minister.
1: A, też możliwe.
0: Pomyślałem o tym właśnie. Mm-hmm.
1: Możliwe, chociaż ja to wiem, za spokojne, czy... jak na...
0: No właśnie.
1: Premiera, przepraszam.
0: Chyba, że to może jest uczucie, które jest, jak już jesteś tym prime ministrem.
1: No to myślę, że to zdecydowanie nie jest to.
0: Nie? Nie,
1: że masz... no ja myślę, że to jest stresująca praca jednak.
0: Ja myślę, że zależy od kraju.
1: No może. A, mamy na szczęście za szybą Arka Augustiaka, szefa działu informacji, który potwierdza, że to zależy od kraju, czy jest stresująca, czy nie praca. No wierzę i nie mam powodu, żeby Arkowi nie wierzyć w takiej materii. Jeśli jesteście zainteresowani, żeby dowiedzieć się o tym więcej, no to myślę, że należy pisać maile po prostu na adres... Ojejku, nie pamiętam, jak się do Arka dostać, że do właściwie, Arek, tak oficjalnie, żeby
0: Arek.Augustiak, no i aferowa stopka, czyli małpa, no chyba afera. Tak.
1: Ale teraz będzie miał zaloną skrzynkę, bardzo dobrze.
0: Na pewno zaloną. Ja powiem szczerze, raz się ogłosiłem tutaj z moim mailem, to czytałem 2 tygodnie te wszystkie maile od was. Dziękuję wam bardzo za swoją aktywność, waszą aktywność, za swoją mnie.
1: No, dziękujemy wam bardzo za wszystko. I teraz moja kolej na to, żeby zapowiedzieć utwór.
0: O, ale super.
1: To ja odpowiem.
0: A mogę strzelić jaki numer?
1: Możesz strzelić jaki numer.
0: Coś od Tedego.
1: No kurczę, blisko było. Ale zaskakująco o tym trochę chciałem powiedzieć, bo to będzie właśnie ten jeden z niewielu momentów, kiedy ja coś quasi-rapowego takiego zagram. I to jest nowy singiel
0: Skolim?
1: Nie, ale jest to nowy singiel od Warhouse.

0: To był utwór od Warhouse zatytułowany The Baby. I zagrałem go dlatego, że po pierwsze jest nowy, a po drugie dlatego, że się zupełnie nie spodziewałem takiego brzmienia po Warhouse. I po sobie to
1: mam pytanie.
0: Proszę.
1: Może być trochę głupkowate.
0: Proszę bardzo.
1: Warhouse?
0: Tak, no tak mi się, tak zawsze słyszałem, tak słyszałem wymowę tego.
1: Myślałem, że Warhouse.
0: Nie, bo tam nie ma E w nazwie. Wy, a rychy, a usy.
1: To jednak nie mam pytań, bo miałem pytanie do Warehouse'u, ale do Warehouse'u nie miałem.
0: No, przykro mi, nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale no w sumie, znaczy, bo ja tak, czy też miałem problem z wymową, jak do końca to wymówić, czy to jest Warehouse, Warehouse, czy jeszcze inaczej.
1: W ogóle wymowa
0: to jest
1: w radiu...
0: belgijski zespół, tak w ogóle.
1: W ogóle wymowa w radiu jest bardzo ciekawą rzeczą. Nie wiem, czy ile razy podczas jednej audycji łapiesz się na tym, że nie umiesz powiedzieć jakiegoś artysty.
0: Prawda. A jesteś w stanie swojego, bo ja też tutaj patrzę na twój utwór i no tu też jest trochę coś mylącego.
1: Zastanawiałem się, czy nazwa tej artystki, bo to jest polska artystka, która jest dopiero zaczynającą artystką, nie pochodzi od Syberia, bo prawda, jej nazwa to jest Sfiberia, przez V pisane. Jestem ciekaw, co myślicie o tym utworze, bo jest bardzo ciekawy i myślę, że zupełnie inny niż słyszymy w Radio Afera. Ja sam się zszokowałem, że lubię ten utwór, ale jest w nim coś takiego naturalnego. Czuć, że jej się to podoba i mam wrażenie, dlatego też mi się ten utwór spodobał, mimo tego, że takiej muzyki na co dzień nie słucham. Utwór nazywa się Abonament.

0: I jak się to stało akurat, że pomyliłem się z nazwą, gdy rozmawialiśmy o myleniu nazwy? Nie wiem, niemożliwe. Takie rzeczy się nie dzieją. Jak
1: nie
0: ten
1: ma
0: los,
1: czegoś takiego.
0: Los Płata Figle. Oczywiście to nie jest abonament, tylko abonent.
1: Mhm.
0: No jednak mi się
1: jak
0: trochę
1: jak
0: pomyliło.
1: Abonent chwilowo niedostępny.
0: To czy to nie jest tako Hemingway, czy problem?
1: A nie wiem nawet. Na szybko, ja w Świadku Rapowym, to ja nie będę udawał, że ja się znam.
0: No ty nie jesteś w Świadku, tylko w Półświadku, powiedzmy sobie to szczerze.
1: W Półświadku, o to jeszcze gorzej. Ojejku, to już się teraz boję. No dobrze, przyszedł czas po pierwsze na to, żeby rozwiązać konkurs i właściwie to za chwilkę się też pożegnać, bo na końcu zagramy utwór dość długi, ale piękny, a myślę, że to Lechowi Janerce oddać jak najbardziej trzeba. No ale najpierw rozwiązujemy konkurs antenowy. Trzy osoby, które wygrały ją podwójne wejściówki na koncert w Zamku już w tę sobotę. To tak będę od góry, jak mi się tu pokazuje.
0: Mogę tworzyć napięcie?
1: Może, jak najbardziej. Mam nadzieję, że słychać. Werble grają. Pierwszą wygraną jest pani Gizela. Piękne imię po pierwsze. Po drugie, napisała ona, że Lech Janerka to dla mnie postać wyjątkowa. Gdybym miała wybrać jeden utwór, który najlepiej skupia się, który skupia w sobie jego fenomen, wskazałabym na utwór Zero Zer. Świat w jego wydaniu to specyficzny dziwoląg, który Janerka przekłada na własny, niepodrabialny język z erudycją, trafiając w samo sedno i prosto w samo serducho. I chciałem powiedzieć, że za chwilkę także zagramy Zero Zer, w którym pojawia się ten piękny cytat: czy to ziemię stworzył Bóg i czy od tego ręce bolą. I za to też kocham ten utwór i pani Gizela dostanie jedną wejściówkę podwójną. Drugą podwójną wejściówkę dostanie pani Monika, która napisała, że jej ulubionym jest utworem jest Śmielej. To piosenka, która przypomina mi, że czasami warto zrobić krok do przodu, wyrazić swoje zdanie jasno i konkretniej w relacjach, nie bać się mówić o tym, co łączy. I tutaj jest nasza wejściówka numer 2. Wejściówka numer 3 ląduje do pana Marcina i pan Marcin tutaj opisał napisał o historii podwodnej, utworze, który też jest bardzo bliski memu sercu i napisał, że ten utwór ma w sobie to coś, co trudno jednoznacznie nazwać. Chłód, niepokój i niezwykły klimat. Cenię ją właśnie za to, że Janerka nie opowiada wszystkiego wprost, tylko zostawia przestrzeń dla wyobraźni słuchacza i tutaj po prostu mogę tylko powiedzieć pełna zgoda. Lepiej bym Janerki właściwie nie był w stanie opisać, więc brawo dla naszych słuchaczy.
0: Gratulujemy.
1: Bardzo dobrze się wykazali właśnie erudycją, chciałem powiedzieć. No cóż, bawcie się dobrze na sobotnim koncercie. Cieszymy się, że zgarniacie te wejściówki. No i cóż, pożegnamy się teraz już. Jeremiasz Szczecina był z nami za konsoletą, kłaniamy się nisko, a poza nim byliśmy...
0: Ja, Franciszek Szymański
1: i ja, Tymoteusz Powęzowski, życzę wam dobrego wieczora. No i cóż, Zero Zer, ten utwór zaczyna się cichutko, więc jeszcze kilka słów tylko powiem, że trzymajcie się cieplutko, bądź chłodno, jak wolicie. I cóż, dobrego wieczora.
0: Pa.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
3: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20 w Radio Afera.

0: Hanbanwa, czyli dobry wieczór w Japonii w Radiu Afera, Sebastian Szymura, Jeremiasz Szczecina i gość specjalny, którego zaraz przedstawię. Będziemy mieli dla was przyjemność grać muzykę z kraju kwitnącej wiśni. Wracamy na antenę po około miesięcznej przerwie. Jak to bywa, oczywiście w sierpniu rozłożyło mnie. Idealny miesiąc, ale nic to. Wracamy, gramy japońską muzykę. No i znów w Japonii jest Rafał Kowalewski. Cześć.
1: Konbanwa.
0: Konbanwa. Rafał, który był już u nas 2 miesiące temu. Rafał, który odbył podróż do Japonii i ta podróż, jednym z głównych celów tej podróży było zobaczenie na żywo japońskich artystów, artystek. No i ty zresztą, Rafał, nie tylko tak do Japonii, ale też po Europie jeździsz, o czym wspominaliśmy 2 miesiące temu, ale pewnie fajnie by było przypomnieć, bo razem widzieliśmy Mass of the Fermenting Dregs, ale wiele też już widziałeś samemu. No i co to było? Co my graliśmy i kogo widziałeś w tej Japonii na żywo?
1: Mm-hmm. Tak sobie zrobiłem taką retrospektywę tej mojej wyprawy, bo wiesz, gdy byłem tutaj, kiedy to było? Ponad 1,5 miesiąca temu?
0: No, jakoś 2 miesiące temu, lipiec na pewno.
1: W lipcu. To byłem, tak bym powiedział, nakręcony jak zegarek Casio.
0: Tak
1: byłem
0: było.
1: Świeżo po... Po tej wyprawie.
0: Jeszcze może jetlag nie do końca strzelał.
1: Tak, a teraz zrobiłem sobie takie retro. No i muszę powiedzieć, że nawet tam oczywiście pojechałem zobaczyć Mina na Ro, tak jak mówiłem, zobaczyć The Cubs, ale przy okazji, gdy zrobiłem to retro, okazało się, że było tam, poznałem też nowe rzeczy, nie? Mhm. Więc tutaj właśnie dzisiaj, przed chwilą graliśmy utwór Saya, czyli artystki, która grała na jednym koncercie z Mina na Ro. Dla mnie było to takie powtórne odkrycie, bo faktycznie, gdybym miał powiedzieć, tam było wielu artystów, to była urodzinowa impreza jednej z wykonawczyń. Niestety nie byłem na całym koncercie, bo musiałem spieszyć się na autobus, więc możliwe, że nawet tego finału nie widziałem. Natomiast artystów tutaj widzę na tym rozpisce, na plakacie mam 7 zespołów bodajże. Także... jak zrobiłem, wróciłem do tego, okazało się, że ta Saya rzeczywiście podobała mi się. To było coś innego, coś, czego się nie spodziewałem. Nie jechałem tam po to. Inne artystki, inne zespoły, tam były zespoły też przez Ishidę, czyli menedżera Chiyono Ide, prowadzone. Brzmiały bardzo podobnie, natomiast Saya to było coś innego. Okazało się, że wynika to z zaczerpnięcia z okinawskiego folkloru. Więc to było jedno odkrycie. A tak jak mówisz, co do Europy i innych podróży, właśnie spotkaliśmy się w Warszawie. W przyszłym roku Mass of the Fermenting Dregs wracają do Polski.
0: Właśnie, bo to jest jakiś news, który wypłynął kilka tygodni temu, więc jeżeli lubicie, to już można kupić bilety nawet.
1: Dokładnie. Ale wyhaczyłem inne też rzeczy i muszę powiedzieć, że to było praktycznie dla mnie taka prezent na 40 urodziny. Przyjazd Aya Gloomy do Warszawy. Przecież to ja bym w życiu się nie spodziewał, że coś takiego może być w ogóle możliwe, że artystka, którą, nie wiem, słucha tam miesięcznie, tak jak Spotify pokazuje, kilka tysięcy osób, że wybierze się akurat do mojego kraju, tak? I będzie grać tutaj koncert. Byłem na tym koncercie w chmurach, było 50 osób. Niesamowita sprawa. I tu muszę od razu powiedzieć, wyjaśnić może. W poście zapraszającym na tę audycję wspomniałeś, że jestem fanem muzyki niezależnej, tak? Artystek niezależnej.

0: Lumi, być z nią, nie wiem, porozmawiać spokojnie, 5 minut mieć dla siebie, przyjść do niej do sklepu, tak? No to jest właśnie to, co ja nazywam artystą dostępnym. Dla mnie to jest fajne mieć możliwość kontaktu z artystą, mieć możliwość z nim porozmawiać twarzą w twarz, korespondować, bo też z Mina Naro też korespondowałem. Mailowo zapowiadałem się, że przyjadę, oni wiedzieli. Byli przygotowani.
1: No tak, i też pisałem o tym, że to są artystki kreatywne i faktycznie w muzyce Sai widać no takie no, nie do końca typowe mimo wszystko dla japońskiej muzyki wpływy, bo to są gdzieś tam wpływy takie trochę peryferyjne. To jest takie miejsce, do którego Japończycy bardziej jeżdżą na wakacje, ale żeby jednak słuchać muzyki stamtąd, to myślę, że nie jest to takie oczywiste, a mowa o Okinawie.
0: Tak. Będziemy słuchać nie tylko dzisiaj utworów po japońsku, będziemy słuchać też w dialekcie z Okinawy. To też dla niewprawnego słuchacza, dla niewprawnego ucha było nieoczywiste, bo gdy tak pierwszy taki dostałem, tak, że tak powiem, na twarz tę muzykę, na uszy, no to pierwsze skojarzenie buddyjskie zaśpiewy, tak, właśnie. Takie właśnie nieprofesjonalne, że tak powiem, podejście, że to właśnie jest jakaś wschodnia muzyka, być może bardziej religijna, być właśnie, tymczasem to było czysto zaczerpnięcie z okinawskiego folkloru. W ogóle, bo wiem, co za chwilę zagramy, tak? Za chwilę zagramy Mother Sea.
1: Dokładnie tak.
0: Więc o tym utworze chwilkę powiem, ponieważ to jest tak naprawdę dziecięca melodia. To jest pieśń, w którym pojawiają się słowa gdzie jest twoja mama? Do dziewczynki. Starsza siostra do młodszej. Mama poszła zebrać trawę dla kóz. I tam później o tych kozach, potem o ojcu, który zbiera trawę dla krów i dokładnie ten tekst. Można sobie znaleźć ten utwór w wykonaniu ludowym.
1: Czyli jednak nie tak daleko ta Okinawa od nas, jeżeli tam też wypasają kozy, krowy.
0: Dokładnie, więc mówię, taka na tym, to jest bardzo ciekawe, jaki podkład do tego się pojawił. Ten utwór zupełnie jakby nie spodziewalibyśmy się, o czym on jest, że on faktycznie tak jakby nawiązuje, tak nie wiem, do czego by u nas to porównać, szła dzieweczka do laseczka, tak? Tam jest jeszcze włączony dodatkowo takie teksty, poezja trochę samej Sai, jakby to nie jest sam tekst zacytowany ze ścianą elektroniczną, ale tam mamy też taką dodatkową interpretację, to jest tekst bardziej o, jakby to powiedzieć, sentyment, nie, bardziej taka nostalgia też o bezpiecznej krainie powrotu. Myślę, że taki trochę koncept jest w ogóle Sai, jako jej, która sprzedaje na swoich koncertach ten folklor i ten też to, jak cię ubiera, warto to zobaczyć, w czarny taki strój powłóczysty, właśnie ten folklor Okinawy, te tonacje nietypową, tak? Więc to jest to. No i właśnie w tych tekstach jest taka nostalgiczna nuta.
1: To po takim pięknym wstępie myślę, że ja jestem kupiony i reszta słuchaczy też już jest kupiona. To gramy, saje.

0: Saya z utworem Mother's Sea i mieliśmy tutaj te takie właśnie zaśpiewy okinawskie, ale też mieliśmy bardzo fajny rytm w tym wszystkim i na przykład fragmenty gdzieś tam, no takie zabawy typu puszczanie rytmu od tyłu i różne takie fajne rzeczy tam się działy i generalnie dużo takich fajnych rzeczy się dzieje w muzyce Sai, bo no, opowiadałeś dużo o tym, z czego ona czerpie, ale to faktycznie też jest gdzieś tam podane w nowoczesny sposób, nawet w takim utworze, który faktycznie mocno nawiązuje, no śpiew, gdybyśmy sam śpiew wycięli i puścili to a cappella, no to czy byś mi powiedział, że to było nagrane 100 lat temu, czy to było nagrane 5 lat temu, uwierzyłbym ci w obie wersje, a jednak z tymi rytmami to jest podane tak, że nawet ten współczesny słuchacz myślę, że no chwyci to. No i tak jak wspominałeś, poza anteną, Saya bardzo często gra w tym tokijskim undergroundzie, więc odbiorcy na tę muzykę cały czas się znajdują, no i bardzo dobrze, bo to jest takie połączenie właśnie gdzieś tam bardzo oryginalnych wpływów, ale podanych w nowoczesny, fajny, ale też nietuzinkowy sposób mimo wszystko.
1: Wiesz, tu warto krótko spojrzeć na historię w ogóle Sai. Zaczynała i też takie miała plany w swoim życiu, takie marzenie, żeby zostać członkinią zespołu Idolek w stylu AKB 48. To była jej fascynacja. W międzyczasie też lekcje fortepianu, no to myślę dosyć popularna sprawa w tamtych rejonach świata. I tak naprawdę zaczęła swoją karierę w okinawskim właśnie takim duecie, trio Idolek, gdzie one grały taką uładzoną właśnie popową muzykę. I podoba mi się to, że Saya, która najpierw odeszła z zespołu, założyła taki projekt Okinawa Electric Girl Saya. Mhm. Co już sama nazwa bardzo przyciąga i wiadomo też trochę, zobacz, to jest podobnie jak Mina na Ro. Mina na Ro jest idol projektem związanym z górą Fuji, a Saya, od razu mówisz Saya równa się Okinawa. Więc to jest jej taki koncept, myślę, marketingowy. Fajnie, że w to weszła, że wizualnie, w sensie taniec, ubiór idzie w to. Idzie w to też korzystając z tradycyjnej muzyki. Do tego dodaje to swoje instrumentarium. No, po prostu jest wyrazista, jest inna.
0: Ale myślę, że też, bo jednak pozostała, czy tam przeszła później na to, żeby nazywać się po prostu Saya, bo w jej muzyce jest też dużo więcej. Tam te wpływy okinawskie czasem trochę są cofnięte, czasem to brzmi bardziej jak jakiś, nie wiem, miks Bjerg trochę z czasem Technokayo, czy też generalnie wokalem a la Akiko Yano, tak mi się skojarzyło z tego co pamiętam, czy też generalnie bardzo ciekawymi aranżami, nietypowymi progresjami akordów, niekoniecznie okinawskimi. To są rzeczy, które słychać też w zachodniej muzyce, może bardziej w jakimś sofistipopie lat 80. Gdzieś takie patenty, więc gdzieś tam ta Okinawa Electric Girl mimo wszystko pobrzmiewa, ale cały czas idzie dalej sobie i to jest bardzo, bardzo fajne. I właśnie w tym pójściu dalej myślę, że fajnie nam się zepnie ostatni utwór jej, który dzisiaj zagramy. Może to nie ostatni raz zagramy ją w ogóle. Zobaczymy, co pokaże przyszłość.
1: Czas pokaże.
0: Tak, a zagramy Rhythm Heartbeat.

0: Saja w Japonii w Radiu Afera. Jak to przed chwilą ładnie powiedziałeś, to jest audycja o dwóch idolkach, bo będą dwie prawdopodobnie, o byłych idolkach, albo o artystkach, które chciały być idolkami, ale zeszły z tej drogi, żeby gdzieś tam...
1: Zeszły ze złej drogi.
0: Tak, no to nie zawsze zła droga, ale faktycznie, jeżeli Saja miałaby się marnować w czymś a la AKB48, no nie, żeby one nie miały dobrych utworów, ale myślę, że mimo wszystko lepiej dla świata jest, że ona gra tę swoją muzykę taką, którą na przykład przed chwilą wysłuchaliśmy, utwór Rhythm Heartbeat, a teraz będzie o innej artystce, która na początku właśnie też gdzieś tam w te klimaty idolkowe chciała wejść, ale jednak poszła w swoją stronę.
1: Ale wiesz, inna motywacja, bo to też jest, myślę, ciekawe. Teraz tak sobie przypomniałem, bo Saja od początku, powiedzmy tak na zasadzie takiej gimnazjalnej miłości, tak ten AKB48, ostatecznie wylądowała w tym idolkowym trio. I powiedzmy, później tą tożsamość swoją już rozwijała indywidualnie. Też muszę ci powiedzieć, że są dostępne kasety, gdzie na przykład z Noise Rockowym zespołem nagrała swoje piosenki. Między innymi te właśnie różne, które tutaj odtwarzamy w aranżacji takiej, no, dzikiej. Także taka współpraca też miała miejsce. Czyli to też pokazuje na taką otwartość, tak? Może rozwój jakiś, kto wie. Ale mówię, motywacja była na początku taka właśnie, że żeby jako nastolatka zostać tam, wkręcić się w ten tryby, tak? Idolkowe. U Tentenko motywacja była inna, bo ona zaczynała od nagrywek na kaseciakach, gdzieś tam w szkole ze swoją koleżanką, później założyły zespół Florida, bodajże to się nazywało, też właśnie gdzieś nagrały jakieś dema. Natomiast później, w wieku 23 lat, stwierdziła, dlaczego ludzie chcą zostać idolami? I poszła na casting BIS.
0: Kurczę, 23 lata to tak trochę już powoli późno jak na idolkę, ale... Wyróżnia się.
1: No i znaczy, no wiesz, no, o wieku Azjatek to można dużo mówić. Nie jesteś w stanie powiedzieć, ile ktoś ma lat. Może mieć 40, wygląda na 20, tak?
0: Też prawda, też
1: no,
0: prawda.
1: Więc myślę, że to było takie bardziej z jej strony, o ile dobrze tutaj zbadałem ten temat, taka ciekawość, taki trochę może nawet socjologiczny eksperyment. Przy czym też została zrekrutowana, weszła do grupy BIS, czyli do takiego idol projektu, który był taki rebeliancki, że tak powiem. To był taki trochę antyidol projekt. Także powiedzmy, też się poniekąd wpisuje w taki późniejszy jej mocno rebeliancki, taki muzyczny trakt, nie? Jaki podjęła.
0: Zresztą posłuchamy podczas tej jeszcze około pół godziny, która nam została, że takim trochę kameleonem tej, no może nie japońskiej muzyki, może nie przesadzajmy, ale na pewno jej kariera była taka, że chciała robić dużo różnych rzeczy, zmieniała się z płyty na płytę i myślę, że każda z tych ewolucji była ciekawa. One szły w jedną konkretną stronę, później powiemy w którą, ale na razie tak. Zaczniemy faktycznie od takich, no może nie do końca już idolkowych klimatów, ale takich bardziej popowych. Mimo wszystko mi się to trochę skojarzyło z takim lekkim recyklingiem Nakaty z jednej strony, tych całych klimatów Perfume i tak dalej, ale bardzo mocno połamanym, zusterkowanym i tak dalej, wrzucone takie tam bardzo, bardzo różne tła.
1: Zakorzeniony też mocno w muzyce lat 80., o czym ona też mówi. Bardzo duży wpływ na przykład miała na nią Yellow Magic Orchestra i inne muzykę, której słuchał jej ojciec. Także ta muzyka lat 80. będzie się tutaj w tych projektach, w których ona śpiewa, tak trochę tu spoileruję, to będzie się przewijało.
0: Dobrze, to zaczynamy od tych takich, no, chyba nakatowych będzie. więcej na początku.

0: tętenko w bardziej popowym, szalonym wydaniu, czy to inspirowane latami 80., czy Nakatą i tak dalej, i tak dalej. Taki dosyć mocno już hyperpopowy był wręcz ten utwór, więc myślę, że dużo osób gdzieś tam jarających się hyperpopem akurat taką tętenką by na pewno kupiły bez problemu. A my też kupujemy taką tętenką bardziej zanurzoną w tych klimatach, które jej gdzieś tam zapodawał tata, czyli z lat 80., czyli Yellow Magic Orchestra, czyli techno, Kayo i tak dalej, i tak dalej.
1: Zdecydowanie. To jest też tętenko z okresu, w którym nie ona tworzyła muzykę, której, gdy zobaczymy autorów tekstów, autorów muzyki, to są tam znane nazwiska z lat 80. Mhm. Są też mniej znane, ale właśnie fakt, że tutaj ona jest tylko i wyłącznie wokalistką. Być może to w pewnym momencie zaczęło jej przeszkadzać, tak? Ponieważ w tych swoich eksperymentach dźwiękowych, które też słyszeliśmy tutaj, mhm. bo ten styl jest charakterystyczny, jest mocno syntezatorowy, chociaż też gitary teraz były gdzieś tam zagrane albo samplowane.
0: No, poprzetwarzane i tak dalej.
1: Tak. No, natomiast właśnie, także na pewno to jest charakterystyczne, że tu nadal poszukiwała tętenko w tym swoim CV, że tak powiem, muzycznym, siebie jako wokalistki. Mhm. Widziałem nawet taki promocyjny z Tower Shop nagranie. Tower Shop to jest taki sklep wielopiętrowy w Tokio, chyba w Shibui, w którym też byłem, tam jest scena. Rzeczywiście ona promowała swoją płytę, chyba właśnie tę, którą teraz graliśmy. Mhm. Odniosłem wrażenie, że nie do końca jest na tej scenie szczęśliwa. To jest takie moje, być może znając jej później historię, nadinterpretacja taka z mojej strony. Natomiast początek utworu tak śpiewała nie do końca w dźwięk wchodząc, trochę tak się poruszała jakby od niechcenia.
0: Czyli ona już chciała trochę zniknąć z tego świata.
1: A przecież promowała swoją płytę. Być może tak to wyglądało, tak z boku.
0: I co? I myślisz, że przy tej płycie, którą teraz będziemy grali, to ona też z tej sceny uciekała? Że później znowu w te rzeczy, które będziemy grać dalej? Czy to jest w ogóle ciekawe? Czy to był gdzieś tam jej wybór? Czy może na przykład menedżer ją gdzieś tam w tę stronę pokierował? Właśnie. Że te znane nazwiska i tak dalej. Ale dobra,
1: tego
0: to może
1: nie wiem. Tego
0: to może sprzedajmy trochę. Kto tam jest?
1: Musisz mi pomóc. Na pewno jest tam Sakamoto.
0: Shintaro Sakamoto.
1: Shintaro.
0: Yura Teikoku.
1: Z Yura Teikoku, który do szuflady napisał piosenkę Nantenaku Nadenai bodajże, o ile dobrze pamiętam. Mhm. I właśnie to był utwór napisany na żeński głos, który zaśpiewała tętenko. Więc ten utwór na pewno zagramy. Mhm. Chciałem powiedzieć o utworze, który był poprzednio, czyli Goodbye, Good Girl. Mhm. Ja myślałem, że to jest taki, jak to powiedzieć, manifest właśnie, że tętenko jakby żegna się ze szkołą. Czy takie manifesty były i u Kiari, i u Aiglumi, kojarzę to. Natomiast tutaj tętenko jest bardziej, że tak powiem, oderwana od rzeczywistości. Ona wcale nie opowiada w tych tekstach o sobie albo nie robi tego wprost. To jest historia kryminalna. Goodbye, Good Girl, która być może nawet wzięła się od prawdziwej historii, która w 92 roku się wydarzyła w Tokio, gdzie pracownica TEPCO, mhm. czyli tej elektrowni, że tak, no, tej energetycznej firmy, prowadziła podwójne życie i spędzała wieczory jako prostytutka. I została odnaleziona właśnie jakby jej ciało. Później się właśnie ta historia gdzieś tam...
0: Kurczę, to dosyć taki mocny storytelling, tak. jak na muzykę, którą słyszeliśmy mimo wszystko.
1: I właśnie motywy tej historii, tętenko wprost nie odpowiedziała tam dziennikarzowi, że to jest to, tylko powiedziała, że owszem, to była jakaś inspiracja i dodała tam od siebie pewne motywy, różowy kolczyk, coś, ale jest to utwór... właśnie taki bardziej abstrakcyjny. To nie jest o tętenko, to jest pewna historia, którą ona postanowiła opowiedzieć i nie dopowiedzieć. Mhm.
0: To co, to teraz będzie utwór O Tętenko, która śpiewa o sobie, że jest robotem.
1: A widzisz. I tutaj
0: i
1: też,
0: to też nie jest o Tętenko.
1: To jest klasyczny utwór z lat 80.
0: To na pewno.
1: To jest w ogóle cover. Ja teraz niestety nie pamiętam, być może nawet w poście w Japonii, na profilu Japonii wrzucę, kto to śpiewał, podlinkuję. I to jest piosenka Proszę Ciebie o miłości. I robot jest tutaj taką metaforą zakochanej kobiety, która dla miłości jest w stanie zrobić wszystko i nawet zachowywać się jak robot. Bardziej masz tutaj motywy jak u Ciechowskiego, który śpiewał o lalce, nakręcone ręce obejmują mnie. To będzie bardziej to.
0: To ja bym nawet to pociągnął dalej do Metropolis, z tego co pamiętam. Tam chyba też była robot-kobieta, była historia miłosna.
1: Mówisz o Kraftwerk.
0: Nie, nawet jeszcze dalej.
1: Dobrze, to tam też jest taki motyw.
0: Tam też jest taki
1: ogólnie
0: motyw.
1: W latach 80. taki motyw właśnie nakręconej miłości, takiej, że to serce jest takie oddana osoba, tak, która nie ma własnej woli, coś takiego i wręcz ona tak błaga o tę miłość, że jest w stanie tak jakby zrezygnować z własnej woli. Czyli o tym jest ta piosenka, a wydawałoby się, że to taka po prostu piosenka o robocie, bo tak sugeruje okładka płyty Tętenko, w której jest ona jako skaut i za nią taki nakręcony robocik, zabawka. Nie?
0: Byłem ciekaw, czy gdzieś tam rozszyfrujesz, o co chodzi z tym strojem. A to był strój skauta.
1: Trzeba to zbadać. Tak.
0: No i to w sumie też taki dosyć, no stety, niestety, bardziej pewnie niestety, dosyć aktualny motyw, patrząc na relacje ludzi z chatbotami chociażby. Niestety.
1: Ale teraz dałeś.
0: No dobrze, to może jednak zostawmy filozoficzne rozważania i skupmy się na muzyce.
1: Cieszmy się tym, że gramy muzykę niezależną, która właśnie jest przeciwieństwem muzyki AI-owej.
0: Tętenko, robot.

0: Tantenko, która jest robotem, ale tak naprawdę to nie ona jest robotem i tak dalej, i tak dalej. Przed wejściem troszkę nam się tutaj o tym rozgadało. Chcieliśmy wam pokazać jeszcze, w którą stronę Tantenko poszła później. I myślę, że będziemy musieli to, jak to się mówi po angielsku, zatizować, a po polsku zajawić, bo już do tego raczej dzisiaj nie dojdziemy. Ale jeszcze wrócimy do Tantenko w Japonii.
1: Stworzyliśmy nawet niewybredny dowcip, że jako osoba mierząca 142 cm wzrostu, Tantenko ledwo wystaje zza stołu mikserskiego.
0: A teraz to właśnie często wystaje, bo Tantenko poszła w stronę właśnie muzyki elektronicznej i to bardzo różnej. O, akurat wszedł Piotr Heuser, Allegria. Muzyka klubowa przyszła do nas. Tak, i Tantenko też poszła w stronę muzyki klubowej, ale nam został jeszcze jeden utwór dziś i to nie będzie muzyka klubowa, to będzie utwór, to będzie ten utwór Shintaro Sakamoto, o którym wspominaliśmy wcześniej i faktycznie, jak powiedziałeś mi, że to jest utwór Shintaro Sakamoto, to zrobiło...
1: Bingo.
0: Tak, dokładnie, to było bingo, to była eureka. No bo to brzmiało jak te tam wczesne solowe płyty Shintaro Sakamoto.
1: Tekst jest też jego o takich wewnętrznych rozterkach różnych. Zakładam płaszcz, widzę samego siebie na ulicy. No i stara choroba wraca.
0: No to brzmi jak Sakamoto. Nie tylko Shintaro. No dobrze, to co? To chyba nam już tam powoli czas ucieka. Minuta nam została, tak? No dobrze. No to tak jak wspominałem, jeszcze do tematu Tantenko wrócimy i przejdziemy też do tematu innych artystek, które ty widziałeś na żywo, a tak się bardzo ładnie składa, że zwykle to są artystki, których ja jeszcze nie prezentowałem w Japonii, nawet jeżeli gdzieś tam kątem ucha mi wpadły, to jednak nie na tyle, żeby je grać, na przykład Ichiko Aobe.
1: O dziwo. Zrobię tak, no, znana osoba. Zrobię krótką taką klamrę. Mówiliśmy o mojej podróży, która działa się w czerwcu, trwała 10 dni. Natomiast mam wrażenie, że ja tę podróż zacząłem wcześniej i ja z tej podróży tak naprawdę nie wyszedłem. To było jakby wczoraj, gdy znowu zanurzyłem się w Saję i odkrywałem, to czułem się tak naprawdę, jakbym tam był. Jakbym na nowo, jakbym był w jakimś muzeum tak naprawdę. I ta podróż trwa. I myślę, że to jest taka bardziej indywidualna podróż w świat muzyki.
0: Oj, tam muzeum. Ja myślę, że to jest galeria sztuki i to całkiem dobrej sztuki. I tę sztukę jeszcze wam zaprezentujemy. Sebastian Szumura, Jeremiasz Szczecina, nasz gość Rafał Kowalewski.
1: Arigato gozaimasu.
0: Arigato, Rafał. To była Japonia w Radiu Afera. Zostajemy z Tantenko, a już za chwilę połamana lekkość bitu. Do usłyszenia. Cześć.

0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20 w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
2: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. Facebook.com/Radio Afera.
1: Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
6: A mamy już minutę po 21 i wiemy też, co to oznacza, bowiem pora na godzinę z drum and bassem, ale także wolniejszą muzyką basową dzisiaj w poznańskim eterze. Za sterami jest Jeremiasz Szczecina, który audycję będzie realizował, a ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria. Połamana lekkość bitu. Czas start.

przepiękna sprawa na otwarcie dzisiejszej audycji. To był Alix Perez z utworem Cape Reinga. Coś, co otwiera jego najnowszy tak naprawdę, choć wydany już w lutym tego roku, album zatytułowany Sabotage, który ukazał się w jego własnej wytwórni 1985 czy też 1985 Music. I tak już od długiego czasu się noszę z myślą audycji o Alixie właśnie ze względu na ten album, ale jakoś tak z tego, co pamiętam, w momencie, gdy on się ukazywał, miałem wiele innych tematów na tapecie i po prostu gdzieś mi też to umknęło, a ten album cały czas za mną chodzi, a szczególnie ten utwór otwierający. Miałem nim zamknąć dzisiaj, ale z drugiej strony stwierdziłem, że też chciałbym nagrodzić te osoby, które włączają się od samego początku audycji jednym z moich ukochanych tracków Alixa w ciągu ostatnich kilku lat jak najbardziej. Polecam sprawdzać album Sabotaż, no i polecam też komentować podczas audycji, jak zawsze facebook.com/Połamana/bitu, pisana łącznie bez polskich znaków, to jest nasz adres na fejsie i tam w komentarzach możecie dawać znać, skąd słuchacie, jak wam dzisiaj dzisiejszy vibe podoba i tak dalej, i tak dalej. My tymczasem lecimy dalej i będziemy się trzymać dzisiaj chyba tak naprawdę głównie wytwórni 1985, ale z małymi wyjątkami. Nie spoilując jeszcze, co tutaj się nam ukaże, mamy coś, co jeszcze nie zostało wydane, także myślę, że możemy już też wpuszczać powolutku w tle ten utwór. To jest kolab, który Alix popełnił razem z Napesem, a Napes wyda najbliższe wydawnictwo na 1985 Music, dostępne na winylu, ale także cyfrowo w przedsprzedaży, także wbijajcie na 1985 Music Bandcampa, sprawdźcie sobie epkę Stepping on Toes, chociaż nie wiem, czy gdzieś są już odsłuchy. No, w każdym razie my słuchamy sobie jednego z tych tracków przedpremierowo, to jest Napes oraz Alix Perez z utworem Shimaki. Posłuchajmy.

No i to był niewydany jeszcze utwór Napesa razem z Alixem Perezem, Shimaki, czyli coś, co ukaże się na epce tego pierwszego, na epce Steppin' on Toes, która wyjdzie 17 września w wytwórni 1985. To jest czwartek za 2 tygodnie, więc jeżeli komuś się podobało, to oczywiście zachęcam do tego, żeby poszukać sobie gdzieś te odsłuchy. Pozostałych tracków muszą być, nie wierzę, że ich nie ma. A my przedpremierowo odsłuchaliśmy sobie właśnie tracka Shimaki. I ja przypominam, że wy podczas audycji możecie dawać mi znać, skąd słuchacie, jak wam się podoba dzisiejszy vibe. facebook.com/lekkośćbitu, pisana łącznie i bez polskich znaków. Widzę, że jest z nami Maciek, który nas słucha. Super znowu widzieć, że jesteś z nami. Pozdrowienia dla Karoliny, która pisze 1985, najlepszy rocznik. I to chcę słyszeć. Chociaż zabawne jest to, że jeżeli chodzi o samego Alixa, to on jest rocznik 84 i zresztą tak też był zatytułowany jego klasyczny, kultowy już album na Shogun Audio. Natomiast z jakiegoś powodu wytwórnie nazwał 1985, więc już nie pamiętam dokładnie, gdzieś w jakimś wywiadzie o tym opowiadał, ale umknęła mi ta informacja, skąd się wzięła konkretnie ta liczba. Możliwe, że też po prostu ze względu na to, jak wygląda graficznie, bo Alix jest też designerem grafiki i w bardzo dużym stopniu dba o szatę graficzną swojej wytwórni. My tymczasem lecimy dalej i posłuchamy sobie znowu czegoś z jego albumu Sabotage, który ukazał się w lutym tego roku i który też polecam wam sprawdzić. On jest w całości w wolniejszych tempach, dlatego właśnie nim sobie przeplatamy te wszystkie szybsze rzeczy dzisiaj w audycji, a tak naprawdę mógłbym go zagrać w całości i byłby sztos, także nie chciałem iść na łatwiznę, chciałem troszkę pomieszać dzisiaj. Posłuchamy sobie teraz kolabu Alixa Pereza z Hijinxem, który też nie tak dawno temu gościł na poznańskim cyklu Otchłań w Domu Technika. Już teraz przed nami Alix Perez i Hijinx, utwór Evil Twin.

To był Hijinks, a w zasadzie Alix Perez razem z Hijinksem, tak powinienem był to powiedzieć, utwór Evil Twin, który ukazał się na albumie Sabotage, tego pierwszego, wydany oczywiście przez 1985 Music. Sprawdziłem sobie, Hijinks pojawił się w Poznaniu w listopadzie 2025 roku na 8 edycji od Otchłani i to też jest dobry moment, żeby wspomnieć o 10 edycji od Otchłani, która odbędzie się w Poznańskim Domu Technika 10 października. No, chłopaki tutaj zdecydowanie próbują zgarnąć całą pulę i ogłosili aż 3 headlinerów na tę okoliczność. Zagra Nina, który jest znany z duetu The Two chociażby, albo także jako Javon Ives. Będzie Jay Sparrow, znany także jako Max, którego garażowe rzeczy tutaj ostatnio graliśmy, i Some Guy. Więc warto się 10 października w Poznaniu pojawić. Warto się też pojawić w Poznaniu 24 października, bo wtedy odbędą się 20 urodziny Drum Obsession. Tak, nie przesłyszeliście się, 20 lat już za chwilę za nami. My już też w tle bardzo, bardzo gęsto pracujemy nad naszymi bookingami i nad tym, żebyście ochoczo do Poznania przyjechali. Sejwujcie sobie obydwie te daty, naprawdę. Nie pożałujecie tego, że dwa weekendy spędzicie wyjazdowo. Poznań zawsze wszystkie basowe głowy wita bardzo serdecznie. Tymczasem ja bardzo serdecznie również witam wszelkie komentarze na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana lekkość bitu. Pisa na łącznie bez polskich znaków. Tak właśnie to wygląda. Widzę, że są kolejne osoby tam w komentarzach, także dzięki wam bardzo za to, że słuchacie i za to, że komentujecie. Artur pisze delikatnie spóźniony, ale obecny, ale wjechał track u 20DO. No akurat dzisiejsza audycja nie ma nic wspólnego z 20 urodzinami Drum Obsession, bo no nie sprułbym się też tak szybko z naszego headlinera i z reguły audycje poświęcone headlinerom są już w tygodniach bezpośrednio poprzedzających sam event, także możecie się spodziewać czegoś bliżej 24 października. Mam nadzieję, że się widzimy. Pozdrowienia dla Oli, a.k.a. Monkey, która pisze: Hijinks i Alix, co za combo, czacha dymi, pozdrawiam. Ja również pozdrawiam ciebie i w ogóle pozdrawiam cały kolektyw Poise, bowiem Poise obchodziły dzisiaj swoje 3 urodziny, jeżeli się nie mylę. Tak, 3 urodziny, także big up dla Blankówy, big up dla Divy, dla Gosi Savage, jak się odmienia. Pozdrowienia i big up dla Olgi, dla Larisy, dla Laven, dla Monki właśnie wspomnianej przed chwilą oraz dla SVP, czy też SVP. Wielki, wielki big up dla aniołków, dla osób anielskich, Poise Collective, polecam obczajać w akcji. Pozdro też dla Bogdana, który nas słucha i pisze w komentarzu pięknie rzeczy. Wiecie, gdzie komentować, my lecimy dalej, no i właśnie jeden z wyjątków, kiedy nie zagramy czegoś z 1985 Music, tylko uwaga, o dziwo, Neosignal, czyli wytwórnie, którą z tego co pamiętam prowadzi Misantrop. Generalnie tam się często pojawia jakieś takie bardzo chamskie neuro w ostatnich czasach. Nie śledzę już tej wytwórni, ale w dawnych latach, na przykład w 2012 roku, ukazał się tam taki oto collab, czyli Alix Perez i Rockwell z utworem Ballbag.

To był Alix Perez razem z Rockwellem, utwór Ballback, 2012 rok i wytwórnia Neo Signal, a my tymczasem wrócimy sobie do albumu Sabotage, wydanego już w 2026 roku na 1985 Music. Znowu zwolnimy sobie tempo i posłuchamy sobie solowego utworu Alixa Pereza, który nazywa się Mother Cell.

To był utwór Mother Cell, oczywiście autorstwa Alixa Pereza, bo to jego twórczości sobie dziś w Połamanej słuchamy. Ja cały czas też czekam na wasze komentarze. Przypominam dla tych z was, którzy może dopiero co się włączyli, że można dawać mi znać w komentarzach na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/połamana/bitu, pisana łącznie bez polskich znaków. Jest z nami Marcin, który pisze: Połamana niesie rowerem przed siebie, w serduchu wciąż letni vibe i w uszach świetna muza. Yeah! I to chcę słyszeć. No ja też jeszcze w serduchu mam lato jak najbardziej, zresztą nie mogę się doczekać na przedłużenie lata, jakim będzie dla mnie Sun and Base, który zastartuje już tak naprawdę w ten weekend. No i wrócę też na pewno naładowany bardzo, bardzo mocno po tym festiwalu, więc możecie się spodziewać, że za tydzień audycji nie będzie, natomiast za dwa tygodnie wjeżdżam z właśnie relacją z tego, jak było na Sun and Base, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, jak było na Sun and Base, zapraszam do włączenia się w Połamaną za dwa tygodnie. Jest z nami również Ola, czyli Bambi Uzi, która w komentarzach pisze: dobry wieczór wszystkim. I taką, tego typu uprzejmość zawsze szanujemy. My lecimy dalej, ale zostajemy przy albumie Sabotage. Pora na kolejny kolab Alixa, tym razem z jego częstym partnerem, szczególnie w setach, bo nawija on na wielu, wielu jego setach, no ale super też, że mają okazję współpracować produkcyjnie, bo i jeden, i drugi jest absolutnym kotem pod tym względem. Alix Perez i SPMC Skunkworks.

był Alix Perez razem z SPMC na produkcji Skunkworks, czyli kolejny utwór z jego albumu, jego w sensie Alixa Pereza, albumu Sabotage, który wam bardzo, bardzo mocno polecam i dlatego też bardzo gęsto go dziś w audycji ogrywamy. Ale oczywiście staramy się też mieszać to z innymi tematami, z tematami starszymi. My znowu cofniemy się przy tej okazji do poprzedniej dekady, do 2014 roku, kiedy to ukazała się jego naprawdę kozacka epka You na 50. wydawnictwie Exit Records. Wszystkie cztery traki, które tam są, są mega srogie. Ja najczęściej gram utwór tytułowy i kolab z Rashadem & Spinem. Dawno nie grałem tego traka, więc stwierdziłem, że świetny moment, żeby go sobie przypomnieć i wam również przypomnieć, jeżeli o nim zapomnieliście, albo może jeżeli jakimś cudem go nie znacie. Alix Perez i Stray z utworem Sludge.

No, Half Tempo, co się zowie, to był Alix Perez razem ze Strejem z utworem Sludge. Chciałem powiedzieć You, ale to You nazywa się epka, na której się to ukazało. Swoją drogą mega ciekawy jestem tego, co Strej będzie teraz kminił po tym, jak Ivy Lab się rozchodzą. Już panowie obaj razem z Sabrem wrócili do swoich solowych Instagramów też, także no, ja jestem, tak jak mówiłem, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy i tęskniłem za solowymi utworami Strejka, może także za kolaboracjami Strejka. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Polecam mieć oczy i uszy szeroko otwarte na ten temat. My oczywiście wracamy sobie do albumu Sabotage Alixa Pereza po raz ostatni w dzisiejszej audycji, ale to przedostatni utwór na dziś, także nie lękajcie się. Widzę, że Rafał w komentarzach napisał, a nie masz jakiegoś godzinnego secika, żeby podrzucić do radia, jak ciebie nie ma? Zawsze więcej DNB poleci w świat. Owszem, i taka jest w ogóle moja praktyka, że w momencie, gdy nie ma mnie niestety, żeby przeprowadzić audycję na żywo, staram się wam jakikolwiek świeży materiał podrzucić w postaci jakichś miksów, które uznam za warte waszej uwagi. No i tak też będzie w przyszłym tygodniu, więc dzięki za ten komentarz. Dokładnie tak się to odbywa w przypadku Połamanej. Spójrzmy jeszcze, czy ktoś tam się dalej nie wyświetlił w komentarzach. No właśnie, facebook.com/Połamana/Lekkość Bitu jest ostatnia prosta na to, żeby coś tam jeszcze od siebie napisać, więc drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające dzisiejszej audycji, dawajcie znać, skąd słuchacie, jak wam się podoba i tak dalej, a my lecimy dalej. Teraz Alix Perez razem z Czesko, utwór Watch This.

What's this?

To był Alix Perez razem z Czesko z utworem Watch This prosto z albumu Sabotage. Przypomnę, że na tym albumie znalazły się kolaby także z SPMC, którego wysłuchaliśmy, z Hijinxem, którego wysłuchaliśmy i też z Trimem, którego nie wysłuchaliśmy, ale też nie starczyłoby czasu, a nie chciałem robić audycji poświęconej tylko temu wydawnictwu. Także ze względu na to, że nie jest ono już dopiero co wydane. Z reguły tego typu akcje robię tylko jak jest to jakaś promówka albo dopiero co wydany album, a tak w przypadku dzisiejszej audycji chciałem to troszkę przemieszać i pokazać wam także takie wybrane przeze mnie momenty ze starszej dyskografii Alixa. Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja wam przypadła do gustu, że postanowicie sobie też w dyskografii Alixa poszperać, a jest naprawdę w czym. Więc dzięki wam serdecznie za wszystkie komentarze, które pojawiły się dziś na fanpage'u Połamanej. No i liczę też na to, że zobaczymy się, tak jak już wspominałem, na 20. urodzinach Drum Obsession, które odbędą się 24 października. Od dwóch dni wisi event na Facebooku, który też zostawiłem w komentarzach na fanpage'u Połamanej, więc tam możecie wbijać, ale możecie też wbijać po prostu na facebook.com/Drum Obsession i tam w przypiętych postach znajdziecie link do tego wydarzenia. Na to wydarzenie się zapiszcie. Jeżeli się do nas wybieracie, to oczywiście dawajcie, wezmę udział. To też myślę, że algorytmowi pokazuje dobitnie, że jest to coś, czym jesteście zainteresowani. Ja też myślę, że większa szansa, że pokaże się to waszym znajomym, ale także pokaże się waszym znajomym, jeżeli klikniecie zainteresowana, zainteresowany, i dla nas to jest mega wsparcie, bo nawet jeżeli nie możecie z nami być we własnej osobie, no to takim kliknięciem pozwalacie, żebyśmy dotarli do kolejnych potencjalnie zainteresowanych z tego basowego świata osób, albo może nawet do osób, które jeszcze nie wiedzą, że jarają się tą muzyką, a przyjdą do nas z ciekawości, co to jest ta impreza, którą tak wszyscy udostępniają, o co w tym chodzi, czemu aż 20 lat i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy widzimy się w schronie 24 października w sobotę. Ja was bardzo serdecznie będę teraz przez najbliższe tygodnie wszelkimi możliwymi kanałami zapraszał, będę wam wyskakiwał z lodówki i nie jest mi z tego powodu ani trochę wstyd, ani przykro, bo jest z czego być dumnym. Najzwyczajniej w świecie włożyliśmy razem z kolektywem wiele lat pracy w to, żeby do Poznania trafiała najlepsza muzyka basowa w tym kraju i mogę z pełną świadomością i z pełną odpowiedzialnością to powiedzieć. My już teraz się z wami żegnamy. Dzięki serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina. Ja nazywam się Piotr Hojzer, czyli Alegria, i zostawimy was z czymś z słuchanej już przez nas parę tygodni temu chyba, czy może parę miesięcy temu, kompilacji na dziesięciolecie 1985 Music i tam solowy utwór Alixa Pereza, który nazywa się Reminisce, a Połamana Lekkość Bitu mówi wam dobranoc.

0: Lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Panowie,
4: to jest!
3: Idziemy na ryby.
5: A miało być na grzyby.
3: A, dobra, to na grzyby.
2: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
1: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Get yourself locked in to Bump and Grind.
7: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.

0: Research On. Get yourself locked in to Bump and Grind.
1: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
2: Autopromocja.
3: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8.30.

0: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
2: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środy o godzinie 20.

Dobry wieczór. Tym pozytywnym akcentem witam Was w audycji Warehouse, która będzie nasycona brzmieniem Detroit dzisiaj. Chciałbym przedstawić Wam trzy technokompilacje. Jeżeli ktoś z Was słuchał jednej z pierwszych sierpniowych audycji, to być może pamięta, że już przytaczaliśmy pierwszą kompilację, która została wydana w roku 1988 w brytyjskiej wytwórni Virgin Records. Kompilacja nazywa się Techno, The New Dance Sound of Detroit i trafiły na nią produkcje takich artystów jak Juan Atkins, Derek May, Kevin Sanderson, ale też Jeff Mills, Mike Banks, Blake Baxter, Shaker i inni, czasem pod różnymi ksywkami czy formacjami. Była to pierwsza kompilacja mająca na celu wypromować nowe brzmienie, które ukształtowało się w Motor City. Jednak należy tutaj wyraźnie zaznaczyć, że pomimo wydania tej kompilacji w brytyjskim labelu, są to produkcje z Detroit. Jest to o tyle ważna informacja, że często się zapomina o pochodzeniu tego brzmienia, a wiąże się ono z potężną, autentyczną, czarną kulturą, pielęgnowaną przez jej pionierów, zapomniane czy niezapomniane legendy, ale też nowe pokolenie artystów, którzy kontynuują jej zapis w dziejach muzyki. Na mnie robi to ogromne wrażenie, zwłaszcza żyjąc w dzisiejszych czasach, gdzie bardzo trudno zachować szczerość i autentyczność, a podąża się za trendami, które mają przynieść większe zasięgi, większą rozpoznawalność, większe branie na eventach. No, tu trzeba mocnych, aby tworzyć wyłącznie z głębi serca, bez wpływu komercji. I ci mocarze od ponad 40 lat pielęgnują kulturę z Detroit. Tak się wgłębia, jak się wgłębia w wywiady z nimi, artykuły, czy przegląda się ich strony wydawnictw muzycznych, odkrywa się ich osiągnięcia, to aż czuć, że są oni jednością i nie konkurują ze sobą samymi na własnym podwórku, tylko współpracują i razem budują coś pięknego i autentycznego. Zacznijmy od posłuchania kilku pozycji ze wspomnianego przed chwilą albumu Techno The New Dance Sound of Detroit, a konkretnie Mia Hestray's Park, Eddie Flashing Focals, Time to Express, Anthony Shakir, Sequence 10 i A Tong and the Groove. Feels Surreal. Ja się nazywam No Division, a audycję realizuje Oleg Znaniecki.

Stark, który poleciał jako przedostatni utwór tego miksu, powoduje u mnie autentyczne dreszcze. Jest w nim jakiś taki wątek grozy, ale jednocześnie takiej hipnotycznej pasji. No i osobiście im bardziej wgłębia się w temat elektroniki z Detroit i całej tamtejszej kultury, tym bardziej jestem nią zafascynowany i trudno będzie mi przejść do innych wątków muzyki elektronicznej, której w Ameryce było bardzo dużo i jeszcze można o niej opowiadać. Myślę, że przy bardzo wielu audycjach. Teraz tak. Mamy za sobą część kompilacji techno The New Dance Sound of Detroit. I przed nami druga kompilacja wydana w tej samej wytwórni, czyli Virgin Records, dwa lata później, czyli w roku 90. O tytule Techno 2 The Next Generation. Jeśli będziecie szukać tej kompilacji w internecie, znajdziecie ją często jako wydaną w wytwórni Ten Records. Warto tutaj zaznaczyć, że Ten Records to filia Virgin Records, zatem jest to druga kompilacja Detroit Techno wydana w tej samej wytwórni brytyjskiej. Mamy tu już trochę bardziej mroczny klimat niż w poprzedniej kompilacji. No i wiele osób opisuje te kawałki jako ponadczasowe i aktualne aż do dziś, choć myślę, że z takimi komentarzami można się spotkać przy wielu produkcjach z Detroit. Zatem zapraszam do kolejnego miksu, a kawałki wraz z wykonawcami odczytam po nim.

everlasting eternity. I believe in you and me. I believe that fate has made you me. No teraz taka mała dygresja od naszej audycji. Polecam sobie sprawdzić w mediach społecznościowych, wpisać taką sentencję: blałka na tarasie. Jak ktoś jest z Poznania, to zauważy pewien event, który się odbywa w sobotę. Będziemy tam grać, będzie tam bardzo różna muzyka. No i nawiązując teraz już do naszej audycji, mogę zdradzić, że na pewno w sobotę na tym wydarzeniu zakradnie się parę przykładów z amerykańskiego undergroundu lat 80. Jeżeli ktoś przyjdzie posłuchać, to czy nawet potańczyć, to może oczekiwać i zgadywać, w którym to momencie. No dobrze, a na koniec trzecia kompilacja, wydana tym razem w wytwórni amerykańskiej Astral Works w roku 96 o nazwie Detroit Beyond the Third Wave. I teraz z tej składanki poleciał pierwszy kawałek tej audycji, którego jeszcze nie przedstawiłem, a był to Cloud Young, Impolite to Refuse, czyli też pierwszy utwór z tej właśnie kompilacji. I przepraszam, ale też jeszcze nie powiedziałem o utworach, które poleciały w drugim miksie, więc teraz jest to Vice Ritual, Infinity, Techno, Por Favor, KGB, Stuck i Octave One, I Believe. A teraz przeczytam utwory, które polecą na końcu, w ostatnim, czyli trzecim miksie. Będzie to Will Webb, Live on Tech, Cosmic Messenger, Eighth Wonder, K-Hand, Come on Now Baby i Mode Selector, Last Trip. Przy czym Mode Selector z ostatniego kawałka to nie pomylić, nie jest to ten niemiecki duet Mode Selector, pisany przez K, tylko dwa słowa, Mode Selector, pisane przez C, jako pseudonim artystyczny Feynona Flowersa. Dla informacji, Flowers zaczął działalność muzyczną wcześniej niż niemiecki duet Mode Selector. Oczywiście bardzo lubię obydwa style muzyczne, zbaczając z tematu audycji znowu. Jeśli nie słyszeliście niemieckiego Mode Selector, to zachęcam do przekopania ich twórczości. Na pewno się nie zawiedziecie, jeżeli podoba wam się tematyka amerykańskiego undergroundu i kawałków, które tutaj puszczamy. Tymczasem zostawiam was z miksem. Przy mikrofonie nadawał No Division, audycję realizował Oleg Znaniecki i żegnamy się z wami z Radia Afera.

0: Radio Afera. 98,6 MHz.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

0: wszystkich nagrań.
1: 12 wersów luksusowych jak foie gras. Wszystkim wam mówię cześć i siema, a w górę pięść dla tych, których z nami nie ma.
2: Rozetę z kreską.
3: Salut to PDG.

Raz, dwa, raz, dwa. Słuchaj, o, raz, raz, yo. Soundtrack do jesieni, to jest dla mnie Damn Not Kendrick. O, czuję jak mnie w palcach mrowi od tej perki. Uciekałem, bo męczyły mnie te gierki. I po

Potrzebuję pieniędzy, potrzebuję energii. Trzymam w górze ręce tak jak Goku, aż mi ścierpły. Twoje słowo koi, leczy nerwy tym, czym śpiew był. Coś ci leszczyk spermi wbijem, ale z skutkiem miernym. Jesteś taka dobra, jakiś minus, I can bear with. Poleżymy w kołdrach, Maciej przyniósł, zrobił yerby. Podpisałem kontrakt, mnie nie wkurwia, jestem świetny. Nie bądź taka mądra, zrobię w tempie cię jak derby. Oh, yo, wakey bakey, yo. Wakey bakey,

0: Lecę tak jak Goku, aż mi ścierpły. Twoje słowo koi, lecz się nerwy tym, czym śpiew był. Trzymam w górze ręce, tak jak Goku, aż mi ścierpły. Twoje słowo koi, lecz się nerwy tym, czym śpiew był.
1: Wiki breaki, ujebałem się jak Kermit. Wiki breaki, ujebałem się jak Kermit.
2: Dobra, dobra. Ale potem after, co?
3: Tak.
2: Dobra, już.

nie można mieć wszystkich emocji naraz. Błąd dydaktyczny, omijamy to kic kic narab. Jak zające na łące, myśli kopulujące, porywające, nawet kiedy gram koncert. Plany planami, plany planujące, a nie tam na tej twojej stronce. Twoje newsy są zbyt gorące, moje fusy są źle wróżące.

0: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej. Nocnik na 98,6.

powiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie obijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

zabijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: Nawijam się, jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.
0: Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

wiemy, co masz na myśli, kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę. Zaraz skończysz tak jak oni wszyscy, jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. Może wtedy ktoś

Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera, zwyczajnie szczera. To z czym